numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dzień w Koninie zacznie się pod ciemnym niebem, bo chmury będą dominować. Temperatura rano wyniesie około 8 kresek, więc warto się cieplej ubrać. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu sytuacja nieco się zmieni. Spodziewamy się deszczu, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Jutro też nie będzie sucho, bo możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 12 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jestem w Stanach Zjednoczonych, mówił wczoraj na antenie telewizji Republika Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że przebywa w USA i ocenił, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zapewnił też, że nie uciekł z Polski i korzysta z dokumentu przyznanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak były minister wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione już w grudniu?
3: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal wpolityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
4: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
3: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
5: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
3: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
2: O czym informował Jakub Krzyżak. 3 osoby zostały ranne w karambolu na A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Zderzyło się 5 samochodów. Jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Blisko 2000 osób w blasku lamp przebiegło ulicami miasta. Za nami 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego.
6: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
7: Fajna trasa.
8: Kolejna dawka pozytywnych emocji.
2: Mówili uczestnicy. Przed biegiem głównym odbył się również 3. bieg świetlików skierowany do najmłodszych biegaczy.
9: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK2 Sport.
2: FC Barcelona górą w El Clasico. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barsy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytuł Bogdankę Luk Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która przygotowuje się do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Wczoraj Robert Lewandowski przez polskich dziennikarzy po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii był pytany, jak w kolejnym sezonie. Jaka przyszłość Roberta?
12: A co, wróżka?
11: Czy zostanie w Barcelonie, czy nie zostanie? I wypomnieli mu dziennikarze, że ma 51 dni na podjęcie decyzji, bo za tyle kończy się kontrakt. A Robert powiedział, zobaczę, co jest dobre dla mnie i dla mojej rodziny. Czyli jaka by nie była decyzja, to będzie nasza wspólna decyzja.
10: Wajdak i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Robert, trzeba się było ani zapytać, no to ona wie już.

0: My też troszeczkę czasami.
1: Znaczy, ja nie powiem, że jesteście naiwni, jeżeli posłuchacie naszej rady, ale to nie jest mądre. Natomiast...
0: Możecie słuchać rad innych.
1: No, oczywiście, tak.
0: I wchodzicie cali na biało. Krystian nagrał głosówkę na Facebooku. Jaka rada, Krystku?
2: W sprawie dobrej rady, to polecam nie drażnić ręki, która cię karmi.
0: No proszę. No proszę.
1: No, prawej czy lewej, bo to też jest pytanie.
0: I czy drży, czy nie drży, prawda? Po weekendzie? To też. Bo jak drży, to można podrażnić.
1: Tak, jak drży w ogóle, to wiesz, jak masz zupę tą mleczną na łyżce, to możesz ci się rozlać na kolana.
0: A jak na przykład sam sobie byś zasłoną zupą gotował?
1: Nie drażni ręki, która cię karmi. No SK2. Bo dostaniesz po łapach. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy dzisiaj z dobrymi radami w
0: Dzień Doradcy. Mi się czasami przesypie, jak sobie sam ugotuję. Muszę się potem linczować.

0: znowu powiesz.
1: 26 minut po 6 jest Sobel. A tymczasem niektórzy się przeprowadzają.
2: Znaczy chcą się przeprowadzić. Edyta Górniak, o tym, o czym pisze dzisiejsza kolorowa prasa, szuka nowego domu. Wokalistka zostawia Kraków, by zamieszkać na wsi. No i chodzi, łazi po tych domach.
1: Kraków patrzy. Zostawia dla wsi?
2: Dla wsi zostawia Kraków, widzisz? No bo w Krakowie się wychodzi na pole, na wsi się wychodzi na pole.
1: A, to w sumie to wszystko się łączy.
2: No, wszędzie jak w domu się pani Edyta będzie czuła. Oczywiście, że tak. Wyobrażam sobie, jak ona będzie podpisywała ten, jak to się nazywa, to co się tam podpisuje, tą umowę taką u notariusza, nie?
1: Tak, podpisz. No. Najpierw podpisze, rzeczywiście. No, tak, rzeczywiście, później zobaczy ratę kredytu i powie, to nie ja.

0: Radia Autoglas wymienia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Przed nami dzień pełen pogodowych niespodzianek w Koninie. Rano zaczniemy z ciemnymi chmurami na niebie, a temperatura wyniesie około 8 kresek. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni, ale jakość powietrza pozostanie dobra. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni, choć po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wieczorem spodziewajmy się deszczowej aury i 16 kresek na termometrach. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 Konin już za chwilę.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zawodnik jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. To po wczorajszym wypadku, do którego doszło w Gnieźnie podczas meczu żużlowego startu ze Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak szczepił się motocyklami z innym zawodnikiem. 19-latek wypadł poza tor i uderzył w ogrodzenie trybun, a następnie w busa. Konieczna była reanimacja, przerwano mecz. Po godzinie 20 ranny został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Ciała co najmniej 6 osób znaleziono w wagonie towarowym w stanie Texas. Policja przyjechała na miejsce po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze poinformowali, że nie udało się ustalić wieku ani płci ofiar. Ciała przekazano lekarzowi sądowemu. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

Czasami brak mi siebie, obudzicie mnie na działce właśnie, więc już zaczynam sprzątać, poranny aerobik, mój piesek was pozdrawia, od Jareczka z Szamotułu.

0: Dwa dni, tak nazywa się ten kawałek. Ble, tka, dwie sylaby. No i drugie miejsce w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Proszę bardzo, jak ładnie to połączyłem.
1: Dobra, i nas jest dwóch.
0: I to jest Radio SK2.
1: Same dwójki.
0: Wszystko się kręci rano wokół dwójki, ale nie tylko rano, bo przez cały dzień można głosować na naszą polską gorącą dwudziestkę.
1: No, nie tylko rano, jak się kręcicie wokół dwójki. Można później sobie też zagłosować.
0: Znaczy, jak się kręcicie wokół dwójki, to też możecie wziąć sobie smartfona i sobie na przykład wejść na sk2.pl i zagłosować. A dlaczego by nie? Tak. Mamy 20 hitów, na które można głosować.
1: Plus dwudziestka jeszcze też jest dwójka.
0: Tak jest. Jest i 20, 2-0. A jeżeli wejdziecie na propozycję i dodacie to wszystko, sumujecie, to będzie nawet utwór 22.
1: Naprawdę?
0: Tylko, że nie jest
1: to już
0: notowany.
1: Dwie dwójki.
0: No, widzicie?
1: To nie wiem, czy ja tyle wytrzymam. SK2.pl, zakładka gorąca, polska 20, kolejna lista, kolejne notowanie w piątek po 18. SK.

0: Nie wiadomo, z której strony te kłamstwa, z jednej czy z drugiej. Jeden mówi, że ci kłamią, drudzy mówi, że tamci kłamią. No. To nie zmienia faktu, że wylądował.
1: O, i cały misterny plan też, panie Tusk, wie pan co.
0: Nie, no, uciera nosa wszystkim pan Zbigniew Ziobro. Sobie podróżuje teraz po świecie, w celach oczywiście turystycznych.
1: Bez paszportu, bo podobno mu zabrali jeden, tak, drugi, prawda?
0: Ale to jest zdolny do tego, nie? Bez paszportu i pyk do Stanów Zjednoczonych.
1: A jak?
0: Zbigniew Ziobro słyszymy od rana w newsach, że potwierdza swój pobyt w USA i nawet jakby stał się korespondentem jednej z telewizji.
1: To tak, dawał wczoraj po prostu swój wywiad. U nas była ciemno, u nich było jasno, to już wiadomo, że jest gdzieś za oceanem. Były minister sprawiedliwości skrytykował w tym wywiadzie na przykład polski rząd. Nazwał Donalda Tuska i Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości obecnego, zagubionymi. Nie wiedzą, co robić teraz.
0: Tak, tak. Ale nie, sam powiedział, jeśli chodzi o ekstradycję, tak, stwierdził, że chętnie stanie przed sądem amerykańskim, który nazwał niezawisłym, że te amerykańskie są niezawisłe. Mhm.
1: Że pójdzie tam do sądu amerykańskiego, tak? Tak. Czyli widzisz, czyli pan Ziobro stanąć przed sądem jest w stanie.
0: Tak, tylko nie wiadomo, którym. Stanów jest w Stanach 50.

0: niby stygnie, a niby się rozkręca, bo to wszystko przecież zaczęło się od majówki, a i trwa dalej, i będzie trwać. W tym tygodniu jedziemy w Mazury.
1: Znaczy my nie jedziemy.
0: Na Mazury.
1: Tak, ale jedzie nasza ekipa z ekipą słuchaczy i to jutro chyba jest ten wyjazd.
0: Jutro wyjeżdżają Kuba i Kuba, przecież się już pakują, bo to Kuba... oni, tych, których przed chwilą słyszeliście na antenie, będą tam w Mikołajkach dla was koncert grać.
1: Szczęściarze, którzy znajdą się na naszej mazurskiej imprezie grillowej i ogniskowej, będą mogli sobie tych panów na własne oczy zobaczyć, posłuchać, a nawet z nimi porozmawiać, dlaczego by nie. No i do tego będzie dużo kiełbachy, dużo dobrej zabawy.
0: Nie tylko kiełbacha, to jest, proszę ciebie, na tym wyjeździe to takie faux pas. Tam tak? będą steki, tam steki będą burgery. Aha. Tam to wyższy poziom grillowania taki. Oczywiście, jeśli ktoś chce swoją kiełbaskę przywieźć śląską, proszę bardzo.
1: Ja myślałem, że wszystko, cały świat, całe życie zaczyna się od kiełbachy.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: W Koninie dzień zacznie się pod znakiem ciemnych chmur, a termometry pokażą 9 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć. Ciśnienie nie zmieni się, więc nie spodziewamy się większych niespodzianek. Po południu zrobi się bardziej mokro, gdyż mogą pojawić się drobne, przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wieczorem znów możliwe przelotne deszcze, a temperatura spadnie do 16 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
9: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. Były minister sprawiedliwości mówi, że jego ewentualna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. W rozmowie z telewizją Republika poinformował, że do USA przyleciał w sobotę. Twierdzi też, że korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
12: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
11: Będzie śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego sternika. Do tragedii doszło w Płocku podczas sobotnich zawodów skuterów wodnych, mówi Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji.
13: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
11: Drugi sternik, 54-latek, nie odniósł poważnych obrażeń. Był trzeźwy. Okoliczności wypadku są teraz wyjaśniane. Blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce za 2 godziny przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, w kolejnych dniach matematyka i język obcy. W tym roku wprowadzono kilka zmian.
14: Dłuższy czas pisania egzaminu, więcej materiału. Przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
11: Mówiła Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki PL.
16: SK2 Sport.
11: Karol Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00. więcej.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Dzisiaj ten egzamin ósmoklasisty.
17: Tak.
0: Czyli będą zdawali. Tak. Będą pisali.
17: Tak.
0: A kojarzysz tego najstarszego maturzystę w Polsce? 87-letni Józef Peruga z Kalisza, który w tym roku znowu przystępował do matury?
17: Kojarzę.
0: To może on nie zacząć od egzaminu ósmoklasisty.
17: Ale to już chyba ma.
0: A to nie wiadomo.
17: No bo bez tego by matury nie mógł napisać chyba, nie?
0: No ale to zawsze... Jakby podszedł jeszcze raz, to by chociaż coś zdał raz w życiu, no.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Ale a propos, Edytka na Messengerze pisze: witam, chciałabym życzyć wszystkim ósmoklasistom powodzenia, przede wszystkim synowi, Karolowi i całej ósmej B połamania długopisów.

0: poniedziałku trzeba się śmiać, nie ma innej opcji. Jakoś to wszystko przetrwamy razem z najlepszą polską muzyką, tylko taka u nas w Radiu SK 2. 10 po 7.
1: Świetną radę.
0: Oczywiście, że to bardzo najlepsza, jaka
1: dzisiaj
0: może być.
1: Dzień doradcy, oczywiście pytamy też was o jakieś rady. Zapraszamy do tego, radzimy, żeby wybrać numer 7268268826 albo w Messenger i pochwalić się swoimi radami dla potomnych. Proszę bardzo.
2: Moja mamusia była bardzo mądrym człowiekiem. Jak miałam jakiś problem i pytałam o radę, to zawsze mi mówiła: córuniu, rób tak, żeby było wszystko dobrze.
0: Tak myślałem, że tak się skończy.
1: Prawda?
0: Moja matka też tak mówi. rób tak, żeby było dobrze.
1: Mój majster, jak mi robił kuchnię, też tak mówił.
0: A wyszło jak wyszło.
1: No, wyszło jak wyszło. SK2. Później dzwonię do niego na gwarancję, on mówi: nie, wszystko dobrze robiłem.
0: Tak, tak. Będzie pan zadowolony. No nie jestem.

0: pan Stachurski Jacek ze swoim niepokornym sercem na antenie radia SK2, 17 minut po 7.
1: Kolejna rada, w życiu warto mieć przyjaciół.
0: Przyjaźń kwitnie.
1: Tak jest, a jak jeszcze masz przyjaciela miliardera, prawda, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to już w ogóle jest Ostatnio Donald Trump znowu się odniósł do tego, że tam chce zabrać Niemcom 5 tysięcy żołnierzy, no. Ale uwaga, bo jak to ci pisze dzisiejszy Super Express, czy jest szansa, że zostaną oni przeniesieni nad Wisłę? Polska by tego chciała, oznajmił Trump. Oczekuje tego prezydent Karol Nawrocki. No i skomplementował Donald Trump Karola Nawrockiego. Mówi tak, jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Naprawdę bardzo go lubię. Tak, Donald Trump ładne mówi o Karolu Nawrockim.
0: Ładne słowa, mamy nawet zapis prywatnych ich rozmów.
2: Bardzo cię polubiłem, chłopie. Musisz kiedyś do nas wpaść.
3: Tak.
2: Tylko zadzwoń przedtem, żebyśmy byli w domu.
0: Białym.
1: Białym domu, tak. SK2

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: 23 minuty po 7. Dobra polska muzyka 100% w Radiu SK2. Tej muzy właśnie. Sezon na smardzę się rozpoczął. Takie, no, takie grzyby.
1: I coś tu zaczęło smardzić, że tak powiem, brzydko, bo się okazuje, że na o tych portalach aukcyjnych pojawiły się smardze, które mogą nie być smardzami. Ogólnie 5 gatunków smardzy objętych jest częściową ochroną gatunkową, więc a ich zbieranie poza terenami prywatnymi jest zabronione.
0: Więc po pierwsze służby zaczęły się tymi, co wystawiają ogłoszenia w internecie, interesować, skąd oni te smardze mają.
1: Tak. A po drugie, uwaga, istnieje ryzyko pomylenia smardza z trującą piestrzanicą kasztanowatą, co może prowadzić do groźnych zatruć.
0: Piestrzanica kasztanowata.
1: Czyli widzicie, teraz, no żeby dobrze zjeść grzywa, to rozumiecie, czapki z głów, zaglądamy pod kapelusz i sprawdzamy, co tam w smardzu siedzi, no.
0: Czy przypadkiem nie piestrznica kasztanowata?

0: Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dziś rano w Koninie niebo szczelnie zasłonią chmury, a termometry wskażą 9 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wiatr południowo-wschodni będzie lekki, dlatego nie powinien przeszkadzać. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale wieczorem może spaść do 16 i przynieść deszcz. W nocy spodziewamy się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę, niezależnie od pogody. Na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga na utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód i Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, trasa jest jednak częściowo zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Prezydent USA podkreślił, że do uwolnienia doszło dzięki jego działaniom oraz współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Trump podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. W Korei Południowej na popularności zyskują zestawy bananów pakowanych według stopnia dojrzałości. Dzięki temu można je jeść przez kilka dni w miarę ich dojrzewania. Pomysł ma ułatwić wykorzystanie owoców i ograniczyć ich marnowanie.

0: A to musi być dom? Bo jak mieszkanie, to mogę poradować panu Marię. Tak? Po taniości puszczę po prostu. A dlaczego by
1: nie? Bo chciałbyś zamienić na dom pewnie.
0: I co z tego?
1: Dobra, teraz słuchajcie, numer telefonu, linia otwarta, 726-826-826. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jest UPS. UPS, czyli UPS.
0: UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Przyjmujemy wszystkie absurdalne również usprawiedliwienia wasze na
1: dlaczego się już albo dopiero spóźnicie do roboty? Bo może ktoś już wie, że się spóźni do roboty i niech może szef słucha, będzie wiedział, dlaczego się spóźnicie dzisiaj do roboty. I usprawiedliwienie teraz... pracownika spóźnionego, w skrócie UPS.
0: Teraz najlepsze, bo jak się dodzwonicie, to wchodzicie od razu na antenę. Na żywca, już teraz. Zapraszamy, można dzwonić, można
1: chyba
0: pisać.
1: Że dzisiaj nikt nie jest spóźniony, chyba, albo sobie że... jakieś weekendy przedłuża, no to innego nie widzę, innej możliwości nie widzę. Ale jak coś, to Messengerek jeszcze jest.
0: I Paweł napisał na Messengerze. Przepraszam, no widzisz, jest Messengerek od Pawła. Autobus był na czas, ja byłem na czas, tylko byliśmy w dwóch różnych strefach czasowych. No i tak mniej więcej o to właśnie chodzi, widzicie?
1: Właśnie, ale telefonów nie ma, nikt jeszcze nie dzwoni.
0: Nie są spóźnieni?
1: Nie, nikt nie jest spóźniony, albo tak się spieszy. Może tak się spieszy. 726 826-826. To nasz numer telefonu. Poczekamy jeszcze chwilę, może ktoś zadzwoni.
0: Może ktoś, a jak nie zadzwoni, to może napisze. Proszę bardzo.
1: Patrzę, to ty patrz na Messengera, ja popatrzę na SMS-y. Ale ktoś dzwoni. Halo, dzień dobry. Tu UPS, słuchamy.
2: Budzik mi zaspał.
1: Budzik zaspał. Dobrze. I naprawiałeś pewnie, co?
2: Nie.
0: Tego w dzwonek,
1: Następny telefon jest. Proszę bardzo. Dzień dobry, tutaj UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Proszę ściszyć radio i mówić do telefonu.
3: Witam, że tak powiem, jaka praca, taka płaca.
1: Dlatego się spóźniam, dobrze. Następny telefon, halo, dzień dobry, tutaj UPS.
4: Dzień dobry, dziecko nie wzięło sobie ubrań do żłobka, musiałem się wrócić.
1: No tak jest.
0: Albo puścić.
1: Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu UPS, proszę ściszyć radio.
5: Dzień dobry. Ja z kolei jestem szefem, więc nie, ja się nie spóźniam.
1: Okej, to inni się spóźniają. Dzień dobry, to UPS, kolejny telefon, rozdzwonili się teraz. Słuchamy.
6: My się spóźniliśmy, bo nam auto nie chciało odpalić i jesteśmy 3 godziny w dupie z czasem.
0: No to jak tego?
1: O, proszę bardzo, tak jak się ładnie pan tam, przedstawił przed milionami słuchaczy.
0: Jak jesteście tam, gdzie jesteście, to trzeba na pych. Na pych. No, że się łapie za tylny zderzak i na pych.
1: Nie odpalił, bo tyle stopni mrozu. Kolejne UPS za tydzień. Jeśli będziecie potrzebowali jakby usprawiedliwienia, to jesteśmy jakby do dyspozycji.
0: Nieważne, gdzie jesteście. Bo możecie być tam...
1: Tam, gdzie się ładnie przedstawił słuchacz przed milionami słuchaczy. Tak?
0: A możecie być po prostu w łóżku normalnie. 726-826-826. Zapiszcie sobie na przyszłość ten numer.
1: W telefonie. Zapiszcie sobie, że to Wajda Jarząbek.

0: widzę oczyma wyobraźni, jak machacie tymi włączonymi latarkami w telefonach. Kiedyś zapalniczkami się machało, teraz włączonymi latarkami w telefonach. Takie czasy.
1: Ja założę się, że jak ktoś idzie sam do pracy, to sobie śpiewa teraz pod nosem.
0: I macha telefonem z włączoną latarką w telefonie.
1: Tak, więc rączki na kierownicę, proszę.
0: 10 minut zostało nam do 8. Uwaga, hit, sensacja i tragiczne przeżycie trochę dla piłkarza FC Porto i naszego reprezentanta Polski, Jana Bednarka. Łamali mu się do domu w nocy z piątku na sobotę.
1: Pogrozili nożem,
0: to nie bezpieczne. I uwaga, skradziono kosztowności z domu Jana Bednarka o wartości 150 tysięcy euro, w tym luksusowe zegarki, obrączki, bransolety.
1: I teraz każdy by sobie powiedział, że no, Jan Bednarek pewnie żyje w jakiejś twierdzy, prawda? Tutaj się okazuje, że no po prostu jakieś złodzieje mu się włamały. I teraz ciekawe, jak te złodzieje weszły mu do domu tego piłkarza.
0: Bo to nie była twierdza, skoro to był dom piłkarza, to pewnie bramka była otwarta.
1: No to mogli zamknąć, nie wiem, na łańcuch mogli zamknąć.
0: Nie, to też by nic nie dało. Złodziej, który okrada piłkarza, też wie, jak obchodzić się z piłką,
1: ja?
0: Wiesz?
1: A, proszę bardzo, to w tym kierunku idziesz. Proszę, to dobrze, że ich przyłapali. To można powiedzieć, że przyłapali ich na spalonym, o ja tak powiem.
0: I teraz, jak już policja naprawdę ich złapie, to będzie karny. Zakład karny. SK2.

0: O, 11 maja. W kalendarzu 5 minut dzieli nas od 8. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Gramy w Państwa miasta.
1: Gramy.
0: Po 8. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo albo na Messengerze. Tam nam zostawiacie swój numer telefonu. Dzisiaj pytanie, Jarząbku,
2: pytanie masz, czy nie? Oczywiście, pytanie jest bardzo proste. Co można robić, jak deszcz pada?
0: Dzięki.

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Dziś w Koninie czeka nas dość spokojny dzień z temperaturą sięgającą 15 presek. Niebo będzie całkowicie pokryte chmurami, ale nie martwcie się, opady nie są przewidywane. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. W nocy jednak sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. Jutro natomiast zrobi się mokro z przelotnymi opadami i maksymalną temperaturą do 12 stopni. Zaraz w SC2 newsy.
7: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, wobec którego w Polsce są zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się do USA. Jak mogą wyglądać dalsze procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
10: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
9: Dron został zabezpieczony i przewieziony do dalszych badań. Bezzałogowiec znaleziono wczoraj na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
11: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
9: Mówi Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Służby wyjaśniają sprawę i chcą ustalić, skąd pochodzi dron. Sprawdzane jest też, czy mógł przylecieć z Rosji. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK2 Sport.
9: FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już 14 punktów przewagi nad rywalami. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie. Liderem ekstraklasy pozostaje Lech Poznań. Ma 7 punktów przewagi nad Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem. Dziś dokończenie 32. kolejki ligi i ważne mecze w środku tabeli. Krakowia zmierzy się z Radomiakiem.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Trzy minuty po ósmej, dziś jest też dzień bez śmiecenia, wiesz?
14: No, czyli nie można tego, trzeba sprzątać czy śmiecić? Nie śmiecić, bo ja nie rozumiem w tym momencie, po co taki dzień?
6: Może po to, żeby zwrócić uwagę na te smutne butelkomaty?
14: No, możliwe. Ty, dobra, na butelkomatach ty się z tego nie śmiej. Znam ludzie, którzy do majątku doszli przez butelkomaty.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Pan Mirosław na przykład założył sobie takie konsorcjum. Ty wiesz, ile on kasy trzebie?
6: Nie nabijasz mnie w butelkę.
14: Nie, absolutnie. Starczy mu na tydzień.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, piękne to nowe męskie granie. Igor Herbert, Zalia i Vito Bambino. 10 prawie minut po 8. W Radiu SK2 mamy swoje polskie gwiazdy, które często włączają niskie ceny. Ale na przykład jak za granicą coś podobnego się dzieje, no to już jest afera. Afera na cały świat.
2: Bo i
1: na
2: to przykład wtedy nie są niskie ceny. To może być duża cena.
1: Światowej klasy gwiazda Dua Lipa pozywa jednego z gigantów technologicznych, który produkuje smartfony, telewizory, inne AGD, RTV, różne takie. Dua Lipa pozywa o wykorzystanie wizerunku.
2: Posłuchajcie, chcę 15 milionów dolarów od tej firmy za to, że ta firma na pudełku od telewizorów bez jej zgody umieściła jej poczciwą twarz. Że jej się reklamuje, że niby wiecie, że na tym telewizorze ona tam macha, nie?
1: Powiem więcej. Ona najpierw napisała do tego giganta, że proszę, żebyście mnie usunęli z tych pudełek od telewizorów, bo ja nie wyrażam na to zgody, a oni nie. Oni olali tę prośbę i dlatego teraz jest pozew.
2: To jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle już głupota na samym początku. Ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł. Przecież zobacz, jak taki klient, który będzie chciał sobie kupić telewizor, to go nie kupi, bo pójdzie do sklepu i od razu widać po pudełku, że lipa. SK

0: My nie mamy dosyć tych, co nas zaskakują, nawet bardzo lubimy, szczególnie w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A potem mamy sprawdzania. Sprawdzania! Że ho, ho, ho. Życzymy, żeby dzisiaj bardzo sprawnie poszło albo Markowi, albo Magdzie. Obojgu wam życzymy tego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak. Jasne?
5: Jasne.
0: No, ja zawsze czekam na dwa jasne.
6: Marek.
0: Dobra, Marek zaczyna.
6: Marek, panowie przodem, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: W prawo, proszę cię bardzo.
5: To tak strzelasz, czy to od dołu?
0: Ty, chyba się ten... urwała trytytka się.
5: Nie wierzę.
0: Dobra, ale zatrzymało się na H, litera H, samo H. Urwałeś trytytkę, Jarzobek. Trytytką naprawiliśmy koło i poszło!
5: Trytytka się urwała, tak, to jest niemożliwe.
0: Ale poczekaj, zatrzymało się
5: ale
0: na
5: nie,
0: H.
5: Wskazuję, tym kikutem wskazuję na literkę H.
0: Na H. Dobra, no samo jest. H, litera H, 20 sekund, Marku, uwaga.
6: Uwaga, Marku, państwo.
5: Holandia.
6: Miasto.
5: Hamburg.
6: Znana postać. No.
5: Kontaj.
0: Jak?
5: Hugo.
6: Roślina.
5: Haber.
0: No dobrze. Haber jest przez samocha?
6: No nie, Haber jest przez cecha.
0: A Hugo to ten... No, skręć w prawo!
6: Tak. Będzie ten Hugo.
0: Wciśnij szóstkę, żeby skręcić w prawo!
6: Ja jestem z tego pokolenia, że znam i Hugo, i Hamleta, prawda? Więc...
0: Dobra, nie, a sprawy, roślina dobra. Haber? Tak,
6: nie, CH. No tak, no, Haber to jest 3. CH.
0: To 3 punkty będą, Mareczku. Ale spokojnie, zobaczymy jak pójdzie. Madzia, 3 punkty do przebicia.
4: Jasne.
0: Muszę lekko zakręcić, bo się trytytka zepsuła, nie będzie...
6: Czekaj, zakręć jeszcze raz, a ja zrobię o. Mój palec to będzie trytytka teraz, dawaj.
0: Tak? No. Ale to nie będzie słychać.
6: Będzie słychać,
0: palca ci urwę.
6: Dawaj.
0: W prawo, w lewo, Madzia.
4: W lewo.
0: Urwę ci palca teraz. No mówię, że urwę.
6: Co to jest?
0: Joker.
6: Naprawdę?
0: Tak.
6: O proszę bardzo, ja z tyłem siedziałem, żeby nie było widać.
0: Możesz sobie wybrać. Możesz sobie wyrwać.
4: To może A, literka pierwsza.
0: Wybrać. Pierwsza litera alfabetu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Argentyna.
0: Miasto.
4: Augustów.
0: Tytuł filmu.
4: Avatar.
0: Imię.
4: Anna.
0: Roślina.
4: Agrest.
0: Potrawa.
4: Ajwar.
0: Zawód.
4: Aktor.
0: Zawód?
6: Tak, zawód.
0: A, tak, samochód, przepraszam.
4: Udzi?
0: Znana osoba.
4: Adel.
0: Pięknie.
6: Zawód to aktor, ale jaki?
0: Bo mi się pomyliła ze znaną osobą, ale nie, tak dobrze, Madzia, poszłaś, że mogłem. Mogłem sobie na to pozwolić. Madzia, 9-3, prezent marzeń jest twój.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Chociaż potrawy też tak za dobrze nie dosłyszałem, ale się wszystko...
6: Tłumaczyłem ci Ajwar, czym
0: no,
6: jest.
0: No Ajwar, no tak, to Jarząbek już to wszystko wiedział, kiwał mi głową, że jest dobrze.
6: Dobra.
0: 9-3, Madziu, pięknie. Do Marka nagrody pocieszenia oczywiście, też gratulujemy, okay. Mareczku, proszę. Wszystkiego dobrego, śmiechu co niemiara w tej naszej zabawie.
6: Trytytki, bo mi palec odpadnie.
0: Napraw to koło.
2: Państwa miasta
3: w Radiu SK2.
0: Za pół roku.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jest poniedziałek. Można gwizdać na pracę, nie?
1: No, oczywiście, że tak. No. No. I przychodzimy wam z pomocą, proszę bardzo. Zakazany owoc od Krzysztofa Antkowiaka. Ale się człowiekowi ryjek cieszy, fiu, jak fiu, słyszy fiu, takie fiu, kawałki. No. Fiu, fiu. A u nas mnóstwo takich.
0: Stoisz pod maszyną i fiu. Na przykład na produkcji jakiejś. Pozdrawiamy. 25 minut po 8.
1: Bo u nas tylko i wyłącznie najlepsze polskie hity i tylko wyłącznie najlepsza polska muzyka i nie powinno się mówić tylko i wyłącznie. To chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o zakazane rzeczy, to niektóre są już odkazane. Na przykład odtajniono setki dokumentów w sprawie UFO.
0: To Donald Trump odtajnił i teraz można sobie jawnie zobaczyć wszystkie te dokumenty, które Stany Zjednoczone zebrały. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o UFO, to u nas cały czas na przykład odtajniają, tylko że u nas to się nie nazywa odtajnianie, tylko u nas to się nazywa sondaż.
1: Tak jest. No co chwilę się przecież dowiadujemy, ilu z nas prezydentowi, premierowi, marszałkowi, czy prezesowi jakiemuś UFO albo nie UFO. SK2. Może się zakochał.

0: już jutro rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
0: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
2: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
3: Cześć, tu Kuba i Kuba.
4: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
0: Słuchaj w radiu SK2
2: i obserwuj na naszym Instagramie.
0: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
6: Autopromocja.
0: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Dzisiaj w Koninie czeka nas przyjemny dzień z temperaturą w okolicach 15 kresek. Słońce będzie nieco nieśmiałe, ukryte za chmurami, ale to nie przeszkodzi w cieszeniu się dobrą jakością powietrza. Wiatr południowo-wschodni będzie lekki, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru, który może nieco utrudniać jazdę. W nocy temperatura wzrośnie do 20 stopni. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Znamy dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kierowcy na stacjach za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6,35 zł, a za benzynę 98 6,85. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7,03 zł. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową.
21: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
20: Powiedział nam jeden z zawodników, a najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów. Za pół godziny startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 9. Jest sygnał. On oznacza, że przenosimy się w czasie.
1: Kiedyś to było. Jeżeli nie pamiętacie, to za chwilę wam przypomnimy, co to było, ponieważ w naszym kąciku odkurzającym przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, ale nie tego roku.
0: Dzisiaj takie czasy pandemii trochę.
1: Nawet nie trochę, mój drogi. 11 maja 2022 roku.
0: Skandal w Kanadzie. Nagana za głosowanie z WC. Zdradziły go kafelki. Liberalny deputowany Shafaghty Ali został skrytykowany przez innych uczestników zdalnej parlamentarnej debaty w Izbie Gmin po tym, jak połączył się na internetową sesję z toalety. Koledzy rozpoznali wystrój sejmowej łazienki i nie kryli oburzenia. Parlamentarzysta przeprosił, jednak dostał nagany.
1: A się faceta uczepili, prawda? Był na posiedzeniu? No był. Po co drążyć temat?

0: No i u siebie, no i okazuje się, no, że najlepiej, czytamy teraz w internecie, że w tym sezonie zmiany cen wpływają na wybory Polaków dotyczące wypoczynku. Okazuje się, że już nie za granicą, tylko wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami. 40% wzrostu tym zainteresowaniem.
1: U nas podobno taniej.
0: No, czyli że u nas lepiej.
1: Tak czy inaczej, nie wiem jak właściciele pensjonatów nad morzem, ale ci z Podhala to na pewno z góry dziękują już turystom za

0: Pan mój imiennik.
1: Pan mój imiennik podsiadło.
0: Nie, pan mój imiennik podsiadło na antenie Radia SK2.
2: Ty masz pięć, Dawid na imię?
0: Pięć minut. A ty masz Artur na imię? 5 minut zostało nam do 9. Dzisiaj doradzaliśmy dużo na antenie.
2: Dzień doradcy podatkowego wystarczy.
0: Podatkowego usuwamy.
2: Dzień doradca nam zostaje, prawda?
0: Tak.
2: Proszę bardzo, mamy doradzacie jeszcze?
0: Tak, jeszcze rada na finał naszego spotkania dzisiaj.
3: Żeby wszystkim się pracowało lepiej, to polecam włączyć radio. Taka rada dać. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Proszę bardzo. I to z najlepszą polską muzyką. Kasia Grodzka przyjmuje stery.
2: Tak. I zobaczcie, z taką radą to sobie nie tylko z poniedziałkiem, ale i wtorkiem, środą, czwartkiem i piątkiem poradzimy.
0: Z całym życiem damy sobie radę. O! SK2.
4: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: W prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Dziś przedpołudnie w Koninie zapowiada się pod znakiem pełnego zachmurzenia. Termometry pokażą łagodne 14 kresek, a wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien sprawiać większych problemów. Jakość powietrza pozostanie dobra, dlatego nie musimy się martwić o smog. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Pamiętajcie o zabezpieczeniu lekkich przedmiotów na zewnątrz. Zaraz wesce dwa newsy.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
13: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zderzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. Także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
12: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trafić jeszcze dziś. Taką zapowiedź złożył wczoraj wieczorem minister Waldemar Żurek. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada. Jednocześnie eksperci podkreślają, że rząd ma w tej sprawie ograniczone możliwości, ocenia profesor Bartłomiej Biskup.
14: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatyczną, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
12: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty. Test z języka polskiego potrwa 150 minut.
15: Egzamin jest trudny dla mnie.
16: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
12: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a jutro przed uczniami matematyka, a w środę z kolei język obcy.
9: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzylaczyk. Przy domu seniora stanie przystanek. Linia 60+ nie będzie stawać na wszystkich przystankach.
17: Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora.
15: Mówiła Magdalena Przybyła, prezes konińskiego MZK. Regularnie kursy ruszą za mniej niż 2 tygodnie. Pierwszy kort do padla powstaje w Koninie. Przekształcony na ten cel zostanie dotychczasowy kort numer 6 przy ulicy Sosnowej. Na miejscu będzie również dostępny rakietomat, czyli szafka z rakietami do wypożyczenia.
18: I ruszyli. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających egzamin ósmoklasisty. W tym momencie arkusze zrobiły fru i mózgi przystąpiły do analizy. No właśnie, ciężko się obudzić, oby ósmoklasiści już to uczynili. Dziś język polski, a my codziennie dajemy wam korki, bo gramy tylko po polsku. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Energetyczna Agnieszka Chylińska. Muzycznie na początek przyda się nam wszystkim, na pewno.
19: No to gramy.

Najpiękniejszej kasa w Radiu SK, dwa najlepsze polskie hity wam gramy, a jak już o tych najlepszościach sobie mówimy, to w nowym rankingu serwisu Taste Atlas zestawiono 100 najlepszych kuchni świata. Na szczycie oczywiście Włochy, czyli triumf pizzy neapolitańskiej i parmezanu. Za nimi Grecja i Peru. Polska kuchnia na miejscu 14, wyprzedzając m.in. USA czy Koreę. Co zostało docenione? No przede wszystkim nasze pierogi i żurek. I myślę, że to tylko potwierdza taką starą prawdę. Możesz zwiedzić cały świat, jeść trufle, jeść kimchi, rameny i inne wynalazki, ale i tak ostatecznie zatęsknisz za talerzem żurku u mamy.

Bo z pewnymi rzeczami po prostu wygrać się nie da, ale jednak piątce naszych słuchaczy się to jak najbardziej udało. Ania Dąbrowska za nami w Radiu SK2, a ja mówię o naszej radiowej, mazurskiej, pięknej, luksusowej majówce. Już od jutra będziemy sprawdzali, jak naszym słuchaczom idzie piękny odpoczynek w luksusowym hotelu nad Jeziorem Mikołajskim, bo czeka ich naprawdę masa atrakcji, między innymi ognisko, wielkie grillowanie, oczywiście grilla nie może zabraknąć, czy też prywatny koncert od Kuby i Kuby. O tym wszystkim usłyszycie już jutro na antenie Radia SK2.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
9: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
8: To okna PCV z fabryki Bros?
9: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, ten utwór idealnie pasowałby do rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z polskiego, który zresztą trwa, i też na jutrzejszą matematykę na pewno też. Zespół 2 plus 1 i Windą do nieba. Gramy wam w Radiu SK 2, a powoli zbliża się godzina 10. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Koninie czeka nas dość pochmurny poranek z temperaturą około 15 kresek. Chmury będą dominować na niebie, ale na szczęście deszcz nie jest przewidywany. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Wieczorem jednak spodziewajcie się, że wiatr nabierze na sile, co może wpłynąć na komfort jazdy. Nocą temperatura spadnie, a jutro możemy zobaczyć maksymalnie 12 stopni z możliwymi opadami. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę.
10: Jest 10:00, Paulina Horwatowska, to są newsy SK2. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Chłopiec nie przeżył. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na jednym z prywatnych parkingów na osiedlu Cyrla.
11: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
10: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Kierujący 53-latek był trzeźwym. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek ma dziś wpłynąć do Holandii. Chodzi o wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład. Zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach.
12: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
10: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu ma dotrzeć za około 5 dni. Według WHO na statku potwierdzono 8 zakażeń, w tym 3 zgony. Nazywany jest polskim Forrestem Gumpem. Tomasz Sobienia, biegacz ekstremalny, rozpoczął w San Francisco wyjątkowe wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli je ukończy, zapisze się w historii jako drugi człowiek na świecie i pierwszy Polak, który tego dokona. Dotąd udało się to tylko Amerykaninowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku.
13: SK2 News Konin.
14: Jan Grzylaczyk, 3-2, Górnik Konin pokonał u siebie CHKS Polonie Chodzież. Emocji podczas tej rozgrywki nie brakowało. Biało-niebiescy do samego końca walczyli o zwycięstwo. Finalnie komplet punktów zostaje w Koninie, a Górnik pozostaje na 5. miejscu w tabeli. Już dzisiaj w Krzymowie odbędzie się spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem. Organizuje to Gminna Biblioteka Publiczna w Krzymowie w ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17, a wstęp jest bezpłatny.
15: Trzymamy kciuki za pana Tomasza, który biega po Stanach i trzeba to powiedzieć. Pan Tomek to naprawdę ma wielkiego farta, że nie ziściło się to, co w zeszłym roku mówił prezydent Trump o Kanadzie, że powinna być kolejnym stanem Ameryki. No tego biegania byłoby troszeczkę więcej. Tutaj Radio SK2, gramy wam polską muzykę. Tak, wchodzimy w nowy tydzień. Kasia Grodzka, dzień dobry.
16: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Niby nic tu po mnie śpiewa Michał Szczygieł, ale jednak Michał Hańczak wie, że przy poniedziałku fajnie posłuchać muzycznych ciekawostek. Przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Dzień dobry wszystkim, Michał Hańczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Głośno będzie o panu Wojtku pod koniec tego miesiąca, bo dokładnie 29 maja ukaże się jego nowy album pod tytułem Waniliowy. I jak ktoś w ogóle posłuchał swoich tych trzech singli, które ten krążek promują, to już wiedzą, że to tytuł tak jakby z przymrużeniem oka. Sama jestem ciekawa, jak ta nowa, mroczniejsza, bardziej rockowa i mniej cukierkowa wersja Baranowskiego nam będzie rezonowała. Za nami czułe miejsca w Radiu SK2, a w tej godzinie jeszcze zespół By Me, Ewa Farna. Warto zrobić głośniej.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida. No z Karcym z Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, z tymi żywiołami może być nieco ciężko w tym tygodniu, o czym informują nas synoptycy. Więcej o tym powiem wam po godzinie 11. Za chwilę porcja newsów w Radiu SK2.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Koninie słupki rtęci pokażą 19 kresek, choć słońce będzie ukryte za chmurami, ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza nie sprawi nam problemów. Po południu nie przewidujemy opadów, więc parasole można zostawić w domu. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru, który może dać się we znaki, zwłaszcza kierowcom. Temperatura w nocy utrzyma się na poziomie 19 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Jest 11. Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. 200 strażaków nadal dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia. Sytuacja jest już opanowana, ale mimo opadów deszczu lasy wciąż są bardzo suche. Na czym dziś skupią się strażacy, to sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
17: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
18: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
17: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
0: Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie. Otrzymały je 162 osoby. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nazwiska nowych sędziów ujawniono dopiero podczas wydarzenia.
19: Chciałbym, żebyście mieli Państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga Państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
0: Prezydent apelował o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który miał znęcać się nad końmi. Do zdarzenia doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w województwie łódzkim. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Nagranie trafiło do internetu. Widać na nim także, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreśla, że nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
20: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu. Na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
0: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
15: SK2 News, Konin.
21: Jan Grzylaczek. 744 uczniów klas 8 przystąpiło dziś do egzaminu w Koninie. Dzisiaj zmierzyli się z językiem polskim, jutro matematyka, a w środę czeka ich język obcy. Trzymamy kciuki. Do 29 maja mieszkańcy Konina mogą głosować na przedsiębiorców, którzy zasługują na udział w konkursie o statuetkę Złotego Konia. Do wyboru 3 kategorie.
22: Młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki.
21: Mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
23: 11:02, tutaj Radio SK2. Przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów, a usłyszymy m.in. klasyk od pana Marka Grechuty. Będą też dziewczyny z LOR. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
24: 10

Poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: Pamiętam, że śpiewaliśmy dni, których jeszcze nie znamy w szkole, na muzyce. Nawet była chyba kartkówka ze słów, o ile dobrze pamiętam. No, sprawnie szła, bo tam dużo na, jak słyszeliśmy, było. Klasyk wart zapamiętania, co właśnie robimy w Radio SK2. Warto też zapamiętać ostrzeżenia synoptyków na najbliższe dni. W 13 województwach mogą dzisiaj po południu pojawić się burze i jeszcze do tego silne opady deszczu, a jeszcze do tego nawet i opady gradu. Sytuacja ma się uspokoić w nocy. Także dzisiaj mycie aut czy okien można śmiało sobie odpuścić. Sama pogoda podpisuje się pod tym usprawiedliwieniem.
1: SK2.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: miejsce 14 w zeszłotygodniowym zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a może być wyżej. Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Jeśli podoba Wam się ten kawałek od dziewczyn, to możecie wejść na sk2.pl, kliknąć w serduszko u góry strony i tam zostawić właśnie dziewczynom plusika. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
1: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: I po reklamie.

0: nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy w 2013 roku pojawił się właśnie ten singiel od Patti, to ludzie pytali, czy jest w stanie zagrozić pozycji Eweliny Lisowskiej na rynku muzycznym, ówczesnym oczywiście. Teraz jednak myślę, że tego kawałka tortu naprawdę starczyło dla każdego. Zabiłeś tę miłość, nie ma nas, tak brzmi pełen tytuł tego polskiego hitu, który gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, choć słońce schowa się za chmurami. Wiatr będzie słaby, ale wystarczająco wyczuwalny, by przypomnieć o swojej obecności. Jakość powietrza na szczęście pozostanie w normie. Wieczorem sytuacja się zmieni, ponieważ spodziewamy się silniejszego wiatru, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro słońce, nadal za chmurami, a maksymalnie do 12 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
8: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wczoraj zawodnik Staru Patryk Budniak szczepił się z motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin wyleciał w powietrze, odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
9: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
8: Zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
11: Jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
12: Łatwy, było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
13: O, lekki stresik był, bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny.
8: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, w środę język obcy, a wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
1: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzlaczyk. Magazyn 112 chce wybudować Kleczew. Jak mówi Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa, ma to być obiekt strategiczny, gdzie będzie sprzęt do radzenia sobie z kataklizmami. Urząd stara się zdobyć pieniądze na start inwestycji. Ruszył tydzień bibliotek w Koninie. W programie kiermasz, warsztaty i konkursy. Finał przypada 15 maja, czyli w imieniny Zofii Urbanowskiej.
15: Na pewno spotkamy się na bulwarach, gdzie będą nasze bibliotekarki spacerować.
14: Mówiła już na Zacharek z Konińskiej Biblioteki.
0: 2:40, 100% najlepszych polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. No tak już mamy po prostu. W tej godzinie jeszcze przypomnę wam o pewnym tenisowym hicie, który zobaczymy dzisiaj. Muzycznie na początek pozytywni panowie z zespołu Demono. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: miesiąca bieżącego, tak po urzędniczemu powiedziałam, a to po prostu maj od zespołu Various Monks, za to językiem wkrętki przemówi już teraz Kamil Nosę.
1: Nosel wkręca.
2: Tak?
3: Czy ja się dodzwoniłam do pani Adrianny, która z szefową ustalała salę u nas na 12?
2: Tak.
3: Kłaniam się, melanż Marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowa mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze te i słodki, i wiejski stół, to wy?
2: Tak.
3: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten wiejski stół, bo będę musiała zgłosić to do sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
2: Znaczy, no my będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
3: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
2: Okej, i to musi być w jaki dzień?
3: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
2: No tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie.
3: Potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
2: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać? Czy to pani napisze i sanepid ogólnie
3: przyjedzie
2: i przyśle?
3: Wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
2: Okej, czyli a ta próbka będzie pobierana...
3: Od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
2: Okej, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy...
3: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, nie wiem, załóżmy, nie wiem, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
2: Dobra, nie ma sprawy, ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
3: Bo to w zależności. Jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
2: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
3: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak. Niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
2: No właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
3: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
4: Zostałaś wkręcona w radieska.
2: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki. Nosel wkręca.

0: 5 na zachwytów. Sylwia Grzeszczak. Och, jach w Radiu SK 2 i może dzisiaj swoją grą zachwyci nas Iga Świątek. Po godzinie 18 zmierzy się w 1/8 finału turnieju w Rzymie z kim? Z Naomi Osaką oczywiście. Iga przyznała w wywiadzie, że jest podekscytowana, ale jednak zamiast takich włoskich przysmaków wybiera lekkiego kurczaka, żeby zachować formę przed tym, no bądź co bądź trudnym spotkaniem. No i ręce same, słuchajcie, składają się do oklasków. Iga odmawia sobie pysznej pizzy albo carbonary, żeby tylko ten mecz wygrać. To jest poświęcenie, do którego my Polacy, stojący przy grillu w majówkę, chyba nigdy nie bylibyśmy zdolni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
3: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
3: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
3: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram.

0: rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Jak ktoś miał problem z dobudzeniem się po weekendzie, no bo wiadomo, tak jest w poniedziałek, to chyba już się udało. To zespół Manam, Szare Miraże. Nóżka sama chodzi przy takich najlepszych polskich hitach. O godzinie 13 newsy na naszej antenie. Po 13 mamy dla Was kolejną godzinę wypełnioną po brzegi, dosłownie polską muzyką. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie?
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Lato w Half Price.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Dziś po południu w Koninie będzie całkiem przyjemnie, bo termometry pokażą 20 kresek. Jednak nie zapomnijcie parasoli, bo mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno być żadnych niespodzianek. Jakość powietrza w normie, dlatego oddychamy spokojnie. Wieczorem i w nocy wiatr przybierze na sile, osiągając spore prędkości, co może nieco utrudnić sen. Temperatura spadnie do 17 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
15: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Sam poseł PiSu poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
16: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
15: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję. Ziobrę. We wtorek na stacjach jeszcze taniej. Znamy maksymalne ceny paliw. Litr 90 benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. Benzyny 98 6 zł i 81 groszy, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł i 93 grosze. Burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż od 60 do 70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest to o wiele więcej.
17: My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. Ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
15: Komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Z kolei 1 lipca pensje minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o blisko 9%.
18: SK2 News, Konin.
19: Jan Grzelaczyk. Dzień Praw Zwierząt 24 maja Konin będzie świętował paradą kundelków. To wyjątkowe wydarzenie, na które zwierzoluby mogą zabrać nie tylko kundelki.
20: Mogą być psy rasowe, mogą być chomiczki, papugi. Każde żywe stworzenie. Warunkiem tylko jest to, że musimy wiedzieć, jak on się zachowa.
19: Mówiła Lucyna Lenart-Woźniak z Konińskiego Centrum Kultury. O powstanie deptaków w centrum Nowego Konina walczy Towarzystwo Upiększania Miasta. Projekt rewitalizacji pasażu przy ulicy Dworcowej trafił do KBO. To mieszkańcy zdecydują, czy zostanie zrealizowany.
21: Bardzo się stroszymy i od razu na dzień dobry nastawiamy, że poniedziałek to musimy jakoś
8: No musimy jakoś z nim walczyć. A po co? To może być też bardzo miły dzień i do tej bardzo miłej strefy popołudniowej, wieczornej, poniedziałkowej tak powoli, powoli zbliżamy się, bo to już 3 minuty po godzinie 13, a zbliżamy się w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Tę dziesiątkę otwiera Sara James, później Rotary i Jeremi Sikorski oraz Ewa Farna między innymi. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 po pierwszej, a dzisiaj po godzinie 14 spodziewamy się gościa. Studio Eski 2, tym samym wasze domy, wasze prace, wasze samochody odwiedzi Julia Szeremeta po 14. No właśnie, no to teraz po godzinie 13 tak sobie przerzucimy i zmienimy. Ja wam opowiem, skąd to się wzięło, skąd się wzięły napoje w puszkach. A kiedy tam słońce gdziemy i jest gorąco, to często sięgamy po pst. No właśnie, wtedy jest przyjemniej, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: A napoje w puszkach to jest wynalazek ze Stanów. Lata 30. XX wieku, dokładnie w 1935, jeden z browarów jako pierwszy zaczął sprzedawać piwo w stalowych puszkach dzięki technologii opracowanej przez American Can Company. Problem był taki, że te puszki były bardzo ciężkie i trzeba było je otwierać specjalnym narzędziem. Podczas II wojny światowej puszki zyskały na znaczeniu, jednak były już trwałe, szczelne, idealne do transportu, więc wojsko chętnie z nich korzystało, a po wojnie zaczęły trafiać do zwykłych sklepów. Przełom nastąpił w 1963 roku, kiedy Elmer Freyce wynalazł zawleczkę, dzięki której możemy teraz sprawnie otwierać puszkę. Można było oczywiście robić to dzięki temu bez żadnych narzędzi po dzień dzisiejszy. Niestety odrywane zawleczki stały się też problemem, bo ludzie je wyrzucali, zaśmiecając otoczenie. Dlatego w latach 70. Daniel Cucik opracował nowy system, zawleczkę, która zostaje przy puszce, i to właśnie ten mechanizm znamy do dzisiaj, czyli ten temat zawleczkowy troszeczkę ewoluował. W tym samym czasie stal zastąpiono aluminium, lżejszym, tańszym materiałem, który świetnie nadaje się do recyklingu. No a dzisiaj puszki, jak się okazuje, to jedne z najpopularniejszych opakowań na świecie, lekkie, wygodne i praktycznie w całości nadające się do ponownego przetworzenia. Ja nie będę pytał o to, co wy tam w tej puszce macie, ale na zdrowie!
1: Skąd to się wzięło?
0: Przecież miałem na myśli wodę mineralną. No a czy gazowaną, czy niegazowaną, to już jest szaleństwo po waszej stronie.

0: Ja już wam wielokrotnie opowiadałem historię z czasów lat mojej szkoły podstawowej, kiedy niejednokrotnie na akademiach szkolnych nie, też byłem zmuszany, no bo przecież nikt mnie do tego nie zmuszał, ale niestety miałem przyjemność śpiewać tę piosenkę, więc moich kumpli z tamtych lat bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że wam to wspomnienie tak w głowie nie pozostało jak mi, ale Lombard przeżył to sam piękny hit, wielki hit. No właśnie taką to przygodę z nim miałem i rzeczywiście ta końcówka z tym przeżył to sam na końcu, to było trudne, tak wiecie, do wyciągnięcia nastolatka, który z wokalem ma tyle wspólnego. A, nieważne. Tak zakończyliśmy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK, dwa najlepszych polskich, wiadomo. Za chwilę kombi, już ci nie wybaczę. Przypominam, że czekamy na gościa po godzinie 14 dzisiaj. Odwiedzi nas Julia Szeremeta. A do 14 pozostały 22 minuty.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Już jutro będziemy z wami w Mikołajkach na Mazurskiej Majówce, z wami, ale i z nimi, duetem Kuba i Kuba, który stygnie lato nam zaprezentował w Radiu SK2. Będą z nami ci szczęściarze, którym się udało. Mówię o naszych słuchaczach z osobami towarzyszącymi. Będzie Kinga Baryga, będzie Kamil Nosel, właśnie Kuba i Kuba, a wszystko też do usłyszenia w gorących relacjach w Radiu SK2 i do zobaczenia w naszych social mediach, między innymi na Instagramie. Natomiast dzisiaj, już za chwilę, po godzinie 14, tak? Zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale będziemy mieć też gościa specjalnego. Julia Szeremeta będzie z nami. Na Julię czekamy. No i za chwileczkę ją powitamy. U nas w SK2, tym samym u was w pracy, u was w domu, w waszym samochodzie, wszędzie tam, gdzie SK2 słuchacie.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Po południu w Koninie będzie ciepło, termometry pokażą 21 kresek, ale miejcie parasole pod ręką, bo możliwe opady deszczu. Wiatr południowy lekki nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza w normie, więc oddychamy spokojnie. Wieczorem i w nocy sytuacja się zmieni. Spodziewamy się silniejszego wiatru, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro pełne zachmurzenie i maksymalnie 12 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i potrącił chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko, sześcioletniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować chłopca. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Sprawą zajmują się teraz mundurowi i śledczy, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
19: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
18: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. KO wyprzedza PiS o blisko 9 punktów procentowych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 35,84% badanych. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Na drugim stopniu podium z wynikiem 26,89% znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 11,74%. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zamieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Dużo emocji wzbudziły m.in. sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidę.
20: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie.
1: sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
15: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
18: A sam festiwal potrwa do 17 maja.
20: SK2 News, Konin.
21: Jan Żlaczyk. Najprawdopodobniej pod koniec maja będzie podjęta decyzja, czy wniosek na budowę mostu w Biechowach zdobędzie rządowe dofinansowanie. Chodzi o 174,5 miliona złotych. Łączny koszt inwestycji wyniesie około 218 milionów złotych. Od środy startują zapisy do przedszkoli w Koninie. W lipcu działać będą przedszkola numer 2, 4, 8, 11 i 14. Natomiast w sierpniu przedszkola numer 1, 5, 7, 13 i 15. Zapisy potrwają do 29 maja.
0: Już za chwilę w naszych progach, tym samym waszych, Julia Szeremeta, nasz gość. Czekamy, czekamy, czekamy. No i oczywiście mam też najlepsze polskie hity. Piotr Rubik będzie Roxy z Faustem. Urszula, Malinowy Król na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Gdybyście chcieli tak zsynchronizować sobie zegarki, żeby wszystko było pewne od początku do końca, to 3 minuty po godzinie 14.

0: to Piotr Rubik. Niech mówią, że to nie jest miłość, czyli mogliśmy sobie trochę w poniedziałkowe popołudnie poklaskać z Rubikiem u Rubika, jak tam wolicie. Ale mamy gościa w studiu. Julia Szeremeta, polska pięściarka, wicemistrzyni olimpijska z 2024. Julia, pilnuj mnie, żebym się teraz nie pomylił. Wicemistrzyni świata i srebrna medalistka Pucharu Świata w Brazylii. Wszystko dobrze?
1: Wszystko perfekcyjnie, witam Państwa.
0: Żeby się nie pomylić, nie ukrywam, trochę ściągałem z internetu, ale jestem w tym...
1: Ale przygotowany perfekcyjnie.
0: Jestem w tym szczery przynajmniej. Julia Szeremeta, polskie złoto. Tak o tobie mówią i tak zatytułowali książkę, którą napisał Andrzej Kostyra, która leży tutaj przed nami. Słuchaj, co się czuje, kiedy możesz wziąć do ręki książkę, która jest o tobie? Czy to jest jakieś podsumowanie? Czy to jest jakieś otwarcie nowego etapu? Czy ty, no nie wiem, czy czujesz jakąś presję? No bo to jest trochę taka forma, nie wiem, może to jest taki pomnik trochę już dla ciebie.
1: Na pewno coś wspaniałego, że w tym wieku mogę wypuścić swoją książkę, która mnie opisuje i ogólnie boks, dyscyplinę, bo to jest historia, jest o mnie, o moim dzieciństwie, moich przygotowaniach do igrzysk i co po igrzyskach, o moim sztabie trenerskim, więc dużo jest tutaj ciekawych rzeczy ujętych w książce. Czy mam presję, czy się stresuję? Nie, raczej mam wywalone i nie stresuję się też, co ludzie niektórzy mówią, bo na przykład w tym wieku książka już twoja wyszła.
0: No właśnie.
1: Ale na pewno dużo jest tutaj ciekawych rzeczy i jak mówię, to nie jest też tylko, no jest ogólnie o naszej dyscyplinie, o boksie.
0: Słuchaj, ja teraz tak na chwileczkę odsuwam książkę na bok. Gdyby twoje życie było filmem, to bardziej Rocky, Barbie, no, czy Szybcy i Wściekli?
1: Oj, Rocky albo Szybcy i Wściekli, lubię też adrenalinkę, samochody i takie te rzeczy.
0: A powiedz jeszcze, co tak nam, znowu wracając do książki, co w tej książce najbardziej zaskoczy ludzi, czytelników, jeżeli chodzi o ciebie? Jaką Julię poznają? Czy tutaj mamy coś takiego nietypowego, że można zrobić, nie wiedziałem, że ona tak potrafi, że ona taka jest.
1: A może za dużo nie będę zdradzać, trzeba tutaj przeczytać, zobaczyć, ale na pewno też za dużo nie mówię o moim dzieciństwie, też jest dużo o tym, słynny rozdział Pak z Diabłem, czyli z moim trenerem, o poświęceniu, jakie miałam poświęcenie do Igrzysk Olimpijskich na przykład.
0: Właśnie, a propos dzieciństwa, ty pochodzisz z Bieniowa, prawda?
1: Tak, z małej miejscowości właśnie.
0: No właśnie, a my jesteśmy tutaj stacją, która rzeczywiście bardzo promuje wszystko, co polskie. Powiedz, czy do Bieniowa warto pojechać na wakacje, co tam można zobaczyć?
1: No, wiesz co, chyba nie ma za bardzo co tam zobaczyć. Jest to chyba miejscowość, która ma, nie wiem, z 15 domów, więc nie ma bardzo, ale natura, lasy.
0: O, właśnie.
1: Można na spacerki się wybrać jakieś.
0: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez Bieniów, to jest województwo lubelskie, tak?
1: Tak.
0: To

O właśnie, to jest miejscowość, z której pochodzi Julia Szeremeta, więc proszę się uśmiechnąć wtedy i ciepło o Julii pomyśleć. Julia, my za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Julia Szeremeta jest naszym gościem w studiu Radia SK2, naszym i waszym oczywiście, a teraz mówię

0: 27 minut po godzinie 14, to jest K2 u nas najlepsze polskie hity, Klebona, Fide, Zalia i Faust, Nie ucieknę muzycznie za nami, a w studiu nasza gościni, tak powinienem powiedzieć, Julia Szeremeta. Julka, witaj ponownie. Jest z nami też twoja książka już, Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Kto po przeczytaniu tej książki, będziesz mogła nam powiedzieć tak z pełną świadomością, zna cię lepiej? Trener, rodzina, czy poznają cię czytelnicy, nasi słuchacze?
1: Dużo jest właśnie takich rzeczy w tej książce zawartych, gdzie może jeszcze nie mówiłam, więc czytelnicy na pewno dowiedzą się dużo, no ale wiadomo, rodzina mnie chyba zna najlepiej. Chyba, że dowiedzą się też jakichś moich sekretów czy coś w tej książce.
0: Może... A masz takie sekrety?
1: No, nie wiem, trzeba przeczytać, żeby zobaczyć.
0: Z każdą stroną mamy odkrywać, tak? Tak nam tę łamigłówkę przygotowałaś. Okej, słuchaj, a miałaś taki moment w swoim życiu, w swojej karierze, że sobie myślałaś, ja rzucam to wszystko, już nie mam na to siły. Nie chce mi się, teraz to już się zajmę czymś innym, będę uprawiać kwiatki albo cokolwiek innego.
1: Na pewno był taki okres, gdzie myślałam, czy nie zakończyć boksowania. Były ciężkie momenty, nie szło mi na przykład. Miałam żółtą kartkę od trenera, żebym się w końcu wzięła za siebie. I przyszedł taki okres, że grudzień i od stycznia miałam się zaczynać kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. I mówię, dobra, idę teraz w to 100%, poświęcam się i zobaczymy, co z tego będzie. No i wyszło. No ale wcześniej też byłam leniuszkiem, jakby nie poświęcałam się temu, nie dawałam się siebie 100%, no i poświęciłam się i przyniosło to sukces.
0: A gdybyś miała do wyboru teraz w tym momencie ring i trening taki porządny, czy kanapa i koc, to co byś wybrała? Tak tu i teraz.
1: Tu i teraz, teraz kanapa i koc, akurat mam przerwę od walk, od boksu, ten rok troszkę odpoczywam, więc teraz kanapa i koc.
0: Ja wiem, w którym studiu tutaj fajną kanapę mają, to się pod
1: pokiem. Widziałam też tutaj.
0: Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz jeszcze, ile w tym wszystkim, co ty robisz, jest talentu, ile uporu twojego, żeby odnosić takie sukcesy?
1: Na pewno duży, spory mam talent do boksu, ale na pewno talent nie poparty ciężką pracą, na pewno będzie ciężko odnieść ten sukces taki główny, na pewno w młodszych kategoriach wiekowych, na pewno da się wygrać na talencie, ale no jednak trzeba się poświęcić temu, żeby osiągnąć ten cel, więc teraz też i ciężka praca doszła.
0: A pracując nad tą książką miałaś takie momenty, że może tego nie wpiszmy, nie wrzucajmy na tej książki, bo to było dla ciebie w jakiś sposób ciężkie. Krótko mówiąc, czy miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, że lżejszy jest nawet ten cięższy cios na ringu niż umieszczenie czegoś w książce? I decyzja o tym.
1: Odpowiadałam już dzisiaj na te pytanie. Zadano mi, czy z panem Andrzejem, jak rozmawialiśmy o książce, pisaliśmy, że zadał jakieś mi pytanie i czy powiedziałam, żeby nie tego nie mówić, czy coś, żeby nie było. To nie, tu nie miałam żadnego takiego też pytania, czy coś, żeby nie odpowiedzieć na nie i że lepiej to wytnijmy, czy coś nie było. Raczej też osobą jestem, która podchodzi na luzie, wszystko odpowiem, więc nie ma nic takiego.
0: Wiem, że teraz już powiedziałaś to przed chwilą, masz ochotę na kanapę i kocyk, ale jak te twoje plany wyglądają, no bo teraz książka Julia Szeremeta, Polskie Złoto, to jest twój plan, bo wokół tego się dużo dzieje. Ale jak wyglądają twoje plany sportowe i twoja przyszłość w najbliższym czasie? Jak to masz rozpisane, ta drabinka twoja, jak jest poukładana?
1: Jak moja drabinka wygląda? Teraz obecnie mam delikatną przerwę od boksu, bo jakby nie mam tego głodu do boksowania. No i ten rok ogólnie chcę odpocząć, bo czekają mnie 2 lata bardzo intensywne, bo przygotowania do Igrzysk Olimpijskich od stycznia i muszę wrócić na wyżyny swoje na 100% i przygotować lepszą formę niż 2 lata temu na Igrzyska Olimpijskie. Więc czekają mnie ciężkie 2 lata, ten rok troszkę odpoczywam, ale przygotuję się dobrze na Mistrzostwa Europy we wrześniu.
0: Jak powiedziałaś, nie mam głodu do boksowania, to sobie pomyślałem,
1: dlatego
0: że...
1: Dlatego teraz kanapę
0: myślałem,
1: widzisz.
0: Myślałem, że powiesz, ale jak patrzę na ciebie, to już mi się zmieniło. Julia, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu Radia SK2. Trzymamy kciuki za wszystkie twoje plany, wszystkie sukcesy, żeby wszystko szło tak, jak sobie wymarzysz, zaplanujesz i do przodu. Żebyśmy oczywiście cały czas bili ci brawo i tak będziemy oczywiście, bo jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Julia Szeremeta, polska pięściarka, była naszym gościem w studiu Radia SK2. Serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Książka, jak się nazywa? Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Na pewno, drodzy państwo, znajdziecie tam, gdzie trzeba.

0: Ten numer to jest taka świeżynka i proszę bardzo, w gorącej polskiej 20 na 13 miejscu i pnie się do góry. Kwestia czasu, coś mi się wydaje, że będzie podium zdecydowanie. Maciej Musiałowski, Flora na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wasze poniedziałkowe popołudnie, mimo że poniedziałkowe, też jest najlepsze. Za chwileczkę Carla Fernandez, co jeśli, a za 16 minut będzie 15.
1: Autopromocja.
2: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Kaufland jest fresh.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Marcin Rozynek. Najlepsze w Radiu SK2. W poniedziałek, 11 maja, maj, ten piękny miesiąc, na który czekaliśmy i który z samej nazwy jest taki kojący. Trochę działa na nasze uszy jak balsam, prawda? Mam nadzieję, że najlepsze polskie hity działają na was identycznie, a już za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 w SK2 najświeższe newsy.
1: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Lato w Half Price.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: W Koninie popołudnie zapowiada się przyjemnie ciepłe z temperaturą sięgającą 20 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać w codziennych planach. Wiatr będzie lekki, więc nie ma się czego obawiać. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Nadciągnie silniejszy wiatr, który może utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie, a jutro niebo zasnują gęste chmury z maksymalną temperaturą do 12 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
9: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki.
8: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. O szczegółach Grzegorz Mnich.
10: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
11: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
10: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, bez wody, brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
12: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
10: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
8: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło już do prokuratury. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów na dzisiejszym egzaminie z języka polskiego, między innymi tych z gorzowskiej siedemnastki.
13: Jakaś dziwna lektura była.
14: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
15: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
16: Trudne, szczególnie to wypracowanie, nie wiedziałem się do czego odnieść.
17: Mam 50% na spokojnie, można było napisać.
8: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, a w środę język obcy, wyniki egzaminów 3 lipca.
5: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzylaczyk. Przy domu seniora stanie przystanek. Linia 60+ nie będzie stawać na wszystkich przystankach.
19: Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora.
18: Mówiła Magdalena Przybyła, prezes konińskiego MZK. Regularnie kursy ruszą za mniej niż 2 tygodnie. Pierwszy kort do padla powstaje w Koninie. Przekształcony na ten cel zostanie dotychczasowy kort numer 6 przy ulicy Sosnowej. Na miejscu będzie również dostępny rakietomat, czyli szafka z rakietami do wypożyczenia.
13: Powoli szykujemy się na mazurską majówkę, która już jutro będziemy relacjonować na antenie Eski 2 i w naszych social mediach. Oczywiście mazurska majówka w Mikołajkach z duetem Kuba i Kuba i naszymi słuchaczami. A jeżeli chodzi o to, co mam dla was na tę godzinę, to mam najlepsze polskie hity. Wiadomo, Beata Kozidrak, Phil z Lambery, Liber z Natalią Schroeder. Teraz ty, tak rozpoczynamy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Rafał Adamczak, dzień dobry.
5: Najlepsze

Najlepsze polskie hity w Radiu SK 2 w poniedziałkowe popołudnie 11 maja. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku. Za chwilę Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy. W kolejce muzycznej też Warius Manx z Kasią Stankiewicz i Kot bez ogona.

Będzie też big day przygotowujący nas na lato i wakacje, bo zagrają kultowy w dzień gorącego lata. Jako że 17 po trzeciej pora zdecydowanie obiadowa, to mam nadzieję, że was trochę zainspiruje. Może tego potrzebujecie, bo chcę wam opowiedzieć o wynikach rankingu najnowszego zestawienia platformy Taste Atlas, które pokazuje, które kuchnie narodowe zdobywają serca smakoszy na całym globie. I okazuje się, że włoskie smaki królują w światowych rankingach. To jest absolutny szczyt. Na podium znalazły się także Grecja i Peru. Polska też jest w tym rankingu, to trzeba zauważyć. Zdecydowanie na 14 miejscu i to jest duże wyróżnienie. I to jest też świetny dowód na to, że tradycyjna kuchnia polska, czyli nasze pierogi, nasz bigos, czy żurek, czy schabowe. No one zdobywają uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą, ale coś mi się wydaje, że teraz, kiedy być może głód was ściska po robocie, to największe uznanie zdobędą właśnie u was, więc smacznego! Best.

0: zawsze mają. Może nie dzwoni, bo mu się, nie wiem, pieniądze na karcie skończyły, czy jak? Tak to działa? No to sam... Pamiętacie, za dzieciaka tak było, nie? Że jak się doładowanie na karcie skończyło, to już nie było SMS-ów i telefonowania. No ale dobrze, zostawiamy to z boku. Margaret bynajmniej za nami. Teraz 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kilometrowe korki po wypadku na autostradzie A4 pod Opolem. Laweta najechała na tył ciężarówki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna. Do wypadku doszło między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Do tematu będziemy wracać. Szwedzi napadli Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, zanim wsiedli do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Chcą pomóc chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja organizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. Impreza odbędzie się 30 maja nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie. Biegi odbędą się na dystansach 3 i 10 kilometrów, a szczegóły dostępne na stronie fundacji.

0: I teraz czujecie takie błękitne niebo, wy na leżaczku albo na jakimś kocyku. Ach, pięknie, pięknie. Ale przecież nie w poniedziałek. Nie w poniedziałek, bo w poniedziałek to się człowiek jakoś tak z rozpędu przejmuje wszystkim. I po co? Nie wiem. Poniedziałek przejdzie, przeminie. We wtorek już jesteśmy bardziej znieczuleni. W środę to już w ogóle. W czwartek już jesteśmy głową gdzieś tam w weekendowych sytuacjach. A w piątek to już udajemy, że pracujemy, bo weekend od samego rana. Zdecydowanie. I trzeba sobie o tym mówić wprost. Mam oprócz błękitnego nieba za nami to jest TSK 2 u nas najlepsze polskie hity. 16 minut do godziny 16 pozostało. Myślałem, że chcę was trochę okłamać, ale umysł czasami przekorny bywa i nas oszukuje. Tymczasem jeszcze w nawiązaniu do tych kuchni i tych rankingów kulinarnych, o których wam w tej godzinie opowiadałem, Marzena się odezwała, że u niej dzisiaj na obiad będzie pizza, czyli zdecydowanie numer jeden tego owego rankingu Taste Atlas, bo tam było, że kuchnia włoska. Mam tylko nadzieję, że jest to pizza, która nosi znamiona jakiegoś polskiego wynalazku, nie wiem, hawajska czy jak?
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To Vito Bambino i Zalia i decyzje w Radiu SK2. Za chwilę godzina 16. O 16 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku. A zaraz po 16 muzycznie będę robił co w mojej mocy, żeby wam było fajnie. A Jarząbek wpadnie oczywiście ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Dziś po południu w Koninie możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie około 20 kresek. Wiatr słaby, lecz wyczuwalny, nie powinien sprawiać większych kłopotów. Jakość powietrza pozostaje w normie, więc nie ma się czym martwić. W nocy jednak sytuacja się zmieni, bo nadciągnie silny wiatr, który może utrudniać jazdę. Jutro rano zobaczymy ciemne chmury, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
20: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Opola auto laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna.
23: Strażacy odstąpili od udzielenia czynności pierwszej pomocy ze względu właśnie na stan tej osoby. Jedna osoba była ewakuowana przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
0: Relacjonuje Adriana Malina z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Utrudnienia na A4 mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zostajemy przy informacjach z dróg. Ponad 20 osób zostało rannych w wypadku w Konopnicy pod Lublinem. To po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
24: 6 osób zostało już przetransportowanych do szpitala, w tym 4 dzieci.
23: dzieci.
0: To młodzi pasażerowie busa oraz kierowca i pasażer osobowego Audi. Służby ustalają przebieg zdarzenia. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma się zakończyć jeszcze dziś. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się z apelem. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Przed godziną 18 ruszy pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką, a nastroje w polskiej ekipie są bardzo dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Kociaretto 6-1 i 6-0.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczyk, 3-2 Górnik Konin pokonał u siebie CHKS Polonie Chodzież. Emocji podczas tej rozgrywki nie brakowało. Biało-niebiescy do samego końca walczyli o zwycięstwo. Finalnie komplet punktów zostaje w Koninie, a Górnik pozostaje na 5. miejscu w tabeli. Już dzisiaj w Krzymowie odbędzie się spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem. Organizuje to Gminna Biblioteka Publiczna w Krzymowie w ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17, a wstęp jest bezpłatny.
4: Dom, Kleon. To tak bardzo dla tych, którzy kończą pracę i do domu zmierzają, ale mam nadzieję, że wasz dom jednak blisko i ta podróż będzie krótsza. 3 minuty po godzinie 16 to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Tak, Jarząbek też będzie, za chwilę będzie.

0: też tak, jak słuchacie sobie Bledki i jej numeru 2 dni, to byście wskoczyli na koń? Tak jakoś sprzyja to, prawda? Takiej aktywności. No dobra, na rower też pasuje. Na hulajnogę też się nada, na pewno. Bylebyśmy byli aktywni. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, za chwileczkę kombi i ślad. 13 po czwartej teraz jednak.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M-obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M-obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam nieopłacony mandat na 200 zł i prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy.
3: Mandat!
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: I wiecie co? On po raz kolejny zrobi to jutro po godzinie 16 tradycyjnie, a teraz już 14 po 16. No wiem, że tylko minutka minęła, ale jak ktoś pracuje do 17, to każda minuta dla niego na wagę złota. Zdecydowanie. To jest SK2.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski, Viva l'Arte, to SK2 u nas te najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Doda, będzie Michał Szczygieł, będzie ONA. A już teraz, jako że 16.30, to będzie skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Z ostatniej chwili 9 ustaw podpisał prezydent Karol Nawrocki, zawetował natomiast 2. Chodzi o ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz o kształtowaniu ustroju rolnego. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie Grzegorza B. i Rafała P. W grudniu ubiegłego roku w Kniarzycach koło Przemyśla próbowali zastrzelić 58-letniego obywatela Armenii, a następnie uciekli na Słowację. Po sprowadzeniu do Polski usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Akt oskarżenia jeszcze nie trafił do sądu. Śledczy czekają na dokumentację ze Słowacji. Obu mężczyznom grozi dożywocie. Są już 4 młode w gnieździe bocianów w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny od lat obserwują internauci. To dzięki transmisji online.
2: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
1: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że poprzednie gniazda niszczyły wichury. Kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów specjalne gniazdo na słupie.

0: kultowe czasy kultowego zespołu ENA. Koła czasu w Radiu SK2, tak wam gramy najlepsze polskie hity. 18 minut zostało do godziny 17. A propos Agnieszki Chylińskiej, która tutaj wiadomo, w tych kultowych czasach i tym kultowym zespole na wokalu, niebawem, bo 23 maja będzie urodzinowy wielki koncert w Łodzi właśnie Agnieszki Chylińskiej. Kto ma bilety, ten się cieszy, bo to będzie fajne wydarzenie, mnóstwo gości. Jak na świętowanie urodzinowe przystało, niestety koncert jest już wyprzedany. Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, tak muzycznie będzie za chwilę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: To Jugotonin Kazik, Malcik i w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że dzięki nim wszędzie tam, gdzie jesteście, w pracy, w domu, w szkole, na uczelni, a może nawet na wakacjach. No co, no może ktoś sobie tak w maju zrobił trochę wolnego. Było wam fajnie. No to teraz jeszcze powiem więcej, będzie wam jeszcze lepiej. Po godzinie 17 w dalszym ciągu będziemy grać najlepsze polskie hity. Ale zrobi to już Antonina Van Dessel.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Wieczorem w Koninie czeka nas przyjemna temperatura około 19 kresek, ale miejcie przy sobie parasol, bo może przelotnie popadać. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien sprawiać większych problemów. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy spacerowiczów. W nocy jednak wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę samochodem. Jutro rano przywita nas zachmurzone niebo i temperatura maksymalnie do 12 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
18: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
0: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczy swoją decyzję.
19: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
0: Mówił prezydent. Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Początek tygodnia pod znakiem burz. W alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
1: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czekają nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną zorzką.
1: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
0: Ocieplenie według prognoz możliwe dopiero pod koniec tygodnia.
15: SK2 News, Konin.
20: Jan Grzylaczek. 744 uczniów klas ósmych przystąpiło dziś do egzaminu w Koninie. Dzisiaj zmierzyli się z językiem polskim, jutro matematyka, a w środę czeka ich język obcy. Trzymamy kciuki. Do 29 maja mieszkańcy Konina mogą głosować na przedsiębiorców, którzy zasługują na udział w konkursie o statuetkę Złotego Konia. Do wyboru trzy kategorie.
21: Młody lider biznesu, lider inicjatyw prozdrowotnych oraz lider nowoczesnego przemysłu i logistyki.
20: Mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
22: Tego wszystkiego, z tych całych newsów, aż widzicie, zapomniałam się, szanowni państwo, jesteście na pewno teraz w korkach. No i powiem wam tak, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, które sprawią, że korek po prostu minie raz, dwa. Więc co będziemy gadać? Zaczynamy z najlepszą polską muzyką, a w tej godzinie naprawdę będzie mega, mega dobrze.

Wiadomość na messengerze radiowym od słuchaczki Magdaleny, że jak ta piosenka Alicji Majewskiej Odkryjemy miłość nieznaną leci, zawsze śpiewa. I powiem wam szczerze, też tak mam. Ale nie o tym, bo stoicie w korkach, a ja lubię wam mówić o newsach prosto z internetu i o tym, co się dzieje. A może nie jesteście na bieżąco, więc się dowiecie tego, o czym teraz huczy po prostu. Słuchajcie, w ten weekend w Warszawie odbyła się impreza Techno Circo Loco na placu pałacu w Wilanowie, w ogrodzie. No i tutaj po prostu to, co się działo, to była prawdziwa stolica tańca, świateł, no i niestety ogromnych emocji, bo jedni mówią, że to był sztos i prawdziwa energia, inni łapią się za głowę i pytają, czy to na pewno jest dobre miejsce na tak duże i tego rodzaju wydarzenie. W sieci aż wrze. Zdjęcia, komentarze, gorące dyskusje lecą chyba szybciej niż beat, który zapodał tam DJ w rytmach techno. Jedni oczywiście bronią imprezy, inni mówią o skandalu i ekologicznych wątpliwościach. No i tutaj zdania są mocno podzielone, zostawiam do oceny wam, ale jedno jest pewne. Ten weekend jeszcze bardzo, ale to bardzo długo będzie huczał w internecie. Circo Loco Warszawa 2026. No, na pewno potrafili zrobić tak, żeby było głośno. A my wracamy do polskiej muzyki, bo od tego jest Radio SK2 i już teraz u nas muzycznie Igo i Bruce. Będzie spokojnie i przyjemnie.

0: Dla mnie to jest taki trochę tajemniczy numer. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. Eurowizja 2026 oficjalnie rozpoczęta. W Wiedniu odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której oficjalnie rozpoczęto eurowizyjny tydzień. Reprezentanci krajów uczestniczących przeszli po turkusowym, nie czerwonym, a turkusowym dywanie i nie mogło oczywiście zabraknąć naszej gwiazdy z Polski, Alicji Szemplińskiej, która już zbiera pierwsze punkty, no za styl oczywiście. Piosenkarka postawiła na klasyczną, białą i nowoczesną sukienkę, naprawdę wyglądała zjawiskowo, no i naprawdę spokojnie mogłaby zgubić się gdzieś między hollywoodzkimi gwiazdami. Tak pięknie wyglądała. Fani od razu zwrócili uwagę na to, że było klasycznie, nowocześnie, no i bardzo eurowizyjnie. Obok Alicji pojawili się też tancerze w czarnych garniakach, więc całość wyglądała trochę jak premiera nowego filmu o Bondzie, tylko tak wiecie, trochę z większą ilością brokatu i przepychu. No i teraz pozostaje najważniejsze pytanie. Czy po takim wejściu będzie też mocne wejście do finału? No my trzymamy kciuki za Alicję i oczywiście go Alicja, go! I za to, żeby Europa powiedziała Polsce jedno wielkie, duże dyspon, czyli że jesteście najlepsi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
1: I po reklamie.

0: No trzeba przyznać zupełnie szczerze, że my w Radiu SK2 to fajnie wam gramy, co? To była Jula za każdym razem. Po 18, no oczywiście dalej będziemy grać bardzo dobrze i w 100% po polsku. Na początek Baim, Anna Jurksztowicz i Perfect. Warto zostać z nami, więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: I po reklamie.
3: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jutro tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł. 93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN ustalający maksymalne ceny paliw działa do piątku, ale jego kolejne przedłużenie rekomenduje minister energii. Mundurowi wszczeli już postępowanie. Policja w Hrubieszowie sprawdzi, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Przypomnijmy, Pawła K. zatrzymano w czwartek, był poszukiwany, bo nie stawił się na półtoraroczną odsiadkę. Został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. W nagranym przez siebie filmiku nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już za uczniami. Jak sobie dziś poradzili?
4: Nie było najgorzej.
5: Przemówienie trudne było.
6: Trudny był trudniejszy.
7: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
3: Mówili ósmoklasiści z Łodzi. Jutro egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Wyniki 3 lipca.
0: A na zegarach punktualnie godzina 18.01 i w tej godzinie powiem wam o najdroższej pizzy w Polsce. I naprawdę jest mega droga, ale za to podobno mega smaczna, więc koniecznie zostańcie. Ale my nie po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy po muzykę oczywiście i w tej godzinie same muzyczne sztosy. Antonina van Dessel, dzień dobry, a powoli już takie poniedziałkowe dobry wieczór.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
0: I na początek królowa Beata Kozidrak-Bajm o tobie. Posłuchajmy.

Pomimo tytułu uważam, że to jest bardzo dobry i pozytywny numer. LOR, wszystko jedno, wszystko źle. A u nas poniedziałek, wszystko dobrze i nie wszystko jedno, bo poniedziałek już chyli się ku końcowi, więc to znaczy, że do weekendu już tylko 4 dni, moi drodzy. Ale nie o tym, nie o tym, bo chciałam wam powiedzieć o youtuberze Oksiążulu, którego pewnie kojarzycie, bo on daje znaczek Muala i znaczy, że lokal z jedzeniem gastronomicznym jest wybitny i bardzo dobry. Więc słuchajcie, Książulo pojechał do Głogowa i zamówił najdroższą pizzę w Polsce. Cena? Uwaga! 1500 zł. No, za tyle to niektórzy mają wakacje all inclusive, a tutaj jest po prostu pizza. A co było na tej pizzy? Bo pewnie jesteście ciekawi, co ona takiego w sobie miała, że tyle kosztowała. Była na niej ekskluzywna wołowina Wagyu, do tego kawior z jesiotra, no to już wiadomo, że drogo. No, brzmi to bardziej jak karta z jakiejś ekskluzywnej restauracji, a nie pizza. No, ale co ciekawe, 1500 zł, ale połowa pieniędzy trafia na fundację charytatywną, więc no już 750 zł, no to już nie tak źle. No i najważniejsze, Książulo stwierdził, że pizza była naprawdę bardzo dobra. Czy warta 1500 zł? No, pozostawiam to już wam. Ja jednak chyba zostanę przy hawajskiej za 4 dychy i to w promce. SK2. A propos jedzenia, Kasia Kowalska, pieprz i sól teraz w Radiu SK2.

No wszystkie Wiktorie pewnie były mega szczęśliwe. Jam, sen o Wiktorii. My w Radiu SK2 lubimy wam grać klasyki, ale i nowości. I za chwilę taka nowość, że ja już się jaram, że to będzie leciało, bo uwielbiam ten numer i wy też go uwielbiacie, doskonale o tym wiem. Słuchajcie, już za moment u nas Męskie Granie Orkiestra 2026 i koncerty Męskie Granie w tym roku 26-27 czerwca w Żywcu, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. I z tego co widzę, bilety są jeszcze dostępne, więc jeżeli chcecie usłyszeć to trio, które za chwilę u nas poleci na żywo, no to macie jeszcze szansę. Już za moment Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i numer nareszcie. Absolutny, absolutny hit i czat. Jeżeli chcecie też posłuchać o tym numerze, jak rozmawiała ta ekipa z Rafałem Adamczakiem u nas, bo wpadł do nas niedawno do studia Radia SK2, to wbijajcie na naszego Instagrama i zobaczcie, o czym rozmawiali. A powiem tylko, że mówili też o tym, jak ciężko było utrzymać w tajemnicy, że wypuszczają taki przebój. Wcale się nie dziwię. Dobra, już nie gadam, posłuchajmy po prostu. Nareszcie!

0: To było zupełnie nowe, świeże brzmienie i takie bym powiedziała nawet lekko oryginalne, orientalne. To była Zofia Alaja i jej nowa piosenka Kupiłam bilet. To jest taki bardzo osobisty numer, bo Zofia sama napisała tekst i muzykę. To jest kawałek o marzeniach i o tym, że nie zawsze wszystko wychodzi, ale też o tym, żeby się nie poddawać i mieć do siebie trochę luzu. No bo wiecie, to jest w życiu najważniejsze. Zofia tworzy spokojny, emocjonalny pop i właśnie kończy pracę nad swoją pierwszą płytą. Więc co ciekawe, dodam, studiowała pisanie piosenek w Londynie i właśnie tam nagrała też teledysk do Kupiłam bilet. No i tak słuchając jej i przeglądając o niej i o tym, co tworzy, mam wrażenie, że to dopiero początek i myślę, że o tej artystce może być jeszcze naprawdę głośno, więc warto zapamiętać jej nazwisko. Zofia Alaja. A za moment u nas Skaldowie Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Będzie pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: na kilka chwil przed godziną 19 w Radiu SK2. W poniedziałkowy wieczór gramy Wam spokojnie. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Po 19 na początek już niespokojnie, tylko z przytupem Golec u orkiestra, BDOS i Grumi górą Ty. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Europejska Noc Muzeów odbędzie się w nocy z 16 na 17 maja. Wydarzenie sięga historią do 1997 roku i pierwszej edycji w Berlinie. Do dziś wydarzenie rozrosło się na całą Europę, oferując darmowe wejście do muzeów. W Koninie możecie odwiedzić Muzeum Okręgowe, które oferuje mnóstwo atrakcji z tej okazji. W programie spotkania z górnikami, kiermasze, warsztaty, lekcja muzealna o polskich strojach i tańcach, czy koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie. Do tego pokazy rekonstruktorskie dworu biskupa Andrzeja Łaskarza, kuchni i zamku. Nie zabraknie również przestrzeni na odpoczynek. Czekać na Was będzie ogród, na którym będzie strefa piknikowa oraz pojawią się food trucki. Wydarzenie w godzinach od 17 do północy.
0: No i mamy godzinę 19 w poniedziałek, 11 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że większość już wróciła z pracy i odpoczywa, więc dobrze, bo oprócz najlepszej muzyki po 19 powiem o dramie jedzeniowej w internecie z Dodą na czele. Więc co? Posłuchajmy.
9: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
9: SK2.
0: A żebyście nie przycinali komara na kanapie, już teraz na pobudzenie Golec u orkiestra, BDOS i Grumi górą Ty w SC2.

z rokowym pazurem w Radiu SK2 Ira, dlaczego nic? Słuchajcie, będzie o aferce w internecie, w naszym show biznesie. No bo poszło znowu o jedzenie. Tym razem żona lidera zespołu Big Cyc, Karolina Skiba, ostro pojechała po Dodzie, po tym jak wokalistka

0: Czyli klasycznie, internet się kłóci, gwiazdy komentują, a większość ludzi i tak właśnie otwiera lodówkę o tej porze i zastanawia się, co dobrego zjeść na kolację.
1: SK2.
0: A już teraz u nas dawno niesłyszana Monika Lewczuk, ty i ja.

0: Pięknie śpiewają dwaj panowie Sikorscy, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość w Radiu SK2. Słuchajcie, ja bardzo sportowym frikiem nie jestem, ale o sporcie wam powiem, bo Wojciech Szczęsny świętuje mistrzostwo Hiszpanii. Tak jak większość ludzi, świętuje długi weekend, czyli głośno, w tłumie, no i totalnie bez hamulców. Po wygranej Barcelony z Realem Madryt, polski bramkarz wyszedł do kibiców na ulicę i razem z nimi śpiewał klubowe przyśpiewki. Nagranie momentalnie podbiło internet, możecie to zobaczyć w necie. Fani są oczywiście zachwyceni, bo Szczęsny wyglądał bardziej jak naczelny kibic Barcelony, niż zawodowy piłkarz za miliony euro. Super. No i trzeba przyznać, facet ma talent nie tylko do bronienia strzałów, ale też do robienia mega imprezowej atmosfery. A internet, no internet już pisze, że jeżeli Wojtek kiedyś skończy karierę piłkarską, to spokojnie może zostać wodzirejem na mistrzowskich imprezach.
1: SK2.
0: A teraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem.

0: To była świeżutka Kasia Sienkiewicz, Były momenty. Kasię znacie z Kwiatu Jabłoni i poszła w solową karierę. I to jest pierwszy singiel z solowego projektu. Bardzo dobra nuta i naprawdę jestem ciekawa, co będzie dalej. A Kasia, która pięknie wyglądała, odwiedziła ostatnio nasze studio Radia SK2 w piątek, była u Łukasza Zduńczyka i opowiadała właśnie o tej piosence. Więc wpadajcie na nasze media społecznościowe, zobaczcie, jak Kasia pięknie wyglądała i była w kolorach naszej stacji, więc ha, ha, ha, domyślcie się w jakich. No i posłuchajcie, o czym rozmawiała z Łukaszem Zduńczykiem. A numer jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. A za moment w SC2 klasyk 1.8L. Jak zapomnieć?
1: SK2. Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: I na zegarach w poniedziałkowy wieczór mamy powoli godzinę 20. To były łzy i absolutny klasyk, czyli Narcyz. Po 20 na początek dwa super dueciki, czyli Wiktor Waligura i Dryskul oraz Mezo i Liber. Więc zapowiada się bardzo dobrze. A co jeszcze? Zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Wszyscy kinomani z Konina mogą już zapisywać w kalendarzu daty od 15 do 17 maja. To wtedy odbędzie się weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity, czyli jednym z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. 23. edycja festiwalu już wystartowała i potrwa do 17 maja. I to właśnie podczas tych trzech ostatnich dni w kinie kameralnym przy Okulnej w Koninie zobaczycie 5 hitów. W repertuarze tytuły Kandydaci Śmierci, Niedźwiedzica, Wspinaczka, Orwell 2 plus 2 równa się 5 i Broken English. Tegorocznym hasłem festiwalu są poszukiwania, czyli poszukiwania twórców i twórczyń, jak oddać rzeczywistość, i poszukiwania widzów, jak zrozumieć świat. Zapowiada się bardzo ciekawie.
0: No i mamy godzinę 20 w poniedziałek 11 maja. Ja to mówię z wielkim uśmiechem, dlatego że kończy się poniedziałek, więc do weekendu coraz bliżej. Antonina van Dessel, dobry wieczór, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. I po 20 oprócz tych najlepszych polskich hitów, oczywiście jakieś dramy, które się wydarzyły w polskim internecie, ale będą też porady ogrodnicze. Bądźcie ze mną.
1: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity.
1: SK2.
0: Po 20 zaczynamy pięknie, super numerem. Warius Manx, Zamigotał świat. Pewnie poznaliście po jednej.

Co wam powiem, to wam powiem, ale Oskar Cyms i numer cały czas bardzo dobrze wchodzi w poniedziałkowy wieczór. Teraz będzie trochę o pogodzie i trochę o ogrodnictwie, bo za oknem mamy naprawdę trudny czas. Jest sucho, dzisiaj lekkie, bardzo przelotne opady w niewielu miejscach w Polsce. No i ta susza daje się we znaki nie tylko nam, ale też zwierzętom. No i ptaki mają problem ze znalezieniem wody, jeżyki i inne małe stworzenia też walczą o przetrwanie. No i tutaj dobra wiadomość, bo możemy im pomóc w bardzo prosty sposób. Wystarczy w ogrodzie albo na działce postawić miskę, albo poidełko ze świeżą wodą i tutaj ważne, żeby tę wodę zmieniać codziennie. No i to jest taki drobiazg dla nas, a dla nich często w obecnej sytuacji kwestia życia. A w zamian ptaki odwdzięczą się śpiewem i pięknym widokiem, a jeże zrobią porządek z nieproszonymi gośćmi w ogrodzie, bo jeże zjadają na przykład ślimaki albo inne drobne szkodniki, nawet ze skrońce. Czyli w sumie pomagamy zwierzakom, a one pomagają nam, więc to jest proste rozwiązanie i bardzo dobre dla wszystkich.

ale tańczyło się do tego na szkolnych dyskotekach. Wilki i Bohema. A ja będę dalej o aferkach, bo dziś w poniedziałek po prostu afera goni aferę w polskim showbiznesie. No i słuchajcie, Lanberry wróciła do swoich słów o Vicky Gabor i nie zamierza ich odwoływać. Przypomnijmy, jakiś czas temu powiedziała, że zastanawia się, czy Vicky jest naprawdę szczęśliwa, no bo czasami wygląda na smutną. No i internet od razu odpalił tryb drama. Vicky odpowiedziała wtedy krótko. Jestem szczęśliwa, po prostu nie skaczę cały czas z uśmiechem. A teraz Lanberry mówi wprost. Powiedziałam to, co widzę. Chociaż przyznaję też, że czasem można sobie coś dopowiedzieć. Czyli w sumie klasyczna sytuacja. Jedna coś powiedziała, druga się obraziła. Internet zrobił z tego serial na 3 sezony, a wszyscy i tak dalej słuchają ich muzyki. A my dalej będziemy ją puszczać, bo pomimo afer i dram dziewczyny, no dobrze śpiewają. A teraz ani Sandra, o Jezu, ani Lanberry, ani Vicky, tylko właśnie Sandra Razer bez afery. Już teraz w SC2 lepiej niż teraz.

0: fajnie się tego słuchało, co? Ja od razu dodałam do playlisty, no bo to jest projekt Babie Lato, który wraca w nowej odsłonie. Tym razem projekt tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, a ich wspólny singiel na 2026 rok to numer, który przed chwilą usłyszeliście pod tytułem Dwa Słońca. I to jest taki letni, lekko folkowy pop, gdzie najważniejsze są instrumenty, no i idealne współbrzmienie głosów dziewczyn. Artystki podkreślają, że cała ta piosenka powstała wspólnie, od tekstu po muzykę, no i ma pokazywać energię, która pojawia się, gdy trzy różne muzyczne światy spotykają się w jednym miejscu. I myślę, że świetnie im się to udało, bo naprawdę numer mega. Dwa Słońca to też zapowiedź koncertów Babiego Lata na trasie Letnie Brzmienia 2026, czyli będzie można usłyszeć ten projekt na żywo w kilku miastach w Polsce. No i myślę, że warto. A za moment u nas, no, równie dobry artysta, król Dawid Podsiadło, Trójkąty i kwadraty w radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: na chwilę przed 21 w ST2 Kuba i Kuba z Tygnielatą. A chłopaki będą z nami na mazurskiej majówce Radia SK2, która już od jutra w Mikołajkach. No i dadzą prywatny koncert dla wszystkich, którzy z nami jadą. Ja już zazdroszczę. Oj, będzie się tam działo. Naprawdę. A po 21 co w Radiu SK2? Dalej oczywiście najlepsze polskie hity i magazyn muzyczny. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Dobrej reszty tygodnia. Pa!
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Jan Żlaczek, zapraszam. Do Konina zawita legenda polskiej sceny muzycznej. Mowa o Krzysztofie Cugowskim, czyli współzałożycielu Budki Suflera, autorze wielu legendarnych płyt i utworów. Mimo niesamowitej kariery artysta wciąż nie zwalnia i wyrusza w wielką nową trasę koncertową pod tytułem Wiek to tylko liczba. Na koncercie usłyszycie znane przeboje jak Sen o Dolinie czy Martwe Morze, ale również kawałki bardziej współczesne. Na scenie Cugowskiemu towarzyszyć będzie zespół mistrzów w składzie z Jackiem Królikiem na gitarze, Cezarym Konradem na perkusji, Robertem Kubiszynem na basie i Tomaszem Kałwakiem na instrumentach klawiszowych. Koncert już 21 maja w auli imienia Jana Kaczmarka w Koninie. Zapowiada się naprawdę ciekawie.
12: Magazyn lokalny.
14: Emilia Czerniejewska, zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. Od 1 kwietnia NFZ wprowadził drastyczne cięcia finansowania, czym zmusza szpitale do ograniczenia leczenia chorych. Jak zapewnia Grzegorz Gibaszek z Kolskiego Szpitala, na razie ręka jest trzymana na pulsie.
15: Dzień dobry, Grzegorz Gibaszek, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. Witam serdecznie.
16: Z wizytą w Kolskim Szpitalu, jak zawsze, z wielką przyjemnością goszczę u pana dyrektora, bo trzeba przyznać, że tutaj dzieje się bardzo dużo. Wchodząc, zostałam poinformowana o najnowszych nagrodach, które zdobyliście.
15: Są to 3 certyfikaty, które dostaliśmy w ostatnim okresie. Pierwszy z nich to 31 marca, certyfikat Szpital bez bólu. Przygotowaliśmy się do tego certyfikatu, w ogóle do tego, aby aplikację złożyć przez kilka lat. Była powołany specjalny zespół. Nie ukrywam, też uczestniczyłem w pracach i w ostatecznym, można powiedzieć, konkursie na ten certyfikat, gdzie byliśmy przepytywani przez grono zacnych profesorów. Było to naprawdę ogromne doświadczenie. Też wykazano, gdzie jeszcze musimy popracować, w jakich obszarach, i to jest bardzo ważne. Otrzymaliśmy ten certyfikat na okres 1 roku. Myślę, że w przyszłym roku również weźmiemy udział w tej aplikacji. Można otrzymać certyfikat na 3 lata i jest to ogromne, bardzo pozytywne doświadczenie dla całej załogi. Jestem ogromnie wdzięczny lekarzom, całemu personelowi, że tak ciężko musiał pracować, bo ciężko. Pozostałe 2 certyfikaty, to jeden z nich to wysoka jakość świadczenia usług medycznych. To jest certyfikat, który dostaliśmy 2 raz rzędu. I powiem tak, tutaj akurat kapituła przyznająca ten certyfikat składała się z 11 profesorów różnych dziedzin. Też żeśmy się przygotowali przez kilka miesięcy. Naprawdę trzeba było wykonać ciężką pracę. Taki certyfikat otrzymaliśmy. A 3 certyfikat specjalny, to jest certyfikat w dziedzinie, można powiedzieć, takiej naukowej, że tak powiem, czyli szkoleń personelu, szkoleń pacjentów. Ten certyfikat otrzymały 3 podmioty w tym roku, także ja jestem dumny z mojego personelu, z tego, co robimy. Mówię, to jest ogromna, ciężka praca wszystkich tych, którzy w tym naszym szpitalu pracują i ja im składam ogromne, ogromne podziękowania.
16: No, panie dyrektorze, te certyfikaty na pewno gdzieś tam powodują, że czujecie się ważni, ale też jak gdyby wywołują fakt, że musicie cały czas o tych pacjentów swoich dbać. Nie siadacie na laurach.
15: Nie siadamy na laurach. To też pokazuje, że ciężka praca przynosi efekty. Ktoś powie, ale finansowy przynosi. Nie przynosi finansowy, ale sam prestiż, to, że jesteśmy tak, a nie inaczej oceniani przez takie, a nie inne kapituły w Polsce, to też jest bardzo cenne. No i najważniejsza rzecz to, że musimy ten poziom cały czas utrzymywać. My 7 maja będziemy autoryzowani, ponieważ w 2023 roku weszła ustawa o jakości. Wszystkie szpitale, które chcą pozostać w sieci finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mam to na myśli ryczałt, taką autoryzację muszą przejść i oczywiście ją pozytywnie zaliczyć. My akurat mamy wyznaczony termin na 7 maja i cały szpital taką autoryzację będzie przechodził. Do tego też się przygotowywaliśmy i się przygotowujemy. Bardzo ważny dokument. To jest dokument, ale sprawdzający wszystkie procedury na poszczególnych oddziałach, czy one są zgodne z przepisami, z rozporządzeniami, jak są świadczone usługi medyczne, jak jest zaopatrzony pacjent, czy te wymogi, które są w ramach rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych, my spełniamy. Jeżeli nie, jest wyznaczony termin na poprawę. Myślę, że tu nie ma czasu na poprawę. My musimy się do tego właściwie przygotować, bo to też zabiera dużo czasu i mam nadzieję, że tą autoryzację przejdziemy, ponieważ zależy na tym, aby ten szpital właściwie funkcjonował.
16: Panie dyrektorze, jak już o Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 kwietnia, jak już też rozmawialiśmy wcześniej, zostały wprowadzone cięcia tak zwane. Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza możliwość przeprowadzania zabiegów. Jak to wygląda w polskim szpitalu?
15: Znaczy tutaj chodzi o badania specjalistyczne, poradnia specjalistyczne, czyli tomograf, rentgen, rezonans, badania dotyczące kolonoskopii, gastroskopii. Jeśli chodzi o pierwszy kwartał, to zostaniemy rozliczeni z nadlimitów również, natomiast od 1 kwietnia ilość badań w tychże dziedzinach, w tych specjalizacjach została ograniczona. Można powiedzieć, zostały wyznaczone konkretne limity, ile badań możemy zrobić, za jaką kwotę, ponieważ tak jak wygląda, wynika to z rozporządzenia pana ministra, za nadwykonania, czy ktoś powie za nadlimity, to różnie się to mówi w środowisku medycznym, będziemy mieli zapłacone dopiero w roku 2027 i tylko 60%, czyli będziemy finansować służbę zdrowia. Powiem więcej, 2027 rok. Pytanie, styczeń czy grudzień? Nie mamy żadnej odpowiedzi. Poza tym, jeżeli w ten sposób będziemy postępować, to każdy dyrektor, każdy prezes szpitala tej firmy naraża swój szpital na straty materialne i podlega pod odpowiedzialność, jeśli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych i finansowaniu tych zakładów. Tak? Zakładu nazywa to zakładami, ale tak jest, tymi placówkami medycznymi. Naruszyć ustawę o finansach publicznych, no to jest duża odpowiedzialność karna i myślę, że żaden z dyrektorów, z prezesów na to się nie narazi. I na pewno te, tak tu pani dyrektor nazwała, limity zostaną wprowadzone i będą będą te zabiegi reglamentowane. Zresztą to słychać w mediach, jak niektórzy, można powiedzieć, chorzy wypowiadają się, że ma badanie na CITO, czy to będzie kolono, czy gastro i ma przyjść za 2 lata.
16: To w takim razie, panie dyrektorze, w związku z tym, czy planujecie już wprowadzić jakieś ograniczenia, czy jak będzie wyglądał system obsługi pacjenta?
15: My już kontrolujemy liczbę przyjmowanych pacjentów od tego 1 kwietnia. Staramy się w tych granicach, można powiedzieć, zachować, tak? Czyli ilość badań, te limity wyznaczone przez określone stawki. Jeżeli tych pacjentów będzie więcej, no niestety będziemy ich przesuwać na dalsze terminy. Oczywiście sytuacja ratujących życie i zdrowie, nikt sobie na to nie pozwoli, przynajmniej w naszym szpitalu, aby tego pacjenta gdzieś odesłać za 0,5 roku na badania, bo to jest no istotne, tak? Ktoś powie, no a dobrze, a jak ocenić to, czy to jest zabieg, czy badanie ratujące życie? No każde badanie wykonuje lekarz i on patrzy na to skierowanie, tak? Rozmawia z tym pacjentem. I myślę, że tutaj nawet jeżeli się zdarzy sytuacja, że będziemy mieli 2, 3, a nawet 10 więcej pacjentów, to takie badania przeprowadzimy, bo no, pacjent jest najważniejszy. A później zobaczymy, co się wydarzy.
16: Fundusz mówi się po cichu gdzieś tam między wierszami, że planuje iść o krok dalej i teraz badania, a za chwilę wizyty u specjalistów.
15: Za chwilę wizyty u specjalistów. Też kilka dni temu słyszałem, że w poradniach specjalistycznych ma się zadziać to samo. I taki przykład chociażby naszej placówki, jeśli chodzi o poradnię kardiologiczną. Mam 4 lekarzy kardiologów. Akurat tak się udało, że są jest ich czworo, czyli mogą tych pacjentów naprawdę wielu przyjąć. Jak się okaże, że będą wprowadzone te limity, to tych czworo lekarzy, można powiedzieć, nie będzie nam potrzebnych w szpitalu, a jeżeli już, no to ten jeden lekarz przyjmie wszystkich pacjentów jednego dnia i powie, że proszę przyjść za jakiś tam czas, tak? A przecież w kardiologii czy każdej innej specjalistyce, no niestety, ale te badania są konieczne i są potrzebne. No, kolejnym przykładem jest endokrynolog, tak? Czy lekarz z innej dziedziny, mam tu na przykład na myśli ortopedę, który musi wysłać pacjenta na wykonanie zdjęcia, czy innego badania, czy to będzie tomograf, ten pacjent musi do niego wrócić, aby dokonać właściwej oceny, czy będzie zabieg, czy leczenie zachowawcze. Jak to zrobić? Za pół roku przyjdzie? Albo lekarz alergolog. On nie może przeprowadzić testów na wszystkie alergeny. I teraz tak, przeprowadzi testy alergologiczne. Okazuje się, że te testy są pozytywne, w tym sensie, że pacjent jest zdrowy, więc musi dalej sprawdzić. Więc pytanie, ten pacjent ma przyjść za rok, za dwa lata, żeby dalej sprawdzić, a co z jego leczeniem? Zobaczymy.
16: Fundusz tłumaczy, że to są generalnie te wszystkie działania prowadzą do jak gdyby ograniczenia kosztów, ale jak to się ma w stosunku do pacjentów, panie dyrektorze, bo czy to do czego to doprowadzi i jakie według pana byłoby tutaj w tej sytuacji najlepsze rozwiązanie?
15: To ja dam inny przykład. Wrócę do tomografii. Słucham wypowiedź z Ministerstwa Zdrowia, że ogranicza się ilość badań, jeśli chodzi o tomografię, ponieważ chodzi o jakość, a nie ilość. Więc ja zadam pytanie. Jeżeli przychodzi pacjent, ma mieć przeprowadzone badanie urządzeniem tomograf na określoną część ciała. Więc zaczynamy badanie i teraz tak, widzimy, że za drzwiami jest kolejka 20 osób. To co, przerywamy to badanie po 5-10 minutach i nie idziemy na jakość, tylko na ilość? Przecież to urządzenie jest zaprogramowane. Wiemy, że określone badanie musi trwać 10 czy 15 minut i ono musi w tym czasie być przeprowadzone albo było właściwie wykonane. Więc ja zadaję pytanie, kto to zbadał, że powiedział, że idziemy na ilość, a nie na jakość? Zawsze idziemy na jakość, żeby to badanie było właściwie przeprowadzone, żeby można później ten lekarz ocenił to badanie. No bo jeżeli ma być badanie 15-minutowe, a trwa 7 minut, to co nam po takim badaniu, jeżeli jest niedokończone, tak? Badanie z kontrastem, chociażby na tomografię. Na początek jest bez kontrastu, później się szykuje kontrast, żeby zrobić to badanie. No więc ja zadam pytanie, gdzie tu jest ilość? Bo tak, bo mamy 30, no więc przerywamy to badanie i proszę następne. A nie ma rozwiązań,
16: właśnie.
15: Nie ma rozwiązań ze strony ministerstwa merytorycznych, nie ma planu działania na to, jak to uzdrowić. Myślę, że wielu dyrektorów, prezesów miałoby pomysł na to uzdrowienie, czy też pomoc ministerstwu, tylko chodzi o dialog, żeby takie rozmowy były prowadzone, to jest moje zdanie, z dyrektorami, prezesami. Szpital powiatowy, tak jak nasz, to jest ten szpital pierwszego kontaktu, gdzie przyjeżdżają wszyscy pacjenci i każdemu powinno się udzielić tej pomocy, tak? Jesteśmy placówką, gdzie, tak jak powiedziałem, przyjeżdżają wszyscy z różnymi jednostkami chorobowymi, z różnymi problemami i nie możemy pacjenta odesłać do innej placówki, tylko najpierw początek go zaopatrzyć. To też są już koszty, ale co, patrzymy na wszystkie koszty, a nie na człowieka? No człowiek jest najważniejszy, a zdarzają się naprawdę różne przypadki. Powiem więcej, w tej chwili powstały kancelarie prawne, które wyszukują tylko błędów medycznych, tak? I zakładane są sprawy cywilne o różnego rodzaju odszkodowania, nawet najdrobniejsze błędy.
16: Panie dyrektorze, jaki pan miałby pomysł na rozwiązanie? Mówi pan o rozmowach. Jak by pan przedstawił sytuację naprawczą szpitali?
15: Chociażby prosty przykład położnictwo i ginekologię, gdzie mówi się, krytykuje się bardzo te szpitale, które zlikwidowały położnictwo, ginekologia została albo w ogóle nie ma niczego. Wiadomo, że demografii nie poprawimy i najbliższe dziesiątki lat na pewno tych porodów nie będzie więcej. W naszym szpitalu akurat za ubiegły rok to jest 495 porodów. Nie mieliśmy mniej, mieliśmy o kilka porodów więcej niż w 2024, ale zadaję sobie pytanie, to co sąsiedzi zrobili? Zlikwidowali położnictwo. Czy w każdym szpitalu musi być położnictwo? Ja stoję na stanowisku, że nie. To już jest, można powiedzieć, ograniczenie pewnych kosztów, bo gdyby były placówki, do których panie udałyby się, żeby zrealizować, no to jest wspaniała rzecz, ten poród, tak? Na pewno były zupełnie inne koszty. Mówię, my akurat mamy super zespół ginekologów, położników, świetne zabiegi robimy, ale do każdego porodu, czy to siłami natury, czy cesarskie cięcie, naprawdę dokładamy niemałe pieniążki. Jeśli chodzi o poród siłami natury, to jest blisko 3800 zł, cesarskie cięcie to prawie 6000, stąd położnictwo przynosi nam duże straty. Jeżeli mielibyśmy tych porodów, jakbyśmy sobie kiedyś wyliczyli, 1500 2000, co jest niemożliwe, bo szpital kliniczny w Poznaniu ma około 2000, szpital sąsiad w Koninie o tylko 300 porodów więcej. Gdyby to było scentralizowane w jednym miejscu, oczywiście chodzi o to, że centralizacja to nie gorsze warunki, ale zupełnie inne koszty. Mówię, my żeśmy sobie wyliczyli, jakbyśmy mieli około 1500 porodów rocznie, przynajmniej byśmy wychodzili na zero, tak? To są zupełnie inne koszty. Wiele obszarów, gdzie to można było naprawdę zrealizować. To, co się mówi w tej chwili o konsolidacji szpitali. To nie likwidacja, tylko można powiedzieć podzielenie się specjalizacjami i specjalnościami. Mając sąsiada, który specjalizuje się na przykład w chirurgii, albo tak jak my, mamy naprawdę świetnych chirurgów, można by sobie zaplanować, że tak, wy robicie, leczycie zachowawczo na oddziale wewnętrznym, my chirurgię. Tam, gdzie jest ortopedia, tylko ortopedia. Po co, moim zdaniem, szpitale w pobliżu, które realizują wszystkie zadania wynikające, można powiedzieć, z rozporządzeń czy z aktów prawnych. W tej chwili zupełnie to inaczej można rozłożyć, tylko pięknie się mówi o konsolidacji, tylko proszę mi pokazać przepisy, które pracują bezpośrednio, jak to można zrobić, ułatwić dyrektorom i podmiotom pod tytułem organy tworzące, a nie zostawiać ich samych sobie. Chciałbym, aby ministerstwo pomyślało o systemowych rozwiązaniach. Oni za nas nie muszą rozwiązywać wielu rzeczy, ale niech dadzą chociażby możliwość wypowiedzenia się na dane tematy. Nawet nie muszą się z tym zgodzić, ale dajcie nam narzędzie, nad którym się zastanowimy, pomyślimy, wskażemy. A mówię, każdy dyrektor prezes ma też swoje pomysły, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitale powiatowe, bo przecież mamy wojewódzkie, marszałkowskie i każdy szpital to jest specyfika pracy. Tylko pomóżcie.
16: Dobrze, panie dyrektorze, jeszcze jeden temat, którego słynie Kolski Szpital, walka z otyłością. Zajmujecie się tym tematem, trzeba powiedzieć, że na grubo.
15: Tak, pani dyrektor powiedziała, na grubo, tak, kolokwialnie mówiąc. Mamy od 2 lat u siebie w szpitalu przychodnię specjalistyczną, przychodnię leczenia otyłości, przychodnię leczenia otyłości, generalnie przychodnię metaboliczną. Już 2 raz z rzędu zorganizowaliśmy, a to trzeba powiedzieć wspólnie ze starostwem, bo naprawdę to jest podmiot, który nas wspiera i pomaga, taki turnus miesięczny w Kudowie Zdroju. W Kudowie Zdroju, gdzie przez okres miesiąca wyjeżdżają dzieci z naszego powiatu i nie tylko, które są, można powiedzieć, pacjentami naszej przychodni metabolicznej, wyjeżdżają na okres miesiąca, tam są leczone, tam są lekarze, tam są rehabilitanci, tam są ćwiczenia dla dzieci i mało tego, dzieci normalnie chodzą do szkoły, więc są klasówki, są pytania, są rozpytania, są oceny i te oceny później są przepisywane do dzienników poszczególnych klas wszystkim dzieciom. Taki turnus pierwszy odbył się w październiku, teraz jest 2 turnus. Myślę, że jesteśmy chyba pierwszym szpitalem powiatowym, a następnie te dzieci zapraszamy z rodzicami za 2-3 miesiące, żeby zobaczyć, co się zadziało. Nie ukrywam, to jest ogromną rolą rodzica, aby utrzymać to dziecko na tym poziomie, na którym przyjechało. A zdarza się tak, rozmawiam z panią dr Bogusią Buczewską, która tutaj, można powiedzieć, tą osobą przewodnią, jeśli chodzi o tą przychodnię, organizowanie tych turnusów, to wygląda to różnie, bo później rodzice czy tam babcia się tłumaczy, a no dałam wnuczkowi jeszcze ciasteczko, a jeszcze

0: mamy zatrudnionego dietetyka, który od razu opracowuje dietę dla takiej osoby. No i później ta osoba jest, można powiedzieć, kontrolowana, która musi przyjść za 2-3 miesiące, żeby też przebadać taką osobę, zrobić wywiad, sprawdzić, jakie są efekty tej diety, aby podjąć dalsze leczenie. Ale ja tu widzę po naszej przychodni i osobach, które przychodzą, kiedy z nimi rozmawiam, to naprawdę są ogromne efekty. W 90% te osoby, można powiedzieć, dochodzą do tej wagi ciała, którą powinny mieć.
1: Wjeżdżając na teren szpitala, buduje się cały czas jakieś tutaj nowe inwestycje. O czym tu mówimy?
0: Mówimy tutaj o zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Pozyskaliśmy środki z KPO, to jest w wysokości blisko 11 milionów złotych. Będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, to jest budynek po byłym zakładzie oddziału wewnętrznego. Tam jakiś był płucny, żeśmy tak przebudowaliśmy, dobudowaliśmy klatkę schodową, windę, węzeł ciepłowniczy. Do połowy czerwca chcemy ten budynek już oddać do użytku, żeby został odebrany. No i my oczywiście zgłosimy się do postępowania konkursowego do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby w drugim półroczu tego roku otrzymać finansowanie na funkcjonowanie tego budynku, tego oddziału, tego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
1: Czyli finalnie, kiedy on zacznie funkcjonować?
0: Kończymy wszystkie prace do połowy czerwca, z tym, że już na początku czerwca, może koniec maja, będę składał dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie, aby też mogli dokonać sprawdzenia, kontroli. Chciałbym najpóźniej, ja mówię, lipiec to jeszcze być może nie, bo to zależy od tego, jak to szybko będzie przebiegało. My będziemy dokumenty znacznie wcześniej składać, ale chciałbym, żeby już z 1 sierpnia, przynajmniej z 1 sierpnia, ten obiekt zaczął funkcjonować, ta placówka.
1: Ile osób znajdzie tam opiekę i co tam będzie się działo, panie dyrektorze?
0: Będą tam osoby, które nie wymagają specjalistycznego leczenia na oddziałach szpitalnych. Zwłaszcza oddział wewnętrzny. Tam mamy oddział 20-łóżkowy. Oczywiście rehabilitacja, oczywiście leczenie. Aby osoba, która trafi na ten oddział, czyli do ZOL-u, tak to można powiedzieć w skrócie, może przebywać tam do pół roku. W tym czasie ma dojść, można powiedzieć, ja to nazywam, do formy, aby mogła właściwie funkcjonować. Tam będzie psycholog, tam będzie psychiatra, tam będą określone badania. Oczywiście osoba nie będzie musiała tam przebywać przez okres 6 miesięcy, może być to miesiąc, może być 2 miesiące, ale jeżeli będzie wypisywana, to ona musi samodzielnie funkcjonować, można powiedzieć, musi samodzielnie dać sobie radę w codziennym życiu, o tak.
1: Czyli jakie wskazania są do tego, żeby tam móc skorzystać z tego?
0: Jest specjalna skala, lekarze o tym wiedzą. Musi taki lekarz wypełnić określoną skalę, musi tego pacjenta przebadać i takiego pacjenta do nas skierować i wtedy taki pacjent zostanie przyjęty do nas. Właśnie 20 łóżek to nie jest dużo, prawda? No, kiedyś, znaczy marzy mi się, a mamy taki projekt, aby dobudować tam jeszcze budynek parterowy, żeby ten zakład opiekuńczo-leczniczy liczył przynajmniej 50 łóżek. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Mówiliśmy tu o środkach z KPO, pozyskaliśmy przecież w tym roku środki na cyfryzację, to jest kwota 6 milionów. Pozyskaliśmy środki w wysokości 600 tysięcy na sprzęt kardiologiczny, do poradni kardiologicznej. Piszemy wniosek, w sumie to już napisaliśmy, jeśli chodzi o sprzęt medyczny do poradni POZ, czyli poradni opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy tu jeszcze kilka innych pomysłów na trzeci kwartał tego roku, ale to może później jeszcze. Sprzęt kardiologiczny specjalistyczny do poradni kardiologicznej, taki, który wskazał nam lekarz, kardiolog, który w tych poradniach przyjmuje, aby można było, można powiedzieć, dokonywać diagnozy, badań specjalistycznych, jeśli chodzi o pacjentów, którzy do tej poradni się udadzą, tak? No prostym przykładem chociażby bieżnie, tak? Chociażby holtery, których brakuje specjalistycznych. Wiele jeszcze innych rzeczy. Chociaż czy USG, też o tym żeśmy pisali. Już jest ogłoszone postępowanie przetargowe, niedługo zostanie zakupione. Najważniejsze, że pieniążki zostały przyznane, żeśmy w postępowaniu, można powiedzieć, prześli te kwalifikacje pozytywnie i niedługo to ten sprzęt u nas będzie.
1: Panie dyrektorze, na koniec już, ostatnie, dosłownie. Mówił pan na początku naszej rozmowy przed nagrywaniem o tym kroku, który postanowił pan podjąć naprawczym Kolskiego Szpitala. Jakieś szczegóły tego, dlaczego taka decyzja?
0: Chodzi o postępowanie sanacyjne. Złożyliśmy taki wniosek bodajże 9 grudnia do Sądu Gospodarczego w Poznaniu na Starym Mieście. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że w tej chwili nie ma żadnych rozwiązań systemowych, propozycji, jeśli chodzi o ministerstwo, a nasz szpital i wiele innych

0: szpitali się zadłuża. My tego zadłużenia może nie mamy wysokiego czy dużego, ale widzimy, że sytuacja, która na rynku medycznym jest, idzie w złym kierunku. Nie ma, tak jak powiedziałem na początku, nie ma żadnych rozwiązań systemowych. Chcieliśmy się zabezpieczyć, aby nie było takiej sytuacji, że w którymś momencie firma pod tytułem wierzyciel, a mamy takich firm wiele, zgłosi nasz szpital do postępowania komorniczego i wkrótce komornik zacznie nam zabezpieczać ruchomości, nieruchomości. To postępowanie sanacyjne ma doprowadzić do tego, aby szpital chwycił chwilę oddechu, żeby mógł właściwie funkcjonować, żeby uchronić się właśnie przed tym zabezpieczeniem komorniczym. Na rynku, powiem tak, krążą różne opinie, że szpital powiatowy nie może mieć postępowania sanacyjnego, że tylko spółki. Lutym, 19 lutego sąd wydał postanowienie, że jak najbardziej możemy w tym postępowaniu wziąć udział, uczestniczymy. Te, można powiedzieć, przeterminowane płatności zostały zamrożone, to nie znaczy, że nie zostaną zapłacone, one zostaną zapłacone. Obowiązkiem szpitala, który jest w postępowaniu sanacyjnym, jest chociażby to, że musi wierzycielom płacić bieżące faktury, rachunki. I my to płacimy w tej chwili. Czyli chwyciliśmy ten oddech, że możemy normalnie funkcjonować. Oczywiście te zaległe płatności też zostaną uregulowane, ale mamy pewien czas. Czas taki, że być może będą rozwiązania systemowe ministerstwa, które też nam pomogą, i wielu innych szpitali, bo tych szpitali jest ponad 90%, tak? Czy to będą spółki, czy szpitale powiatowe, no niestety borykają się z takimi problemami. My w tej chwili mamy ten oddech, że funkcjonujemy normalnie, płacimy wszystkie, można powiedzieć, faktury wystawione przez naszych wierzycieli. I to też jest taki dobry sygnał dla nich, że no, chcemy funkcjonować na tym rynku, i też sygnał do wszystkich wierzycieli, że te zaległe faktury zamrożone też kiedyś zostaną zapłacone, nie zostaną na lodzie. I to jest bardzo ważne. I mam nadzieję, że nam się to uda. Jestem przekonany, że się tam uda, tak?
1: Panie dyrektorze, w takim razie jakie zadłużenie wisi na Kolskim Szpitalu?
0: To, co kiedyś się w mediach ukazało kilka tygodni temu, to jest około 30 milionów, ale powiem tak, panie redaktor, to jest zadłużenie wynikające z tego, że szpital od początku nie miał pokrywanej straty, tak? I to się sumowało. Z roku na rok te kwoty dochodziły, stąd jest to około tych 30 milionów. Ale co się zadarzyło w roku 2025? Oczywiście pisaliśmy programy naprawcze i piszemy programy naprawcze, aby te finanse poprawić szpitala. I za rok 2025, po odliczeniu amortyzacji, nasza strata naszego szpitala to jest zaledwie 188 tysięcy złotych. Od wielu lat tak niskiej straty ten szpital nie miał. Ale mówię, wiele procedur, któreśmy wdrożyli w ramach tego programu naprawczego, udało nam się. My dalej będziemy to czynić. Oczywiście to też dzięki całej załodze, bo na początku był taki sceptyczny, można powiedzieć, wizerunek, tak? A czy nam się uda, bo dyrektor coś wymyślił. Mówię, nie wymyślił dyrektor, tylko z wami to robię. I cały zespół jest to zaangażowany, bo jest powołany moim zarządzeniem zespół, jeszcze właśnie między innymi do restrukturyzacji szpitala. I to, co żeśmy zrobili w 2025 roku, a zaczęliśmy już w 2024, nam się udało, bo strata 188 tysięcy. Jak popatrzymy na poprzednie lata, to tak jakby jej prawie nie było, tak? Ale mówię, to jest sukces nie dyrektora, tylko całego zespołu, który w tym szpitalu pracuje. I to, że uwierzyli w to, że możemy cokolwiek zrobić, ale zbliża się lipiec, o tym też trzeba powiedzieć, to wszystkich szpitalach, gdzie będą znów podwyżki dla pan pielęgniarek. Oczywiście niech zarabiają najwięcej, nikt im nie zagląda do kieszeni, tylko niech Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na to środki. Dla naszego szpitala to jest kwota 270 tysięcy miesięcznie. 270 tysięcy miesięcznie, a przecież ostatnio też słyszałem w przestrzeni publicznej i nie tylko, bo pani minister też się wyra, na to środków na razie nie ma i nie widzę, aby cokolwiek się zdarzyło. Nie jesteśmy przedsiębiorstwem, który produkuje, oczywiście dbamy o zdrowie. Jak ktoś patrzy z perspektywy przedsiębiorstwa, produkujecie zdrowie, leczycie, ale to nie na tym rzecz polega. 270 tysięcy to jest kolejne 270 tysięcy miesięcznie, a ubiegły rok to było 260 tysięcy, nie mamy. Nie mamy na to środków. I pytanie, jak się tutaj nie zadłużać, tak? Mówię, jeszcze raz powtarzam, to nie jest wina pan pielęgniarek. Naprawdę ich ciężka praca, wynagrodzenie im się należy, ale jeżeli ministerstwo chce i realizować ustawę o ich wynagrodzeniach, to niech da szpitalom pieniądze.
1: Dobrze, panie dyrektorze, na początku pan mówił, ile osób pracuje aktualnie w Kolskim Szpitalu?
0: Obecnie w Kolskim Szpitalu jest zatrudnionych 417 osób. Mówimy to o umowie o pracy, mówimy o umowie kontraktowej i umowie o zlecenia. Także jest to
1: no, jest czym zarządzać, że tak powiem.
0: Jest kim zarządzać, jest wiele różnych zespołów ludzkich. Każdy ma swoje potrzeby, wymogi. Problemów nie jest mało. Ale nie o problemach będziemy mówić. Trzeba je rozwiązywać. A mając taki fajny zespół ludzki w naszym szpitalu, możemy to robić.
1: Ja życzę wszystkiego dobrego panu dyrektorowi siły i wytrwałości, żeby pan tutaj doprowadził na prostą, chociaż ja myślę, że to jest droga już prosta, ale no, przy takich zadłużeniach, jak pan mówiła, tamten rok, że tak się skończył, to jest mega wow, więc to jest ogromny sukces, no ja tak przynajmniej myślę, ale pan dyrektor sobie poradzi.
0: Radzimy sobie dzięki ludziom, którzy są przyjaźnie nastawieni do szpitala. Tutaj trzeba też powiedzieć naprawdę duże, ogromne podziękowanie dla starosty, dla całego zarządu, dla wszystkich radnych, bo drodzy państwo, jeżeli przez ostatnie lata wydatkowano ponad 50 milionów na sprzęt medyczny, na remonty, na zagospodarowanie tej przestrzeni, to są ogromne pieniądze. I lekarze, którzy do nas przyjeżdżają do pracy, są naprawdę zdziwieni, jak u was fajnie wygląda, jak fajnie wygląda oddział chirurgiczny, wewnętrzny, jak fajnie wygląda blok, położnictwo i też ich to przyciąga, warunki pracy, no a poza tym przede wszystkim ci, którzy u nas się leczą, też o tym mówią, że warunki stworzone dla nich są naprawdę zupełnie inne niż w innych szpitalach, oczywiście nie ubliżając to innym szpitalom. I to też jest, no jest fajne, jest się z czego cieszyć. Mówię, tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, ogromne wsparcie ze strony pana starosty, zarządu, a to jest ważne, że mamy za plecami podmiot, który chce nam pomagać.
1: No i super, ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję.
2: Do Kolskiego Szpitala jeszcze zajrzymy. Ponad 7 milionów złotych na inkubator przedsiębiorczości wyda gmina Stare Miasto. Dariusz Puchała, wójt, mówi, że duży biznes już na terenie gminy ma. Teraz stawia na rozwój małego.
3: Też wrócę do tematu inkubatora, który no troszeczkę nam się teraz ze względu na pogodę przesunął, ale myślę, że tak do połowy roku będziemy już w stanie go odebrać, otworzyć i zacząć tutaj pracować. Tu w Starym Mieście, co był kiedyś sklep.
1: Czyli co tam będzie się działo, panie wójcie?
3: To jest taki tak zwane tworzenie dobrego klimatu dla biznesu. Czyli to są miejsca, gdzie będzie możliwość takiej podjęcia inicjatywy, która wspiera małe firmy lokalne, średnie firmy lokalne i tworzy taką przestrzeń dla osób, które chciałyby jakąś swoją działalność bądź coś zmienić w obecnej działalności, zrobić. Chcemy, żeby ten budynek był taki trochę wzorcowy, bo on ma być taki bardzo inteligentny, tak żeby był, tak można powiedzieć, bezobsługowy, ale z drugiej strony pełnił warunki takie jak tradycyjne budynki. Ten obiekt, my tam mamy go około 300 metrów kwadratowych, będzie ta cała oferta biurowa, plus do tego będą tematy szkoleniowe. Będziemy rozwijać kompleksowe usługi. Mamy z taką firmą Kubatex, wspólnie to robimy i myślę, że to jest taki może mały wkład, ale zawsze plus. Na to dostaliśmy też dofinansowanie, tam w wysokości chyba 4 milionów 300 tysięcy, z czego całość kosztuje około 7 milionów 600 tysięcy. I to też wiadomo, że też powiem może po co, może to jest dostępne na rynku. To znaczy no, za darmo nigdzie nie będzie, bo nie jest, ale też te koszty muszą być tak, żeby one pokrywały tylko po prostu to koszty, jak to powiedzieć, użytkowania. Nie mamy tam, jak to się mówi, poziomu jeszcze, żeby zarabiać czy cokolwiek, bo to nie po to miało powstać, ale z drugiej strony trzeba też pomóc biznesowi w tym naszym małym miejscu. Dlaczego? No bo mały średni biznes, to mnie też interesuje. Duży już mamy, mam nadzieję, że teraz zmieni się tak, że będzie średni i mały. A też trzeba dbać o to, bo tu są miejsca pracy, jak są miejsca pracy, są ludzie, mieszkają u nas, gmina się rozwija. Myślę, że to jest tak połowa roku, ale będziemy się starać, bo tam mamy jedno przesunięcie, bo to wiadomo, że zawsze trochę aura nam teraz nie służyła, ale z drugiej strony pracę jedną pewną parą. Myślę, że to jest kwestia czasu, że to zamkniemy, ale no, to przesunięcie są z uwagi na to, że coś tam dokładamy nowego zawsze, nie? Żeby było jeszcze bardziej atrakcyjnie. No też musimy zadbać o to, żeby no, tak mówiłem kiedyś, pomagamy tym najmniejszym się też rozwijać.
2: Inwestycja ma być gotowa w połowie roku.
4: Magazyn lokalny.
2: Startujemy z informacjami. 6 nowych autobusów elektrycznych będzie miał Konin. W sumie kosztowały ponad 22 miliony złotych.
5: Magdalena Przybyła, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Obecnie do Konina trafiły 2 najmniejsze z floty elektrycznych pojazdów marki Karsan. Autobus klasy mini E-Jest oraz autobus klasy Midi E-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe. Autobus ten mieści 20 osób, a w przypadku, gdyby był pasażer na wózku bądź mama z dzieckiem w wózku, to wówczas minus 4 miejsca, czyli finalnie 16 pasażerów może w bezpieczny sposób tym pojazdem podróżować. Chciałabym dodać, że udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te 2 maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, będzie można Jesta spotkać na linii nocnej stop. Linia ta będzie kursowała regularnie. Planujemy 2 kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i 2 kursy tam i z powrotem, po szczycie popołudniowym komunikacyjnym oraz 2 kursy w sobotę i w niedzielę. Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora, więc zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe, czyli Wałta Rejwy, ulica Grunwaldzka oraz centrum przesiadkowe przy dworcu PKP. Finalnie będziemy mieć 63%, 29% jest kupowanych, bądź już dostarczonych, bądź w trakcie produkcji z tych 2 projektów, o których wspominałam, natomiast mamy jeszcze 8 pojazdów elektrycznych zakupionych ze środków ekologicznych Konin. To był program realizowany jeszcze przed pandemią. Oraz mamy ten pierwszy autobus wodorowy Solarisa. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy rozgraniczyć koszty na koszty operacyjne, a więc te w dużej mierze związane oczywiście z zakupem paliw, ale również na te koszty kapitałowe związane z zakupem środka trwałego, jakim są autobusy. Wspominałam Państwu, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie finansowanym ze środków KPO umożliwił nam pozyskać 100% kosztów. To jest naprawdę historycznie jedyne i najkorzystniejsze finansowanie floty zeroemisyjnej, więc to jest zysk nieporównywalny, a z drugiej strony proszę też pamiętać o tym, że zwłaszcza gdy zaczęły się dziać niedobre rzeczy w Zatoce Ormus, to sobie tak matematycznie wyliczyliśmy, że jeśli cena oleju napędowego wzrośnie jeszcze tylko o 50 groszy w tym szczycie, to 100 km przejechane pojazdem wodorowym będzie równoważne 100 km przejechanych pojazdem spalinowym. Niestety te wszelkiego rodzaju zawirowania i ta dynamiczna sytuacja, która jest na świecie, powoduje, że trzeba mieć Trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania i docelowo chcę, żeby flota Miejskiego Zakładu Komunikacji składała się w 1/3 z pojazdów elektrycznych, w 1/3 z pojazdów wodorowych i w 1/3 z pojazdów spalinowych. Dziękuję bardzo.
6: Jestem Sławem Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybuterem Karsana na Polskę. Bo Karsan jest turecka firma, która istnieje około 60 lat. I oni dzisiaj w ramach tych pojazdów, autobusów miejskich mają jedyni w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Też co do źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jak i są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodór. Także w tym jest też są, powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Karsan jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych. A i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Jakoś na to, co są po prostu opinie z rynku, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów. A to jest generalnie, bursa jest jeden od największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejscy producenci mają jakąś fabrykę w bursie. My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu, gdzie siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami i sprzedaż.
7: A gdyby pan nam oprowadził nas tak jak gdyby trochę po środku, jak on wygląda?
6: Mówimy o tym małym autobusie.
7: Tak, o tym małym.
6: Znaczy to jest autobus, który ma 11 siedzeń. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkości jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest około 22 osoby się mieszczą w takim autobusie. To, co jest też ważne, że ma bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu chodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są takie miasta, które na tym pomagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak auta klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to, co jest dosyć ważne u tego auta, że jest na podstawie BMW technologie, znaczy co do silnika i baterii, cały napęd tego pojazdu jest BMW. Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest pobliżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać. Kilka problemów tutaj jest. Pierwszy problem jest zagrożenie zdrowia. I tutaj nie mówimy tylko o spalinie, które produkują autobusy, tak? Bo autobusu jednak nie jest aż tak dużo, ale generalnie te spaliny, które są w mieście, pochodzą od aut. Wprowadzanie takiego czystego transportu z jednej strony pomaga i budowaniu takiego świadomości mieszkańców, że jest opcja jazdy do miasta bez używania pojazdów osobistych aut. Znači to jest jedan problem, znači zagrožanje zdravlja. Drugo jest košt energije. Ja osobiście uważam, że koszt paliwa takiego, taki dieslu już nigdy nie pójdzie na dół. To wszystko wygląda na to, że się ten cały, ta dystrybucja tych rodzajów paliw się zmienia i nie wiadomo, jak się to na końcu skończy, ale ceny są coś, co na pewno nie będą chodziły w dół. Z drugiej strony takie pojazdy elektryczne trwają bardzo długo i tutaj nie mówimy tylko o paliwu jako dieslu, ale też mówimy o olejach, mówimy o jakichś innych plinów, które są używane w klasycznych pojazdach, których w elektrykach po prostu nie ma. Taki pojazd elektryczny generalnie jest co do serwisowania bardzo prosty i ma bardzo długą żywotność takich pojazdów, bo sporo dłuższa niż u diesla. Na przykład jeszcze jeden przykład mogą być na przykład hamulce. Takie pojazdy są wyposażone w system regeneracji energii. I to nawet nie jest kontrolowane przez kierowcę, to po prostu jest oprogramowane w samym pojeździe. Znaczy kierowca, jak zdejmuje pedale z gazu, pojazd hamuje, regeneruje energię i w ten sposób zużywa mniej hamulec. I to jest znowu jakieś oszczędzanie, które się na pewno będzie spędzać. Także uważamy, nasze doświadczenie jest, że koszty operacyjne tych pojazdów są sporo niższe niż koszty u diesla.
7: Dziękujemy.
8: Dziękujemy bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
2: I wyjaśniała Magdalena Przybyła, prezes Konińskiego MZK. Już 13- i 14-latkowie w stanach silnego pobudzenia i zagrożenia życia trafiają do szpitali. Drastycznie obniża się wiek sięgających po substancje psychoaktywne.
9: Profesor Mariusz Jędrzejko, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Stała się rzecz niezwykła. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, niemalże wszystko rozumiemy, mamy coraz więcej lekarzy, psychiatrów, terapeutów, tworzymy nowe zawody. Na przykład w każdej szkole ma być pedagog specjalny. Mamy 630 tysięcy polskich dzieci pozostających pod stałą opieką psychiatrów, psychopatologów, psychologów i pedagogów specjalnych. Można było powiedzieć, że świat zwariował. Jak to jest, że wszystko jest i jest coraz gorzej? Otóż kluczem do tego wszystkiego jest to, że my kompletnie nie rozumiemy faz rozwojowych dziecka. Czyli mając zdolność do posiadania telewizora, telefonu, tabletu, wszystkie inne rzeczy, nie pojmujemy, że do końca 4 roku życia dziecko nie może oglądać telewizji, nie dlatego, że ona jest zła, tylko dlatego, że w mózgu dziecka nie utworzyły jeszcze się skrypty poznawcze i on nie jest w stanie przyjąć tej ilości informacji, on je po prostu zapamiętuje, koduje i oddaje. Dlatego krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, bije. Kompletnie nie rozumiemy, że smartfon jest fantastycznym urządzeniem, ale dopiero jak nasza córka i syn będą mieli 13 lat, a co my robimy? 8-letnie dzieci w Koninie i w okolicach mają telefony. Połowa 12-latek jest aktywna codziennie na TikToku, czyli nam się po prostu pomieszało. Mówimy, ojejku, przecież to, co ten pan mówi, to jest średniowiecze. A ja nie mówię średniowiecze. Ja leczę te dzieci, jesteśmy przerażeni, co my robimy z ich mózgami. Cyfrowe technologie trzyma pani w ręku w postaci mikrofonu z dyktafonem i pani koleżanka. Mamy to, ale to musi być stosowane dokładnie tak, jak rozwija się człowiek. A dzisiaj wiemy, że inny człowiek jest 0,3, inny jest 4,6, inny jest 7,11. Czyli jeśli mamy w domu dwójkę dzieci, a nasza 13-latka ogląda sobie film, dla niej to 8-letni brat musi się bawić w pokoiku. Nie może tego oglądać. Otóż my mówimy dzisiaj o potrzebie modelowania relacji młodych ludzi do technologii ekranowych, technologii cyfrowych. Jeśli nie chcemy zniszczyć ich mózgów, dokładnie to chodzi o dramatycznie silne pobudzanie układu dopaminogennego. Jeśli mózg dziecka nauczy się takiego pobudzenia, on nie będzie chciał się uczyć z książek. On nie będzie czytał książek. Dlaczego? Dlatego, że to zabija jego myślenie poznawcze i jego kreatywność. Czyli nie chodzi o to, że to jest elektroniczne zło, tylko wprowadzać wtedy, kiedy mózg człowieka do tego jest gotowy. I to jest największy problem dzisiejszych rodziców. Jak to dziecko wytłumaczyć? Trzeba. Nie tylko, że można. Po prostu trzeba to powiedzieć. Jak nie, rozwalimy całe pokolenie.
1: Jak mamy chronić, panie profesorze, nasze dzieci?
9: Mądrze kochać. Na przykład mówić: państwo macie dzieci? Ile?
7: Ja mam dwa dzieci.
9: Dwoje? Chłopcy czy dziewczynki?
7: Dziewczynki.
9: W jakim wieku?
7: 19 i 15.
9: 15-latka robi u państwa kolację we wtorek, następnie sprząta, zmywa, układa wszystko i mówi do rodziców: kocham się. A 19-letka w czwartek, prawda? Tak robią? Nic nie robią, bo to matka robi, bo wam się wszystkim, kochani, pomieszało. Dzieci są od tego, żeby wspomagać rodziny. Jak one pracują, jak one posprzątają toaletę, to zwiększa się ich siła więzi z rodziną. Rozumieją, jak bardzo ciężko my pracujemy, jak bardzo dużo do nich dajemy. Natomiast jeśli próbujemy naszą córkę, syna zastąpić we wszystkim, to po prostu kształcimy kaleki. Te kaleki nie dadzą sobie rady w życiu. Czyli kochanie polega na tym, żeby go wprowadzać w życie, nie wozić do szkoły, wysadzić 500 metrów przed szkołą, bo pani redaktor, w Koninie nie kradną dzieci, nie porywają ich. Jak ona pójdzie 500 metrów, to tak, więcej tlenu w płucach, więcej tlenu w mózgu, lepiej pójdzie matematyka, lepiej pójdzie zapamiętywanie. Nie kupować Red Bulli, Tigerów, Coca-Coli, tylko kupić zwykłą wodę, bo woda wspomaga procesy pamięciowe. Kupić czekoladę, która ma 60% kakao, a nie jakąś nadziewaną Milkę, dlatego że kakao jest potrzebne do procesów pamięciowych. My to wszystko wiemy, tylko nie chcemy tego zrobić.
1: No właśnie, pan, tak jak pan mówi, wszystko wiemy, natomiast kiedy reagować? Jaki musimy złapać moment, bodziec, żeby zareagować i żeby pomóc temu dziecku, żeby nie było za późno?
9: Czy chcecie usłyszeć prawdę?
7: Całkowicie.
9: Mówimy dzisiaj wieczorem do naszych synów i córek: o godzinie 20:00 przynosicie telefony do kuchni, bo wasze głowy muszą odpocząć. One odpowiada: pociąg ci ukradli, do Konina kolej nie odchodzi, z 13 wieku jesteś. Co wtedy robimy? Nie denerwujemy się. Idziemy do punktu, gdzie kupiliśmy telefon i mówimy: proszę wyłączyć telefon, bo zgubiłem. Nie zabieraj fizycznie, nie wprowadzaj silnych emocji. Jak wyłączymy telefon, wróci pani do domu, a córka powie: telefon nie działa. A pani popatrzy prosto w te błękitne oczy i powie: bo zasady nie działają, bo reguł nie rozumiesz. Jeśli chcesz mieć prawo, to musisz wypełniać obowiązki. A reszta to jest tischnerowska prawda, nie powiem jaka, ale pewnie pamiętacie księdza profesora Tischnera. Otóż my się wystraszyliśmy swoich dzieci, a dzieci nie wolno się bać. Dzieciom trzeba mówić mało i robić. Powiedziałem, to zrobię. Ja wam coś powiem. Ja 22 lata temu powiedziałem dzieciom, że mają przynieść telefony do kuchni. Usłyszałem, jak syn do mnie mówi tak, byt nieoczywisty: młode, a czytał już Platona. A córka powiedziała do siostry: słyszałaś go? Czyli też nie widać, ale coś mówi. Co zrobił tatuś? Pojechał do tego punktu, wyłączył telefony.
1: Nie obraziły się dzieci do końca.
9: A co mnie to obchodzi, że one się obrażają? Przecież one wrócą z tego napięcia za dzień, dwa. Zaczęły prosić, ja powiedziałem: tylko wtedy, jeśli ustalimy zasady. Jak nie będzie zasad, to tego nie będzie. Jak nie przychodziły na kolację, to wie pani, co ja robiłem? Zjadałem ich kolację. Siadałem przy lodówce, a jak przychodziły do kuchni, to słyszały taki głos, jak teraz państwo słuchacze słyszycie. Kolacja już była. Odpowiedź była: jaskiniowiec, dziki człowiek, mama, rozwiedź się z nim, no wariatów, założę ci niebieską kartę. A wie pani, co robił tatuś? Czytał gazetę, bo z dzieckiem pod wpływem emocji się nie rozmawia. A następnego dnia, jak zawołałem kolację, co zrobiły? Przybiegły, bo wiedziały, że jak tata mówi, to tata robi, a my tylko mówimy, jęczymy, piszczymy. Przecież w pani szkole podstawowej nie było psychologów, nie było pedagogów specjalnych. Był psycholog, nazywała się Woźna Zosia. Chodziła ze szmatą i regulowała porządki w szkole podstawowej numer 1 w Koninie. A my dzisiaj instytucjonalizujemy i jeszcze szaleńcy, powtarzam, szaleńcy z Ministerstwa Edukacji powiedzieli, że dzieci nie mają się w domach uczyć. Przecież my kształtujemy kalectwo. Jak dziecko nie będzie się w domu uczyło, to nie utrwali sobie lekcji. Przecież to jest elementarna zasada dydaktyki. Ja nie pojmuję, jak tacy ludzie mogą kierować oświatą. Przecież oni krzywdzą przyszłą Polskę. Oni będą bezwiedni. Tacy, nauczyłem, coś tam umiem, coś tam zrobię. W ogóle nie myślą o tym, kim będzie Polska za 30-40 lat. Chodzi o to, żeby nie emocjonować się, nie podnosić głosu, tylko postępować racjonalnie. Tak jak kiedyś mówił taki niezwykły rzymski człowiek, Marek Aureliusz, nie spiesz się, poczekaj, nic nie musisz, tylko możesz.
8: Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski Franciszka Raszei w Poznaniu. Jako, że mam do czynienia z uzależnieniami chemicznymi, czyli od substancji, widzę, że o czym mówiliśmy już, że zmienia się styl życia, zmienia się i zagrożenia. I te substancje stają się niestety coraz bardziej popularne, powszechne i to w jakiś sposób pewnie rodzi zainteresowanie nimi. No i rodzi, co za tym idzie, problemy, bo wiemy, że takowe będą. Wcześniej czy później somatyczne, psychiczne. Wielość tych problemów jest bardzo duża. I jeszcze jedna rzecz, średnia wieku, czyli ta inicjacja niestety spada, a to powoduje, że ci młodzi bardziej się uzależniają. W każdym wieku można uzależnić się, natomiast tu szczególnie dewastacje psychiki są bardzo głębokie i bardzo długotrwające. My co prawda nie przyjmujemy do oddziału tak młodych, ale wiemy, pediatrzy dzwonią, mówią, mają 13-14-latków, którzy już użyli, którzy już znajdują się w szpitalu, wymagają pomocy, zachowują się przedziwnie, niespokojnie, w zagrożeniu są swojego zdrowia somatycznego. Także taki wiek już się niestety zdarza. Takie osoby trafiają już do szpitali. I to właśnie jest bardzo, bardzo niepokojące w kontekście też i tych odległych skutków, które jest prawdopodobieństwo, że wystąpią. Oczywiście ciekawe zagadnienie, bo sam nad tym zastanawiam się, czy to jest kwestia dostępności. Pewnie tak. Pewnego oswojenia w cudzysłowie problemu. Na pewno tak. Niedoceniania przeciwnika. Jakichś emocji pozytywnych, które mogą się wokół tego rodzić, bo ktoś opowiedział, jak się czuł, co się działo rzeczywiście i to jakąś rodzi ciekawość. Może też kompensacja problemów, bo takowe też się gdzieś zdarzają. Przecież mamy, rośnie napięcie, rośnie stres, nie potrafimy sobie poradzić i myślimy, że poradzimy sobie właśnie w ten sposób. Także tutaj jest bardzo wieloraka motywacja, ale myślę, że tak, że dostępność na pewno tak, korzystanie z aplikacji geomobilnych na pewno tak. I powoduje to, tak jak mówimy, te spektrum problemów, z którymi na co dzień się spotykamy.
7: Jak długo leczycie takich pacjentów i jak wygląda to leczenie?
8: W oddziale pozostają z reguły kilka dni, 3-4 dni powiedzmy leczenie jest objawowe, czyli przede wszystkim musimy nawodnić tych pacjentów, żeby przyspieszyć eliminację, bo one wydalają się z moczem, dać leki uspokajające, jeżeli to są pacjenci pobudzeni, monitorować podstawowe parametry, ale to o czym mówiliśmy, my sobie ze skutkami somatycznymi poradzimy w ciągu kilku dni, ale ostatniego pacjenta, którego wysyłaliśmy na psychiatrię, dopiero po miesiącu zdrowie psychiczne, to jako taka poprawa była widoczna, a jeszcze pewnie kolejne miesiące przed nim. Także to pokazuje też w tym wymiarze zdrowia psychicznego, jak wolno wracamy do równowagi, jak 19 lat miał chłopak, jak wolno to się może dziać. I też zdarzają się, rzadko co prawda, ale są takie przypadki, gdzie to zdrowie psychiczne ulegnie takiemu rozregulowaniu po jednym razie. Po jednym razie zmieniam się zupełnie, zmieniam się jako osoba, moje zachowanie i nie jestem w stanie wrócić do normalnego, do mojego poprzedniego życia, a pamiętam z oddziału pojedyncze co prawda, ale jednak są takie przypadki, zdarzały się.
7: Jakie szkody powodują to wszystkie używki dla tych naszych organizmów, tych dzieci?
8: Powodują na pewno szkody somatyczne, czyli dla mojego ciała, to o czym mówiliśmy, czyli przyspiesza, generuje zaburzenia rytmu, bo przyspiesza tętno, wzrasta temperatura, może dojść do przegrzania organizmu, pobudzenie, w trakcie którego tracę kontrolę nad swoim zachowaniem i nie potrafię zapanować, a jeśli używam związków odurzających, po prostu zwyczajnie mogę się udusić, bo hamują napęd oddechowy, zmniejszają ilość oddechów na minutę, a wręcz mogą przerwać oddech i kilka minut, cztery mija i niestety dochodzi do zatrzymania krążenia i zgonu. Plus szkody dla zdrowia psychicznego, bo o tym też warto mówić i to są te, które będziemy mierzyć się przez długi czas, może mierzyć chociażby z uzależnieniem, chociażby ze zmianami osobowości, bo takowe też się dzieją. Także ten wpływ i na zdrowie społeczne potem to oczywiście też przekształca się na utrzymywanie relacji, funkcjonowanie w szkole, w pracy potem, na wiele aspektów, naprawdę na wszystkie aspekty zdrowia mają te środki wpływ. Najpopularniejszy w tej chwili to jest mefedron, czyli tak zwany kryształ w popularnym slangu przez użytkowników, z uwagi na formę, w jakiej jest dostarczane, czyli istotnie kryształków zmielonych, drobnych, opalizujących, stymulant, dość tani, co powoduje, że ta dostępność jest większa i dla wielu osób może sobie pozwolić. No i z drugiej strony też niedocenianie, tak jak mówiliśmy, tego problemu, że skupianie się, bo to też taki naturalny mechanizm obronny nasz myślenia magicznego, że będzie dobrze, że mnie się nic nie stanie, że gdzieś tam owszem, ale przecież nie mnie, a potem przychodzi otrzeźwienie i czasami no niestety jest za późno.
7: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dbała-Kamińska.
1: Panie dyrektorze, z jakiej przyczyny dzisiejsze spotkanie?
7: Ponieważ uważam, że świat idzie bardzo szybko do przodu. Wręcz bym powiedziała pędzi. Nawet z danych statystycznych wynika, że dzisiejsze 10 lat to jest dawne 50 lat, ale i wraz z tym tempem rozwoju naszej cywilizacji, wpływu za chwilę sztucznej inteligencji, internetu na nasz rozwój, a zwłaszcza na rozwój młodego pokolenia, mamy całkowicie inne zagrożenia niż tylko te wynikające z zażywania substancji chemicznych, jakimi jest alkohol, czy narkotyki, czy nawet nowe substancje psychoaktywne. Wydaje mi się również, że tych tematów nie można robić oddzielnie, stąd mamy i pana doktora Eryka Matuszkiewicza, i profesora Mariusza Jędrzejko, żebyśmy połączyli ten świat uzależnień chemicznych od świata uzależnień behawioralnych, czyli tych od naszych czynności, które oczywiście w pewnych małych dawkach, jak zakupoholizm, jak sieć internetowa, jak gry różne, mogą nam dawać wzrost dopaminy i tego szczęścia, ale pamiętajmy, że my lubimy być w tym stanie emocjonalnym tego zadowolenia i możemy szybko przekroczyć tą granicę i wtedy zaczynają nam się burzyć relacje i w rodzinie, i w szkole, i w życiu zawodowym. I też myślę, że ta młodzież, która dzisiaj wyrasta nam w tym świecie cyfrowym, to będzie inna młodzież, inne pokolenie i dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy tutaj dorośli już, co możemy mieć wpływ, mieli dostarczoną wiedzę o zagrożeniach i przede wszystkim mam nadzieję, że również jakieś narzędzia, żeby na to wpływać, bo wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i z punktu rodzica, i z punktu nauczyciela, i z punktu pracodawcy.
1: No, sala pełna nauczycieli, pedagogów, najwyraźniej jest taka potrzeba zdobycia tej wiedzy.
7: Tak, ja myślę tylko, że to nie tylko jest zdobycie wiedzy, ponieważ myślę, że najważniejsze jest to, aby tą wiedzę posiać tak jak ziarno na odpowiednio żyzną glebę, bo tylko wtedy ona przyniesie nam plony. I myślę właśnie, że to jest ta żyzna gleba. To są ci, którzy tu przyszli, że tą wiedzę zostawią nie tylko dla siebie. Dla siebie tak, bo jeżeli w rodzinie czy wśród swoich najbliższych będą mieli z przypadkami do czynienia, łatwo je rozpoznają, będą znali mechanizm, ale liczę też na to, że będą się tą wiedzą dzielić. I w środowisku domowym, i w środowisku szkolnym, bo to jest najważniejsze, żebyśmy dalej to rozsiewali, tą wiedzę, i im więcej osób będzie świadomych pewnych zagrożeń i będzie widziało, że jak je rozpoznawać, to tym większa jest szansa na to, że nie wejdziemy w to głębiej. Jest to zagrożenie, że bardzo szybko nas ten świat wciągnie, a pomimo, że on się początkowo wydaje fajny, to tak jak chyba właśnie tu pan doktor Matuszkiewicz mówił, to jest pierwsze spożycie tych substancji chemicznych, też nam daje pewną euforię, jest fajnie, a skutki później są zdecydowanie gorsze. I obawiam się też, że chyba pewnie będzie trudniej wyjść z tych uzależnień behawioralnych od tych chemicznych, bo te są już nam bardziej znane. Dziękuję bardzo.
2: Używki przyspieszają tętno, powodują zaburzenia rytmu oraz wzrost temperatury. Spis alarmowych numerów, gdzie dzwonić w razie jakichkolwiek problemów, stworzyła Konińska Straż Miejska. Chodzi o to, żeby w sytuacji kryzysowej wiedzieć, co robić.
10: Dzień dobry, komendant Straży Miejskiej miasta Konina, Dawid Grzemski.
1: Nowa inicjatywa, z którą wyszła Konińska Straż Miejska.
10: Zgadza się. Wstawiliśmy stosunkowo niedawno na naszych social mediach, czyli Facebooku, grafikę, na której pokazujemy, gdzie dzwonić, w jakich sytuacjach. Przykładowo do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Koninie w sytuacji, gdzie jest zagrożenie życia lub zdrowia, kradzież, bójki, akty wandalizmu. Dodatkowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Koninie, gdzie są zanieczyszczenia środowiska, nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, skażenie wód lub powietrza. Oczywiście mówimy tutaj o takich przypadkach, gdzie jest tego ilość duża, tak? W drobniejszych przypadkach jak najbardziej do nas także. Czy też numer bezpośredni do schroniska dla zwierząt, gdzie znajdziemy bezdomne zwierzęta lub zagubione. PGKiM, czyli zwierzęta padłe lub potrącone, no to jest spółka, w której aktualnie zajmują się takimi zwierzętami dzikimi. I oczywiście numer do nas, do dyżurnego Straży Miejskiej, czyli wykroczenia porządkowe, nieprawidłowe parkowania. Oczywiście to jest tylko część uprawnień wszystkich z tych instytucji, ale to są te główne, które do nas trafiały, dlatego stwierdziliśmy, że taki spis po prostu przyda się, żeby nie przekazywać informacji jako pośrednik, a żeby osoba zgłaszająca mogła bezpośrednio zgłosić to do danej instytucji.
7: I z jakim odzewem się spotkał ten post?
10: Raczej myślę, że pozytywnym, zwłaszcza wśród mieszkańców, i mam nadzieję, że będzie on się szerzył, bo tak naprawdę to wszystkim nam pomoże i ułatwi pracę.
7: Dziękuję.
2: Wyjaśnił Dawid Grzemski, komendant Konińskiej Straży Miejskiej.
4: Magazyn lokalny.
11: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami przegląd najważniejszych wydarzeń z naszego regionu. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Na początek zajrzymy do Kazimierza Biskupiego. Zabytkowa, niszczejąca kamienica przy ulicy Kościuszki w Kazimierzu Biskupim zmieni się w siedzibę banku, ale co ważne, będzie tam też miejsce dla przedsiębiorców, którzy nie mają swoich biur. O szczegółach rozmawiałam z wójtem gminy Kazimierz Biskupi Grzegorzem Maciejewskim.
12: Panie wójcie, tutaj budynek, zabytkowy budynek w centrum Kazimierza Biskupiego zmieni swoją funkcję.
13: Tak, chodzi tutaj o naszą zabytkową kamienicę na Kościuszki 1, którą gmina zakupiła w poprzedniej kadencji. Długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób ją zagospodarować. Przyszedł bardzo fajny pomysł, bo umówiliśmy się z bankiem spółdzielczym, że wspólnie zainwestujemy w ten obiekt. Gmina wykona wszystkie prace, tak zwany stan deweloperski, czyli dach, ściany zewnętrzne i do doprowadzenia takiego stanu, aby już pozostałe rzeczy wykończeniowe wraz z instalacją drzewną, oświetleniową, elektryczną, klimatyzacji wykonał bank. Praktycznie ten budynek będzie pełnił funkcję banku, ale nie tylko, z tego powodu, że jego powierzchnia to jest 120 metrów. 90 metrów będzie do dyspozycji banku, a 30 metrów do dyspozycji nie tylko urzędu gminy, gdzie będziemy mogli sobie robić różnego rodzaju spotkania, bo bank w kosztem i staraniem własnym wyposaży go w całości, w stół konferencyjny, możliwość podłączenia się do internetu, korzystania z internetu, nawet łącznie z ekspresem do kawy. Oczywiście będzie ponosił bank też wszystkie koszty utrzymania tej części tego obiektu, ale też zachęcam przedsiębiorców z naszej gminy, jak ten obiekt już zostanie dopuszczony do użytkowania, bo też będą sobie mogli robić różnego rodzaju spotkania biznesowe, żeby na przykład nie spotykać się u siebie w domu, bo są przecież firmy jednoosobowe. Będą mieli do pełnej dyspozycji, zawsze będzie można się zapisać i w pełni skorzystać z tego pomieszczenia. Ale to, na czym nam zależy, to to, że też ten obiekt uchronimy przed dewastacją i przed zniszczeniem, bo wiemy, że każde kolejne lata niestety wpływają negatywnie, jeżeli chodzi tutaj o ustrój nośny, same ściany. I to będzie naprawdę taka wizytówka, a decyzje też, żeby zrobić rewitalizację tego, zapadły też po to, że chcemy, żeby cały rynek nam ożył i obecnie bank mieści się w Kazimierzu Biskupim na ulicy Konopnickiej. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie to jest. Jest trudno dostępne, nie ma części parkingowej, jest to zwykła piętrówka, czyli jest problem z dostępem dla osób niepełnosprawnych, a tutaj będzie obiekt w pełni wyposażony, z możliwością korzystania wszystkich. Będzie część parkingowa, będzie bankomat, czego się cieszymy, ale to też jest powiązane z tym, że już niebawem ruszy przebudowa stadionu, ale będziemy składać także wniosek na rewitalizację tutaj rynku i chcemy, żeby ten już ostatni obiekt, o który chcemy tutaj zadbać w tej części Kazimierza, był zupełnie wyremontowany i z momentem oddania stadionu, żeby tak samo wszyscy mogli korzystać już z tego banku.
11: Mimo remontu będzie zachowana struktura, ta forma zabytkowa budynku?
13: Tak, wróciliśmy tutaj do elewacji zewnętrznych, które były od samego początku, czyli od okresu międzywojennego, bo wiemy, że część otworów tutaj drzwiowych i okienek została zamurowana i wymieniona. My przywrócimy stan taki, jaki był na samym początku. Efekt będzie znamienity. Zgodnie z planami do końca tego roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2027 będą wykonane wszystkie roboty budowlane, te, które będą po stronie gminy, jak i po stronie banku, bo ścisły rozdział robót będzie określony w podpisanym porozumieniu. No później oczywiście też w umowie, to już mamy z bankiem ustalone. Radni wyrazili zgodę na dzierżawę tego obiektu do 10 lat. W styczniu 2028 otwarcie uroczyste banku. Szacunkowe koszty po stronie gminy są od 1 500 000 do 2 milionów. Koszty, jeżeli chodzi o bank, szacowane są na około 500 000 złotych. I tutaj wynajmy, dzierżawa od pierwszego dnia przekazania całego obiektu bankowi. Tutaj jeszcze jest tak, że bank będzie ponosił koszty opłat za całość obiektu, nawet tej części, która będzie wydzielona tutaj dla potrzeb gminy i przedsiębiorców.
11: Jak słyszeliśmy, w przyszłym roku ruszy modernizacja kamienicy, która zakończy się w 2028 roku. Z ostrą krytyką lekarzy rodzinnych spotkał się projekt ustawy, która ma m.in. uporządkować procedurę stwierdzania zgonu. Miał być na jej podstawie powołany koroner, ale Ministerstwo Zdrowia w projekcie proponuje powołanie lekarza urzędowego do stwierdzania zgonu, a to wywołuje szereg pytań i wątpliwości środowiska lekarskiego w POZ-cie. O czym powie więcej Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
14: Jak Państwo wiecie, od ponad 20 lat staramy się o uregulowanie zgonu. W tej chwili spotkaliśmy się z kolejnym projektem, który nas bardzo negatywnie zaskoczył, gdyż tak naprawdę za tej ekipy rządowej mieliśmy już projekt 8 października, który w zupełnie innym kierunku szedł, jeżeli chodzi o zasady stwierdzania zgonu. W chwili obecnej byliśmy na konferencji uzgodnieniowej nowego projektu zmiany ustaw i on był z 12 lutego. Co się zmienia? Od lat, jak Państwo wiecie, staramy się o usankcjonowanie zarówno prawne, zarówno organizacyjne, jak i finansowe koronera, czyli osoby dedykowanej do stwierdzania zgonu. Okazuje się, że to, co jeszcze w październiku było przewidywane jako możliwe, czyli powołanie koronera, jego finansowanie do określenia, już w lutym tego roku zostaje dalece oddalone. Co to znaczy? Znaczy, że koroner nie będzie w ogóle koronera. Od tego zacznę. Ma być lekarz urzędowy. Tak się on ma nazywać. Dzisiaj to nie jest koroner. Lekarz urzędowy do stwierdzania zgonu, który ma być powołany na szczeblu województwa. I to, co zbulwersowało środowisko najbardziej, dostęp do tego lekarza, do tej osoby, nie będzie zabezpieczony dla podstawowej opieki zdrowotnej czy innych lekarzy, tylko będzie on zarządzany przez koordynatora wojewódzkiego dla lekarza urzędowego, a tak naprawdę ma to być wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego. Więc niestety stwierdzamy, że oddala nam się wizja koronera, a tym samym spada zdecydowanie więcej obowiązków na podstawową opiekę zdrowotną, gdyż i teraz liczby. Jak przedstawiono na konferencji, na której byliśmy razem z naszym członkiem zarządu Jarkiem Królem, dowiedzieliśmy się, że porównuje się rok 2024, gdzie w Polsce zmarło ponad 400 tysięcy osób, z czego nieco ponad 200 to są zgony szpitalne. Drugą grupą taką uregulowaną zgonowo to są zakłady całodobowe. To są ZOL-e, to są domy opieki, gdzie jest nadzorowana medycznie placówka i tu się kwalifikuje od 30 do 40 tysięcy. Czyli tak naprawdę w lecznictwie otwartym zostaje około 140-150 tysięcy, z czego dobrze ponad 100 tysięcy to jest podstawowa opieka zdrowotna. Co problemem kolejnym, które nam daje nam ta zmiana? Okazuje się, że niezrozumiałych przyczyn zgon i stwierdzenie zgonu ma być świadczeniem zdrowotnym. Dla nas totalnie niezrozumiałe, bo definicja świadczenia zdrowotnego wyraźnie mówi, że jest to świadczenie związane z leczeniem, z diagnozą, z rehabilitacją, z rokowaniem, czyli związane z ratowaniem zdrowia. Nie wpisuje się w żadną literę tam zgon. Od lat, zresztą usankcjonowanie prawnie i zwyczajowo, zgon jest to procedura administracyjno-statystyczna, gdyż nie ma w zgonie świadczeń medycznych. Jest tam stwierdzenie ustania czynności życiowych. Okazuje się, że teraz w lutym tego roku ministerstwo proponuje przeniesienie zgonu z ustawy o cmentarzach i pochówku, bo taką ustawę mieliśmy poprawiać z 59 i 61 roku zeszłego stulecia. Nie ma usankcjonowanie zgonu znaleźć się w naszej ustawie o podmiotach leczniczych. Czytaj w tyle, czyli finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście do tego odniósł się już prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i to już w zeszłym roku, w końcu października, gdzie do pani minister Kęckiej skierował pan prezes Nowak wprost pismo o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie finansował zgonów, nigdy nie nadzorował zgonów, gdyż nie jest to świadczenie zdrowotne. Również w tym piśmie pan prezes wskazuje, że nie ma przewidzianych środków finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na tą procedurę. Ku naszemu zdziwieniu na spotkaniu dowiedzieliśmy się od prawnika Ministerstwa Zdrowia, że od zawsze mamy to finansowane w procedurze NFZ-u. Więc pytałam, gdzie w mojej stawce kapitacyjnej znajduje się zgon. Szanowni Państwo, pytań po tej dwudniowej konferencji mamy bardzo wiele. Jedno mogę stwierdzić, że brak koronera przede wszystkim obarczy bardzo podstawową opiekę zdrowotną. Natomiast jest tu bardzo istotne oczekiwanie co do zasad stwierdzania zgonu. I tutaj w żaden sposób nie da przyrównać się stwierdzenia zgonu w szpitalu do stwierdzenia zgonu w lecznictwie otwartym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj stwierdzenie zgonu to jest przede wszystkim określenie czasu, określenie przyczyny i określenie środowiska, czyli działania. W szpitalu mamy sprawę prawie wyjaśnioną. Godzinę, praktycznie co do minuty personel w stanie określić. Przyczynę, pacjent leży w szpitalu z konkretną chorobą, przyczyna jest do wskazania. I środowisko, jest to łóżko, czyli leczenie szpitalne. My w POZ-cie ani godziny, ani ostatecznej przyczyny, bo nawet jeżeli mam chorobę nowotworową, nie mogę stwierdzić, że przyczyną ostateczną, wyjściową tak, ale ostateczną, czego się ode mnie oczekuje, że jest choroba nowotworowa, bo nie. Mogły być to krwotok, mógł być to wylew, mógł być to guz, który zaklinuje układ ośrodkowy. Nie ma możliwości wprost stwierdzenia. No i oczywiście okoliczności, które akurat w lecznictwie otwartym budzą zawsze najwięcej niestety pytań i kontrowersji. Czy udział osób trzecich, czy było to samobójstwo, czy w jaką to stronę szło. Dzisiaj okazuje się, że tylko w wyjątkowych sytuacjach będzie można zgłosić o takiego lekarza urzędowego do koordynatora wojewódzkiego. Co to spowoduje? Spowoduje to przede wszystkim wydłużenie dostępności do procedury zgonu. Dwa, niejasności w zgonie i trzy, no oczekiwaliśmy koronera, czyli lekarza uprawnionego do stwierdzania zgonu na wysokości powiatu, nie województwa. Ba, zadaliśmy wprost pytanie, co dzisiaj z powiatami, którzy mają podpisane umowy na świadczenie usług stwierdzania zgonu przez koronerów. Bo to te samorządy czekają dzisiaj na usankcjonowane w ustawie wskazanie środków finansowych, wskazanie wszelkich aspektów prawnych. Tych problemów jest zdecydowanie więcej. Chcemy podkreślić, że sprawa zgonu to nie jest sprawa tylko Ministerstwa Zdrowia. To jest sprawa przede wszystkim samorządowców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak dowiedzieliśmy się, GUS-u, który nie odpuści godziny zgonu, który nie odpuści przyczyn i to rozpoznawanych w ICD-10, bo oni chcą wiedzieć, na co Polacy chorują. To jest problem policji, czyli znajdowanych ciał i w tym momencie, że tak powiem, polowanie na lekarza. No i właśnie na lekarza lub ratownika medycznego. I na dzisiaj pytamy wprost, dlatego biorąc, podsumowując to, dlatego stwierdziliśmy, że już nasze dalsze rozmowy wprost z samą panią minister niestety nie rokują rozwiązania problemu. Dlatego to był powód, dla którego wystąpiliśmy w tej chwili z wnioskiem o zajęcie się sprawą do pana premiera. Gdyż dzisiaj jest to problem wielo-ministerialny, gdzie jest to problem społeczny, czyli poinformowaliśmy o naszym problemie pana premiera, oczywiście panią minister, oczywiście rzecznika praw obywatelskich i praw pacjentów, gdzie pytamy, czy lekarz POZ-u ma dzisiaj przy tej małej ilości kadr, przy wiekowych kadrach, ma dzisiaj wybierać wizytę i poradę u żywego czy u martwego. czy znowu będą przed naszymi gabinetami czekali policjanci, którzy będą naciskali na wyjście w godzinach przyjęć, bo znaleziono w domu ciało i jest zgon. Dwa, oczywiście zawnioskowaliśmy do związków miast i powiatów, gmin, samorządowców o wsparcie, bo to tu najczęściej jest kolejny problem, jak rozwiązać zgony. Nie można przerzucić tego tak szeroko na podstawową opiekę zdrowotną. Ba, powiem Państwu, że dowiedzieliśmy się, że zgon ma deklarację złożoną, czyli będą szukać po złożonej deklaracji do lekarza POZ-u. Chcemy powiedzieć, że deklaracje są dalece nieaktualne, jeżeli chodzi o zamieszkanie, więc to jest kolejny problem. Dzisiaj widzimy, że idzie to w złą stronę, próbę odsunięcia koronera jako osobę gdzieś tam, przesunięcie tego do POZ-u za wszelką cenę, no i oczywiście udowodnienie nam, że to jest wszystko sfinansowane, czyli schowanie środków finansowych, które już były policzone wielokrotnie, również w październiku przy poprzednim projekcie. My mówimy stop, mówimy nie. I już mówimy z wyprzedzeniem, bo ministerstwo chce to wprowadzić od stycznia przyszłego roku. My nie będziemy czekać do stycznia, żeby się zastanawiać, czy iść do żywego, czy iść do umarłego. Nie ma na to zgody. Lekarz urzędowy

urzędowego, nawet mówiąc to naszym pacjentom, że przyjedzie lekarz urzędowy, czyli jaki, nie wiadomo, kto to będzie i jak to będzie wyglądało. Także moim zdaniem jest to próba, niezależnie od wszystkiego, jak zawsze, jak jest zawierucha, to państwo wiecie, że co jest? Szukanie pieniędzy i chowanie pieniędzy. Naszym zdaniem jest to próba wprowadzenia tego wprost w ustawę NFZ-owską i nałożenie obowiązku na NFZ. Jak on sfinansuje, czy sfinansuje, co sfinansuje? No na dzień dzisiejszy mamy pisma z października, gdzie NFZ, no ku naszemu zaskoczeniu, wystąpił do pani minister o wskazanie środków finansowych, jeżeli miałby to przejąć jako podmiot, który nadzoruje świadczenia zdrowotne. Bo są powołani lekarze do sprawowania funkcji koronera, tak się to dzisiaj nazywa. Nie są oni nazwani lekarzami koronerem, tylko lekarzami do sprawowania funkcji koronera, czyli do sekcji włącznie, czyli ten lekarz podejmuje decyzję również o w razie czego sekcji. Także to nie jest taka prosta sprawa. Sprawa zgonów ma wielo większy zakres, bo dzisiaj mamy tak zwane ubezpieczenie na różnego rodzaju schorzenia. To jeżeli chodzi o zgony z powodu na przykład udaru mózgu, z powodu choroby nowotworowej, z powodu zawału mięśnia sercowego, to dzisiaj te firmy ubezpieczeniowe tak naprawdę potrzebują sekcji, czyli badania pośmiertnego. Więc trzeba po pierwsze nałożyć obowiązek ustawowy na te firmy, że jeżeli wymagają chorobowego ubezpieczenia, to zawsze się to kończy sekcją, bo potem rodzina chodzi i wymusza na lekarzu, a niech pan wpisze zawał, a niech pan pisze udar. My, nasi lekarze, są już uczuleni, bo było kilka tego typu spraw. Nie wolno nam wpisać tak naprawdę żadnej ostatecznej. Zresztą na tym naszym spotkaniu uzgodnieniowym była pani profesor, która zajmuje się medycyną sądową w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. I co powiedziała? Lekarze POZ-u tak naprawdę nie mają żadnego uprawnienia do postawienia diagnozy zgonu ostatecznej. Żadnego, bo to co mówiłam, nawet jeżeli mamy pacjenta ciężko nowotworowego, to przyczyną ostateczną wcale nie musi być nowotwór. Może być zupełnie co innego. Więc to jeżeli chcemy literalnie ostateczny zgon, to musi być badanie pośmiertne. Kolejna rzecz, która do uregulowania jest, to są sekcje na wniosek. Dzisiaj, jak państwo wiecie, sekcję można wykonać tylko w momencie, kiedy zachodzi podejrzenie udziału osób trzecich, to idzie prokurator, lub jeżeli lekarz stwierdzi, że z jakichś przyczyn ma wątpliwości. Dzisiaj nie może zgłosić o sekcję rodzina, opiekunowie i tak dalej. Prawdopodobnie ma być to uregulowane. Także tu, jeżeli chodzi o zgony, tych spraw jest dużo, dużo więcej. Już nie poruszam sprawy e-karty zgonu. Co ma w niej być i kto ją ma wypełniać? Bo to jest następna administracyjna, potężna czynność w tym, kto to będzie wykonywał. Powiem, że budzi to naszą wątpliwość od wielu lat i powiem tak, jak miałam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku po tym październikowym projekcie, gdzie już mówiono o finansowaniu, o koronerze na szczeblu niższym, gdzie już mówiono o tym dostępie, o tym zastępowalności, tak w tej chwili to jest totalny krok wstecz. Krok wstecz i wracamy chyba do gorszych czasów niż tej ustawy z 59 roku, bo tam jeszcze brano pod uwagę tak zwanego lekarza, który ostatnio widział w ciągu 30 dni pacjenta. Dzisiaj to wykreślono. Przypisano tego pacjenta do deklaracji lekarza. I to też nas no niestety niepokoi. My mamy harmonogramy pracy w placówkach POZ-owskich. My tak naprawdę zgony możemy załatwić w tak zwanych wizytach domowych. Natomiast nie ma możliwości, że ja w poniedziałek o godzinie 8:15 wyjdę, zostawię moich pacjentów pod drzwiami, którym być może któryś skończy zgonem, a ja pójdę stwierdzić zgon. No dzisiaj mamy tego typu co rusz akcje. Oczywiście udaje nam się je interwencyjnie załatwiać, ale ustawa niestety nie będzie nas broniła. Bo czego my żeśmy oczekiwali? Oczekiwaliśmy zaktualizowana chociażby nawet nazewnictwa tej ustawy z 59 i 61.

0: 2020 roku, gdzie za zgony odpowiada Gromadzka Rada Narodowa. Dzisiaj jest to następstwo prawne, to są starostwa, to są powiaty. Czyli oni się poczuwali z racji tamtej ustawy i dlatego od 2002 roku w Polsce zaczęły powstawać takie instytucje powołane na stanowisko koronera. Dlaczego? Dlatego, że jest ciąg prawny. Oczekiwali, że to zostanie usankcjonowane, napisane, kto może tam być, jakie ma podjąć czynności, jak to opisać i jak go sfinansować. Bo dzisiaj najczęściej, największym problemem, który nam zgłaszają samorządowcy, że oni się boją tych wszystkich ich RORów, czyli tych organizacji, którzy nadzorują środki finansowe w powiatach, że tak ta instytucja to tak nie do końca się wpisuje w plan finansowy i budżet. No i tu jest dylemat. Oni czekali na to, żeby się to usankcjonowało w powiatach, żebyśmy mieli dostępność, ba, żeby jednak odciążyć lekarza POZ-u. To nie powinno być. Lekarz POZ-u, tak jak mówi ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia, powinien leczyć. Leczyć. Natomiast zgon nie jest świadczeniem zdrowotnym. Jest procedurą statystyczną, medyczną, potwierdzającą ustanie czynności życiowych.
1: Pani doktor, jeszcze pytanie, bo tutaj ogromnym problemem było to, że na przykład w czasie po wypadkach, jeżeli są jakieś osoby śmiertelne, one często musiały leżeć bardzo długo w oczekiwaniu właśnie na osobę, która uprawniona do stwierdzenia zgonu. Czy pani zdaniem ten projekt ustawy jest w stanie coś poprawić pod tym względem?
0: Moim zdaniem tylko pogorszy. Dlaczego? Dlatego, że taki zgon będzie też zgłaszany do tak zwanego koordynatora lekarza urzędowego, koordynatora wojewódzkiego. Dzisiaj nie określono, ile w takim województwo jak nasze, a jest województwem dużym, ponad 3 300 000 obywateli, ilu będzie takich lekarzy powołanych, jaka będzie odległość do takiej sytuacji. Więc niestety jest duże prawdopodobieństwo, że będą te zwłoki, te osoby, które zginą czy w wypadku, no leżały do czasu przyjechania koronera. Bo dlaczego to jest tak istotne, że one leżą, bo mamy tą trzecią okoliczność, czyli czas, czyli mamy powód zgonu, czyli wypadek. Czas możemy w miarę określić, ale jeszcze musi być stwierdzona przez koronera okoliczność, czyli miejsce, co się stało, dlaczego się stało, jak się stało. I dlatego te zwłoki leżą po wiele godzin. Oczywiście tu wchodzi w grę kolejne ministerstwo, kolejny urząd, to jest główny inspektor sanitarny, który dookreślił, ile godzin może w miejscu publicznym przebywać ciało. Bo potem jest to zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Także tu oprócz medyków, oprócz sanepidu, nie mówię już o chorobach zakaźnych, o COVID-zie, którzy żeśmy przeszli, ale o sytuacjach typu właśnie zgon, typu ciało znalezione w rowie, czy tak przy nasypie, jak mieliśmy kilka lat temu, przy nasypie w kawnicach, no niestety wtedy będzie ten denat czekał do przyjazdu koronera, przepraszam, lekarza urzędowego. Gdzie to będzie, jak to będzie. Oczywiście w podtekstach pojawił się jeszcze jeden, że tak powiem, zakres, że jeżeli dzisiaj Państwo wiecie, że ratownictwo medyczne w swojej ustawie ma zapis o podjęciu akcji ratowniczej od momentu przyjęcia dyspozycji. Dzisiaj sobie gdzieś próbują to wpisać również i prawdopodobnie w tej ustawie to się ma znaleźć ratownicy, że jeżeli przyjadą na miejsce i stwierdzą, że oznaki śmierci są wyprzedziły wezwanie, no stwierdzili, że nie będą stwierdzać zgonu, odjadą i wezmą koronera, czyli przepraszam, lekarza urzędowego, tak? Czyli patrzcie Państwo, ile będzie na tego lekarza urzędowego, tak? Czyli jak pojadą i co będzie wtedy się działo, ja już to widzę. Kiedy pojechało ratownictwo, zadzwonią do koordynatora wojewódzkiego i pojadą. A co będzie robiła rodzina? Bombardowała lekarza POZ-u, tak? Który nigdy nie może być drugi. Przypominam, nigdy nie może być drugi. Jak był ratownik i stwierdził zgon, bo on stwierdził zgon, tylko w swojej dokumentacji nie wypisał karty zgonu, to w tym momencie już nie ma możliwości powrotu do lekarza POZ-u. W wtedy jest już tylko koroner. Kiedy on przyjedzie, za ile godzin i w jakim systemie? Nie wiemy. Wojewódzki koordynator będzie nazywany wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego. On będzie miał pod sobą i on będzie miał kontakt tylko z lekarzami urzędowymi, bo było oburzenie, że myśmy mogli w tej chwili, na przykład w pandemii, dzwonić do lekarza koronera w Poznaniu i go informować. Absolutnie nie. Od tego jest koordynator. Nie żaden lekarz tu na dole. Będzie to powołane na szczeblu wojewódzkim, więc na dziś dzisiaj nie wiadomo, jak to się będzie miało, tak? I druga rzecz, jak się będą miały nawet te powołane dzisiaj instytucje do stwierdzania zgonów, bo mamy doktorów, ja mam, czy czwarte Wielkopolski ma w jakiś sposób popodpisywane umowy. I co? One będą mogły funkcjonować? Nie będą? Będą same się dalej finansować? Mogą? Nie mogą? Nikt nie wie, bo tego nie ma ujętego w ustawie. To jest projekt, na dzisiaj jest to kolejny projekt. Ja Państwa tak średnio raz w roku informuję, że mamy kolejny projekt. W zeszłym roku był w październiku, 8 października i było światełko w tunelu. No powiem, że bardzo mi się jednej pani poseł podoba stwierdzenie, że nie martwcie się, nie ma światełka. Ale nie martwcie, bo tunelu też nie ma. Dzisiaj nie mamy tunelu, nie mamy światełka, nie mamy wizji, jeżeli chodzi korona. Boimy się kolejnego obłożenia pracą, która każe nam wybierać między zdrowymi, żywymi, chorymi, a martwymi. No sorry, lekarz nie powinien tutaj być zmuszany do wyboru tej ciężkiej sytuacji. Pan premier, pani minister, samorządowcy, oczywiście medycy, oczywiście rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw pacjenta, no naprawdę, oczywiście policja, MSWiA, no wszędzie. No bo to nie jest tylko nasz problem. To będzie problemem wielokierunkowym, ale no, że tak powiem, u podstawy jest lekarz POZ-u i my będziemy bardziej obciążeni, tym bardziej, że to, co ja zawsze powtarzam, dla nas pacjent nie jest numerkiem w kolejce. Dla nas pacjent nie jest osobą anonimową. To są nasi ludzie, nasi pacjenci, nasze rodziny. I to jest dramat, jak odmówić takiego stwierdzenia zgonu, kiedy ja tą rodzinę znam 30 czy prawie 40 lat, jak chodzi o mnie. To jest dramat, który nam się kolejny szykuje. Nie damy rady. Do premiera skarżymy się na ministerstwo na te zmiany, ale do rzecznika praw obywatelskich mówimy o tym wyborze między zdrowym, żywym a chorym, tak? A umierającym, umarłym już praktycznie. Z kolei kwestie do policji, do samorządowców, bo oni muszą, że tak powiem, uderzyć w stół, co z ich rolą teraz. Czy, bo szanowni państwo, my żeśmy jeszcze pytali jedno, czy to zmieni również ustawę o cmentarzach i pochówku, tą z 59-61, czy ona zostanie, a tu zostanie kolejne wrzucone? Bo taki bałagan prawny, jak się teraz pomiędzy ustawami robi, dawno nie było. Ja nie wiem, jak to będzie. Czy tamtą ustawę wyjmą całkiem ten zgon? No nie wiem. Dzisiaj mamy jako główne, to jest projekt zmiany ustawy o podmiotach leczniczych i innych ustaw. Tylko nie do końca wiadomo, w jakim zakresie.
2: Jak słyszeliśmy, pisma z uwagami PPOZ wysłano już do premiera, ministra zdrowia, prezesa NFZ, rzecznika praw pacjenta i rzecznika praw obywatelskich. Co dalej w tej sprawie, będziemy Was na bieżąco informować.
3: Magazyn lokalny.
2: Arleta Janiak, witam serdecznie i zapraszam. Przed nami przegląd najważniejszych wydarzeń z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Zaczynamy. Ruszyły zapisy na bieg służb mundurowych, który tradycyjnie odbędzie się w Żgowie. Jest to jedyny w Polsce bieg, w którym biorą udział wyłącznie wojskowi, policjanci i strażacy. Szczegóły dotyczące wydarzenia poznaliśmy podczas konferencji w Żgowie. Oto jej fragmenty, posłuchajcie.
4: Szanowni Państwo, bardzo miło mi powitać Państwa na konferencji zapowiadającej 12 bieg służb mundurowych w Żgowie. To wydarzenie ma już swoją tradycję i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, bo to nie tylko bieg na dystans 10 km, ale przede wszystkim okazja do spotkania się i integracji różnych służb mundurowych. Na starcie spotykają się policjanci, strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz żołnierze. Pomysłodawcą i organizatorem biegu jest naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie, nadkomisarz Wiktor Nawrocki, który od lat rozwija to wydarzenie i przyciąga do Żukowa uczestników nie tylko z całej Polski. Na początek poproszę o zabranie głosu gospodarza, wójta gminy Żgów, pana Grzegorza Matuszeka.
5: Szanowni Państwo, drodzy zgromadzeni, według hierarchii i godności nie chciałbym tutaj się rozwijać i pomylić się w stopniach. Niezmiernie miło mi jest wszystkich Państwa tutaj gościć na dzisiejszej konferencji inaugurującej bieg służb mundurowych. To już 12. edycja z dwuletnią przerwą na czas pandemii, czyli zaczynaliśmy w sumie 14 lat temu. Głównym pomysłodawcą i na dzisiaj dyrektorem biegu oczywiście jest kolega Wiktor Nawrocki, który pomimo tego, że jest naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji, to jest także radnym z terenu gminy Żgów, dwukrotnie zresztą przewodniczącym, co wielokrotnie podkreśla. Szanowni Państwo, niezwykle miło mi jest Państwa gościć na dzisiejszej konferencji. To niebywała przyjemność móc spotkać Państwa, zgromadzić w jednym miejscu tyle zacnych osobistości. No i pewnie świadczy to też o tym, że będziemy mieli już 29 sierpnia, kiedy odbędzie się bieg, rzeszę przedstawicieli wszelkiego rodzaju służb mundurowych stanowiących rdzeń obronności Polski. Rzeczywiście w ramach Dni Gminy Żgów mamy kolejną edycję biegu służb mundurowych, w którym występują wszystkie formacje mundurowe, czyli biegną tutaj ludzie w mundurach. Na naszym biegu można oczywiście przyjechać ze swoimi rodzinami, każdy znajdzie do siebie swoje 5 minut i rozrósł nam się bieg niesamowicie, co należy tutaj stwierdzić z racji tego, że pewnie w Żgowie małej miejscowości powoli logistycznie no nie będziemy mogli wszystkich chętnych zgromadzić. Bieg stał się biegiem, myślę, już międzynarodowym, za takiego go należy traktować z racji tego, że mamy przedstawicieli armii amerykańskiej, 2 lata temu gościliśmy przedstawicieli armii czeskiej i myślę, że kolejny rok będzie świadczył także o tym, że przyjadą do nas ludzie z całej Polski, a pewnie dzięki gościnności generała Kołodziejczyka będziemy też mieli możliwość powitać tutaj armię amerykańską. A korzystając z okazji, już zapraszam Państwa tradycyjnie na godzinę 14, kiedy ruszamy z kolejną 12. edycją biegu służb mundurowych.
4: A teraz o zabranie głosu poproszę komendanta miejskiego Policji w Koninie, inspektora Przemysława Kozameckiego.
6: Policja konińska jest jednym z organizatorów tych biegów. Tutaj poprzez postać pana naczelnika, ale i dyrektora tego biegu od samego początku Policja konińska jest w to niesamowicie mocno zaangażowana. Policja konińska we współpracy z gminą Żgów i z panem wójtem Matuszakiem bezpośrednio. Szanowni Państwo, bieg ten wrósł w krajobraz już gminy Żgów, powiatu konińskiego, ale również i Wielkopolski, a nawet całego kraju, a jak to powiedział przed chwileczką pan wójt, również bieg stał się biegiem międzynarodowym poprzez uczestniczenie armii amerykańskiej i żołnierzy Republiki Czeskiej. Bieg również wpisał się już na stałe w kalendarz imprez integracyjnych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących służby mundurowe. To jest policję, straż pożarną, straż graniczną, ale również straż pożarną, jeżeli mówię o zawodowych strażaków i ochotniczą straż pożarną. No i przede wszystkim wojsko. 12 bieg, tak jak pan wójt powiedział, z przerwą dwuletnią, w tej chwili od kilku lat wznowiony, z jeszcze większą energią, z jeszcze większą siłą. Około 100 zawodników staje na starcie tego biegu już za 5 miesięcy. Wystartują i mam nadzieję, że w dobrej kondycji po 10 kilometrach przybiegną i na ich piersi, na ich szyjach zawisną medale jak co roku. Bieg jest doskonale zorganizowany, to również bardzo dobra okazja do integracji, to nie tylko impreza sportowa, nie tylko rywalizacja, ale również manifestacja pewnego rodzaju solidarności służb mundurowych na rzecz bezpieczeństwa tego regionu, ale przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa publicznego w naszym kraju. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam sierpniu na start biegu.
4: Kolejno zabranie głosu poproszę wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego oraz przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszego inspektora Andrzeja Szarego.
7: Zawodnicy, którzy biorą udział w tym biegu, bardzo sobie cenią i organizację, i tą integrację, i taką przyjaźń, która łączy wszystkie służby mundurowe. W tamtym roku dzięki uprzejmości organizatorów na medalu pamiątkowym było upamiętnione dwie rocznice. Jedna rocznica to jest 35-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, a druga to było stulecie kobiet w polskiej policji. A żeby nie było tak gorzej w tym roku, to w tym roku obchodzimy stulecie sportu w polskiej policji. Także panie wójcie i szanowni państwo, to też się doskonale wpisuje w te uroczystości, w których ten bieg się wpisuje również w tą rocznicę. W 1920 roku po raz pierwszy zaczęliśmy myśleć o sporcie, ale to, że mówimy o sporcie w policji, chyba i w każdej służbie mundurowej, by było źle, gdybyśmy nie mówili, bo sprawność fizyczna jest niezmiernie ważna, ale dzięki takim imprezom budujemy z jednej strony zaufanie do siebie, jako do naszych formacji. Myślę, że i gmina dzięki temu staje się też bardziej rozpoznawalna. Mamy coraz mniej problemów z przyjęciem również do polskiej policji, ponieważ nie mamy prawie wakatów, a staramy się również promować nasz zawód również w trakcie tego typu biegów i innych zawodów sportowych, które są po pierwsze dobrą zabawą, pokazaniem, co potrafimy. Przecież tu też startują zawodnicy amerykańscy, żołnierze, którzy też z nami tutaj razem biegają. I bardzo dziękuję szczególnie Wiktorowi, że cały czas trwasz w tym postanowieniu, ale jestem przekonany, że wokół ciebie zgromadziło się już tylu ludzi na czele z panem wójtem Grzegorzem, że na pewno to będzie kontynuowane. Rozmawialiśmy przed chwilą z panem wójtem, się zapytałem, o co chodziło z tą przerwą, ale niestety szare komórki nie zawiodły. Chodziło o pandemię, 2 lata nie było, także gdyby 2 lata były te biegi, to mielibyśmy za chwilę 15-lecie biegu. Ja tylko mogę powiedzieć z punktu widzenia organizacyjnego i tutaj Arka, który jest na miejscu, że my nie tylko dobrze mówimy o tym biegu, ale staramy się również pomagać finansowo znacznie panu wójtowi, organizatorom, bo żadna impreza się nie uda bez dobrej grochówki, bez medali, bez uroczystości, bez pucharów, dyplomów, ponieważ ci, którzy biegają, na to zasługują i my staramy się tutaj wspólnie, razem w porozumieniu to robić. I bardzo serdecznie wszystkim, którzy stoją za moimi plecami tak niewygodnie, dziękuję za to, że jesteśmy razem. Służby mundurowe zawsze były razem, bieg nas łączy i mam nadzieję, że w tym roku pogoda też nam nie zaszkodzi, jak tu różnie bywało, ale nigdy nie było tak, żeby nie było zawodników. Dziękuję bardzo i dziękuję też państwu, że jesteście też przekaźnikami dobrej nowiny. Czekamy na bieg i do zobaczenia już niebawem. Dziękuję bardzo.
4: Przejdziemy teraz do części technicznych i organizacyjnych, a te omówi nam dyrektor biegu, nadkomisarz Wiktor Nawrocki.
8: Kilka takich szybkich spraw, tylko technicznych, chciałbym powiedzieć odnośnie tych biegu. To miejsce tu jest nieprzypadkowe, gdzie się spotykamy, bo tutaj jest serce tego biegu, tu jest start, ale również tu jest meta tego biegu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że już serdecznie zapraszamy za pośrednictwem was, mediów, wszystkich biegaczy do tego, służb mundurowych, żeby mogli się zapisywać, bo dzisiaj na portalu społecznościowym zostanie już opublikowany o godzinie 17 link do zapisów, także zapraszamy wszystkie służby mundurowe z całej Polski. Myślę, że warto przyjechać tutaj do Rzgowa. Tak moi przedmówcy mówili, hasło tegorocznego biegu brzmi następująco: bieg, który łączy służby, bo tutaj właśnie chodzi o to, żeby te służby się integrowały, żeby się razem spotkały, ale również, żeby przyjechały rodziny biegaczy, żeby na trasie biegu kibicowały rodziny i żeby była rodzinna atmosfera, bym ujął nawet piknikowa. Chciałbym serdecznie też podziękować panu przewodniczącemu Związku Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, dlatego że dzięki zarządowi Województwa Wielkopolskiego ten bieg właśnie może być taki wyjątkowy, dlatego że biegacze po zakończonym biegu naprawdę mają bogaty jakby wybór korzystania, że tak powiem, z dobroci, jakie tutaj przygotowaliśmy, bo dla zawodników czeka 2-daniowy obiad, stół wiejski, mogą nawet rodziny tych biegaczy, jak stąd daleko z Polski przyjadą, mogą przyjść też się poczęstować i zapewniam Państwa, że na żadnym biegu w Polsce tak bogato dla biegaczy na pewno nie ma. Cieszymy się, że biegacze przyjeżdżają się do nas, do Żgowa, są przyjechać z całej Polski, służby mundurowe z całej Polski, również żołnierze NATO, Armii Amerykańskiej. W tym roku już mamy zapewnienie, że również będą, ale tutaj z panem wójtem prowadzimy również rozmowy, na razie nie możemy zdradzić, ale jest wykluczone, że również pobiegną żołnierze innych państw NATO, ale na razie jeszcze nie możemy tutaj nic więcej powiedzieć. Jeszcze raz zachęcam wszystkich biegaczy służb mundurowych, żeby się na ten bieg zapisali. Zapraszamy do Żgowa i mam nadzieję, że wszyscy razem świetnie będziemy się bawić, korzystać ze sportowej atmosfery. Dziękuję bardzo. Na ten moment mamy limit 200 zawodników, ale jeżeli będzie trzeba, to jeszcze możemy troszkę, że tak powiem, zwiększyć limit zapisu. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. I też warto podkreślenia, że dzięki partnerom biegu wpisowe też mamy chyba jedne z najniższych w kraju, to wpisowe już drugi czy trzeci rok z rzędu nie powiększamy, to wpisowe zaczynamy od 40 zł, to jest takie symboliczne wpisowe, później jest 50 i 60 zł, także to jest naprawdę małe wpisowe, także zapraszamy. To jest chyba jak do tej pory jedyny bieg w Polsce, który dotyczy służb mundurowych, bo są biegi, które są powszechne, ale są kategorie służb mundurowych i mogą biec biegacze, mówiąc w cudzysłowie, cywile. A tutaj mamy tylko bieg służb mundurowych.
2: Przypomnę tylko, że hasłem tegorocznej imprezy będzie bieg, który łączy służby. Bieg startuje 29 sierpnia. Z ostrą krytyką lekarzy rodzinnych spotkał się projekt ustawy, która ma uporządkować procedurę stwierdzania zgonu. Miał być na jej podstawie powołany koroner, ale Ministerstwo Zdrowia w projekcie proponuje powołanie lekarza urzędowego do stwierdzania zgonu, a to wywołuje szereg pytań i wątpliwości środowiska lekarskiego w POZ-ach. O czym powie więcej Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
0: Jak Państwo wiecie, od ponad 20 lat staramy się o uregulowanie zgonu. W tej chwili spotkaliśmy się z kolejnym projektem, który nas bardzo negatywnie zaskoczył, gdyż tak naprawdę za tej ekipy rządowej mieliśmy już projekt 8 października, który w zupełnie innym kierunku szedł, jeżeli chodzi o zasady stwierdzania zgonu. W chwili obecnej byliśmy na konferencji uzgodnieniowej nowego projektu zmiany ustaw i on był z 12 lutego. Co się zmienia? Od lat, jak Państwo wiecie, staramy się o usankcjonowanie zarówno prawne, zarówno organizacyjne, jak i finansowe koronera, czyli osoby dedykowanej do stwierdzania zgonu. Okazuje się, że to, co jeszcze w październiku było przewidywane jako możliwe, czyli powołanie koronera, jego finansowanie do określenia, już w lutym tego roku zostaje dalece oddalone. Co to znaczy? Znaczy, że koroner nie będzie w ogóle koronera. Od tego zacznę. Ma być lekarz urzędowy. Tak się on ma nazywać. Dzisiaj to nie jest koroner. Lekarz urzędowy do stwierdzania zgonu, który ma być powołany na szczeblu województwa. I to, co zbulwersowało środowisko najbardziej, dostęp do tego lekarza, do tej osoby nie będzie zabezpieczony dla podstawowej opieki zdrowotnej czy innych lekarzy, tylko będzie on zarządzany przez koordynatora wojewódzkiego dla lekarza urzędowego, a tak naprawdę ma to być wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego. Więc niestety stwierdzamy, że oddala nam się wizja koronera, a tym samym spada zdecydowanie więcej obowiązków na podstawową opiekę zdrowotną, gdyż i teraz liczby. Jak przedstawiono na konferencji, na której byliśmy razem z naszym członkiem zarządu Jarkiem Królem, dowiedzieliśmy się, że porównuje się rok 2024, gdzie w Polsce zmarło ponad 400 tysięcy osób. Z czego nieco ponad 200 to są zgony szpitalne. Drugą grupą taką uregulowaną zgonowo to są zakłady całodobowe. To są ZOL-e, to są domy opieki, gdzie jest nadzorowana medycznie placówka i tu się kwalifikuje od 30 do 40 tysięcy. Czyli tak naprawdę w lecznictwie otwartym zostaje około 140-150 tysięcy, z czego dobrze ponad 100 tysięcy to jest podstawowa opieka zdrowotna. Co problemem kolejnym, które nam daje nam ta zmiana? Okazuje się, że niezrozumiałych przyczyn zgon i stwierdzenie zgonu ma być świadczeniem zdrowotnym. Dla nas totalnie niezrozumiałe, bo definicja świadczenia zdrowotnego wyraźnie mówi, że jest to świadczenie związane z leczeniem, z diagnozą, z rehabilitacją, z rokowaniem, czyli związane z ratowaniem zdrowia. Nie wpisuje się w żadną literę tam zgon. Od lat, zresztą usankcjonowanie prawnie i zwyczajowo, zgon jest to procedura administracyjno-statystyczna, gdyż nie ma w zgonie świadczeń medycznych. Jest tam stwierdzenie ustania czynności życiowych. Okazuje się, że teraz w lutym tego roku ministerstwo proponuje przeniesienie zgonu z ustawy o cmentarzach i pochówku, bo taką ustawę mieliśmy poprawiać z 59 i 61 roku zeszłego stulecia. Nie ma usankcjonowanie zgonu znaleźć się w naszej ustawie o podmiotach leczniczych. Czytaj w tyle, czyli finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście do tego odniósł się już prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i to już w zeszłym roku, w końcu października, gdzie do pani minister Kęckiej skierował pan prezes Nowak wprost pismo o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie finansował zgonów, nigdy nie nadzorował zgonów, gdyż nie jest to świadczenie zdrowotne. Również w tym piśmie pan prezes wskazuje, że nie ma przewidzianych środków finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na tą procedurę. Ku naszemu zdziwieniu na spotkaniu dowiedzieliśmy się od prawnika Ministerstwa Zdrowia, że od zawsze mamy to finansowane w procedurze NFZ-u, więc pytałam, gdzie w mojej stawce kapitacyjnej znajduje się zgon. Szanowni Państwo, pytań po tej dwudniowej konferencji mamy bardzo wiele. Jedno mogę stwierdzić, że brak koronera przede wszystkim obarczy bardzo podstawową opiekę zdrowotną. Natomiast jest tu bardzo istotne oczekiwanie co do zasad stwierdzania zgonu. I tutaj w żaden sposób nie da przyrównać się stwierdzenia zgonu w szpitalu do stwierdzenia zgonu w lecznictwie otwartym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj stwierdzenie zgonu to jest przede wszystkim określenie czasu, określenie przyczyny i określenie środowiska, czyli działania. W szpitalu mamy sprawę prawie wyjaśnioną. Godzinę praktycznie co do minuty personel w stanie określić. Przyczynę: pacjent leży w szpitalu z konkretną chorobą, przyczyna jest do wskazania. I środowisko jest to łóżko, czyli leczenie szpitalne. My w POZ-cie ani godziny, ani ostatecznej przyczyny, bo nawet jeżeli mam chorobę nowotworową, nie mogę stwierdzić, że przyczyną ostateczną, wyjściową tak, ale ostateczną, czego się ode mnie oczekuje, że jest choroba nowotworowa, bo nie. Mogły być to krwotok, mógł być to wylew, mógł być to guz, który zaklinuje układ ośrodkowy. Nie ma możliwości wprost stwierdzenia. No i oczywiście okoliczności, które akurat w lecznictwie otwartym budzą zawsze najwięcej niestety pytań i kontrowersji. Czy udział osób trzecich, czy było to samobójstwo, czy w jaką to stronę szło. Dzisiaj okazuje się, że tylko w wyjątkowych sytuacjach będzie można zgłosić o takiego lekarza urzędowego do koordynatora wojewódzkiego. Co to spowoduje? Spowoduje to przede wszystkim wydłużenie dostępności do procedury zgonu. Dwa, niejasności w zgonie i trzy, no oczekiwaliśmy koronera, czyli lekarza uprawnionego do stwierdzania zgonu na wysokości powiatu, nie województwa. Ba, zadaliśmy wprost pytanie, co dzisiaj z powiatami, którzy mają podpisane umowy na świadczenie usług stwierdzania zgonu przez koronerów. Bo to te samorządy czekają dzisiaj na usankcjonowanie w ustawie wskazanie środków finansowych, wskazanie wszelkich aspektów prawnych. Tych problemów jest zdecydowanie więcej. Chcemy podkreślić, że sprawa zgonu to nie jest sprawa tylko Ministerstwa Zdrowia. To jest sprawa przede wszystkim samorządowców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak dowiedzieliśmy się, GUS-u, który nie odpuści godziny zgony, który nie odpuści przyczyn i to rozpoznawanych w ICD-10, bo oni chcą wiedzieć, na co Polacy chorują. To jest problem policji, czyli znajdowanych ciał i w tym momencie, że tak powiem, polowanie na lekarza. No i właśnie na lekarza lub ratownika medycznego. I na dzisiaj pytamy wprost, dlatego podsumowując to, stwierdziliśmy, że już nasze dalsze rozmowy wprost z samą panią minister niestety nie rokują rozwiązania problemu. Dlatego to był powód, dla którego wystąpiliśmy w tej chwili z wnioskiem o zajęcie się sprawą do pana premiera. Gdyż dzisiaj jest to problem wielo-ministerialny, gdzie jest to problem społeczny. Czyli poinformowaliśmy o naszym problemie pana premiera, oczywiście panią minister, oczywiście rzecznika praw obywatelskich i praw pacjentów, gdzie pytamy, czy lekarz POZ-u ma dzisiaj przy tej małej ilości kadr, przy wiekowych kadrach, ma dzisiaj wybierać wizytę i poradę u żywego czy u martwego. Czy znowu będą przed naszymi gabinetami czekali policjanci, którzy będą naciskali na wyjście w godzinach przyjęć, bo znaleziono w domu ciało i jest zgon. Dwa, oczywiście zawnioskowaliśmy do związków miast i powiatów, gmin, samorządowców o wsparcie, bo to tu najczęściej jest kolejny problem, jak rozwiązać zgony. Nie można przerzucić tego tak szeroko na podstawową opiekę zdrowotną. Ba, powiem państwu, że dowiedzieliśmy się, że zgon ma deklarację złożoną, czyli będą szukać po złożonej deklaracji do lekarza POZ-u. Chcemy powiedzieć, że deklaracje są dalece nieaktualne, jeżeli chodzi o zamieszkanie, więc to jest kolejny problem. Dzisiaj widzimy, że idzie to w złą stronę, próbę odsunięcia koronera jako osobę gdzieś tam, przesunięcie tego do POZ-u za wszelką cenę, no i oczywiście udowodnienie nam, że to jest wszystko sfinansowane, czyli schowanie środków finansowych, które już były policzone wielokrotnie, również w październiku przy poprzednim projekcie. My mówimy stop, mówimy nie i już mówimy z wyprzedzeniem, bo ministerstwo chce to wprowadzić od stycznia przyszłego roku. My nie będziemy czekać do stycznia, żeby się zastanawiać, czy iść do żywego, czy iść do umarłego. Nie ma na to zgody. Lekarz urzędowy. My uważamy, że chowa się za tym uprawnienie tego doktora. Koroner to jest specjalista medycyny sądowej, czyli osoba uprawniona. Dzisiaj obawiamy się, że będzie próba podpięcia tam innych osób. No sorry, ale jeżeli chcemy mieć statystyki, chcemy mieć stwierdzenie zgonu faktyczne, to potrzebujemy koronera. A po drugie, no zapytaliśmy wprost, w Unii Europejskiej, w której jesteśmy, jest koroner. Nie słyszałam, żeby Anglosasi, czyli ktokolwiek inny, miał jakiegoś dziwnego innego lekarza urzędowego. Nawet mówiąc to naszym pacjentom, że przyjedzie lekarz urzędowy, czyli jaki, nie wiadomo, kto to będzie i jak to będzie wyglądało. Także moim zdaniem jest to próba, niezależnie od wszystkiego, zawsze jak jest zawierucha, to państwo wiecie, że co jest? Szukanie pieniędzy i chowanie pieniędzy. Naszym zdaniem jest to próba wprowadzenia tego wprost w ustawę NFZ-owską i nałożenie obowiązku na NFZ. Jak on sfinansuje, czy sfinansuje, co sfinansuje? No na dzień dzisiejszy mamy pisma z października, gdzie NFZ no ku naszemu zaskoczeniu wystąpił do pani minister o wskazanie środków finansowych, jeżeli miałby to przejąć jako podmiot, który nadzoruje świadczenia zdrowotne. bo są powołani lekarze do sprawowania funkcji koronera, tak się to dzisiaj nazywa. Nie są oni nazwani lekarzami koronerem, tylko lekarzami do sprawowania funkcji koronera, czyli do sekcji włącznie, czyli ten lekarz podejmuje decyzję również o w razie czego sekcji. Także to nie jest taka prosta sprawa. Sprawa zgonów ma wielo większy zakres, bo dzisiaj mamy tak zwane ubezpieczenie na różnego rodzaju schorzenia. To jeżeli chodzi o zgony z powodu na przykład udaru mózgu, z powodu choroby nowotworowej, z powodu zawału mięśnia sercowego, to dzisiaj te firmy ubezpieczeniowe tak naprawdę potrzebują sekcji, czyli badania pośmiertnego. Więc trzeba po pierwsze nałożyć obowiązek ustawowy na te firmy, że jeżeli wymagają chorobowego ubezpieczenia, to zawsze się to kończy sekcją, bo potem rodzina chodzi i wymusza na lekarzu, a niech pan wpisze zawał, a niech pan pisze udar. My, nasi lekarze, są już uczuleni, bo było kilka tego typu spraw. Nie wolno nam wpisać tak naprawdę żadnej ostatecznej. Zresztą na tym naszym spotkaniu uzgodnieniowym była pani profesor, która zajmuje się medycyną sądową w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. I co powiedziała? Lekarze POZ-u tak naprawdę nie mają żadnego uprawnienia do postawienia diagnozy zgonu ostatecznej. Żadnego, bo to co mówiłam, nawet jeżeli mamy pacjenta ciężko nowotworowego, to przyczyną ostateczną wcale nie musi być nowotwór. Może być zupełnie co innego. Więc to jeżeli chcemy literalnie ostateczny zgon, to musi być badanie pośmiertne. Kolejna rzecz, która do uregulowania jest, to są sekcje na wniosek. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, sekcję można wykonać tylko w momencie, kiedy zachodzi podejrzenie udziału osób trzecich, to idzie prokurator, lub jeżeli lekarz stwierdzi, że z jakichś przyczyn ma wątpliwości. Dzisiaj nie może zgłosić o sekcję rodzina, opiekunowie i tak dalej. Prawdopodobnie ma być to uregulowane. Także tu, jeżeli chodzi o zgony, tych spraw jest dużo, dużo więcej.
2: Jak słyszeliśmy, pisma z uwagami PPOZ wysłano do premiera, ministra zdrowia, prezesa NFZ, rzecznika praw pacjenta i rzecznika praw obywatelskich. Co dalej w tej sprawie, będziemy Was na bieżąco informować. Studenci i absolwenci będą mieli pierwszeństwo w wynajmie 30 mieszkań MTBS przy ulicy Wodnej w Koninie. To na razie program pilotażowy. Jeśli się przyjmie, będzie kontynuowany, zapewnia zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
9: Na sesji Rady Miasta Konina przyjęliśmy bardzo ciekawe rozwiązanie. Przypomnę, że kończymy już powoli budować trzykondygnacyjny budynek przy ulicy Wodnej, w którym to wybudowane zostanie 30 nowych mieszkań komunalnych. No i tutaj zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że aż 30 punktów na 100 będzie można uzyskać, jeżeli jest się tutaj studentem uczelni wyższej bądź absolwentem uczelni wyższej ze średnią co najmniej 4,0. Także te osoby muszą rozliczać podatek w Koninie. Czyli chcemy tutaj ściągnąć perspektywicznych młodych ludzi. Chcemy w zasadzie zatrzymać w Koninie perspektywicznych i młodych ludzi, aby się nie wyprowadzali, stworzyć im bardzo dobre warunki mieszkaniowe. Natomiast ci, którzy już się wyprowadzili bądź skończyli studia, ale dalej są związani z Koninem rodzinnie czy rozliczają podatek, to będą mogli tutaj wrócić i mieszkać. Jest to program pilotażowy. Pierwszy raz taki program stosowany w Koninie. Te mieszkania będą naprawdę bardzo fajne, nowoczesne, położone w centrum Starówki przy ulicy Wodnej. I chcemy w ten sposób zatrzymać młodych ludzi w Koninie. Jeżeli ten program się powiedzie, no to niewykluczone, że będziemy kontynuować go także na innych lokalizacjach. Nabór na te mieszkania zostanie ogłoszony mniej więcej w maju. Wtedy będzie można składać wnioski. Będzie specjalna komisja, która będzie te wnioski rozpatrywać i myślę, że w tym roku już będziemy robić przydziały do tych mieszkań.
2: Jak słyszeliśmy, wnioski będzie można składać już od maja, a po więcej szczegółów zaglądajcie na stronę miasta.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

0: prowadzi los.
1: W drodze szukam swego szczęścia. Prowadź mnie, póki widzę ląd. Powiedz, ile będę jechał.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez